0: Radio Luz poleca.
1: Cześć, tu Marcelina, słuchacie Radio Luz.
2: Hey, this is Taylor McFerrin and you're listening to Radio Luz.
3: Mówi mi się Burtak.
4: Tu Zagi, słuchacie Radio Luz.
5: Cześć, jestem Justyna, zespół The Dumplings.
6: Cześć, tu Patryk Kanon, słuchacie akademickiego Radio Luz.
7: Paweł z Notopop.
8: Tu Klaudia z Xamax, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Luz.
9: Nightmark z Electric Trio.
10: Tu Asia, zespół Digital Love, słuchacie Radio Luz.
11: Tu Karolina Czarnecka, pozdrawiam słuchaczy Radio Luz.
0: Radio

0: Radio Luz poleca.
1: Kotłownia, słucham.
2: Audycja Kotłownia to jedyne miejsce na wrocławskich falach FM, w których usłyszysz wszystkie rodzaje, odmiany i podgatunki rapu. Podziemny, klasyczny, przedpremierowy. Ponadto relacje z koncertów, rozmowy i newsy z podziemnego świata.
3: W każdy piątek od 21.
2: Polecam i pozdrawiam, Marcin Masło. A, gram też muzykę elektroniczną.
0: Radio Luz poleca.

0: Radio Luz. Włącz się muzycznie.
1: Pies, który z barykady robi mury. Chuligan, który wie, on to klub. Pies poza miasta, daleko za gór. Lokale z wozlaca jego widzi łup. Typ, co zaparkować chce, nie ma gdzie. Miasto zatkane, nie widzi w tym sensu. Powraca z korpo, przeklina ich plebs. Te tłumy rozsypane M&M's. W akademiku Sasza oraz Igor będą raczyli

co sú najcenejšie. Vizavi, matka s turkou, matka rádiu, skláda úkon, turka gardzi, curce bardzi brakojca, nie takiego co kreśli palcem znak. Widzę tych ludzi, widuję tych ludzi, serio codziennie. A może nie codziennie, bo nie na co dzień, w Warszawie są mecze.

0: Dobra noc.
1: Pewnego dnia echo robi sobie sesję, pełno rymów, dymu, płynu, tego co najlepsze.
2: Wiedz, że klimat wszędzie był taki, że jeszcze brakowało tego, by w przeciągu nim powietrze.
1: Ostatecznie wiersze poszły w eter, wreszcie.
2: Królewskie chcę?
1: Chętnie, mam jeszcze miejsce.
2: A może konkretnie coś napiszemy w końcu?
1: Ja się

0: Akademickie Radio Luz. Włącz się muzycznie.
1: Wszystkie na ciele znaki, zapis bezcennych chwil. Jak z pamiętnika

kości mięsień wiotki pulsuje, przyspiesza rytm. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust. Wielkie oczy ma strach, palcem pogrożę mu.

szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: /Mordor.
1: Yeah.
0: Toczę osiedlówę na rejonie. Ziomek dzwonił, mówił, że się chwilę spóźni, bo mu siedzą bady w ruch ogonie. Myślę, że ma chyba paranoję, ale z tym każdy tutaj dźwiga swoje. Od rozkminy się prostują zwoje. Daj mi złapać jakąś szybką truję. Ruch pił mi, ubrudził zbroję. Rapowałem to jak byłem gnojem, jak latałem po przycięte sztuki. Ty nie plotrej mi nic o robocie, jeśli w ogóle nie wiesz nic na temat sztuki. Daję rap, to słuchają

mordo, ale nie ta liga. Zobacz jak to chodzi, zobacz jak to śmiga. Nagraliśmy tego razem kilka giga. Zagraliśmy potem nie jednego giga. Wszyscy mówią mi, że ten skład jest mega. Brzmienie klasyk to jest tak jak Sega. Reszta sceny

0: brother.
1: Maestro, no sam kiedy jedno będzie tu czy nie. No, za godzinę, bądź.
2: Radio Luz poleca.

0: fałszywy ślad. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć, a gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę, na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze, choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy za takim ogniem, z bliska już wiesz, że nie wiesz nic. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć, a gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę, na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze, choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy, nie wiesz nic, nie wiesz nic.
1: Kobiety są silniejsze od mężczyzn, ale wszyscy lepczą lepko tę samą sieć. Czasem zerwie się nić, a czasem nie da się zrobić kroku. Krew po tej sieci płynie jak rtęć, błyski latarni w podłej dzielnicy oślepiają tak samo jak błyski fleszy na bankiecie, gdzie uszminkowane usta wgryzają się w kawior.

0: Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypaszeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trup. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy za takim ogniem. Z bliska już wiesz, że nie wiesz nic. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trup. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy. Nie wiesz nic, nie wiesz nic.
1: Akademickie Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM.

0: marzenie spełniło
1: się. Radio Luz poleca. Reklama.
2: Cicho tam.
3: Ale jak cicho? No przecież reklamy. Czas na reklamy.
4: W Radio Luz gramy bez reklam.
2: Wow.
1: Radio Luz poleca.
5: A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: Tak, ale nam chodzi o koncert jazzowy.
1: Proszę?
0: Chwileczkę,
1: jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?

białas nie potrzebuje tych szmat. Prawdziwy białas ma gdzieś, co o nim mówią. Gdzie byłeś, kiedy szalała dżuma? Nie płacą ci stówą, nie tobie nie za taki dług. Nie musisz nosić ich na plecach, gdzie nie mówią. Jest zbyt dużo białasów, co myślą, że wszędzie ich polubią.

0: Radio Luz poleca.
1: Luźne i subiektywne rozmowy o sztukach wizualnych. Bez pompy i bez nadęcia. O popkulturowych motywach, które ukradkiem albo na bezczelu wpisały się w sztukę współczesną. Audycja Artefakty, każdy czwartek, godzina 17. Zapraszam, Agata Grzych.
0: Radio Luz poleca.
2: In the beginning, it is always

Akademickie Radio Luz. Włącz się online na 916.fm.

0: ten. Radio Luz poleca.
1: Cześć, nazywam się Rafał Zawierucha i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Luz.
2: Hi, this is Shy Girl and you're listening to Radio Luz.
3: Cześć, tu Dzimek, słuchasz akademickiego Radia Luz.
4: Chciałam wam podziękować za te czynne poranki z wami, uwielbiam was.
1: Siemonko, Sebastian Fabiański oczywiście.
5: Dzień dobry, jsme Lumen, zdrawimy Radio Luz.
6: Jesteśmy Niemoc, pozdrawiamy Radio
1: Luz.
7: Tu Paulina Przybysz
8: i Wojciech Bunkowski.
9: Sound Dramatic.
10: Słuchacie Radia Luz 91,6 FM.
0: Radio Luz poleca. Bamba. Forever.

0: Minęła szósta. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Flesz Akademicki Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Jakub Dworzecki, zapraszam. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego uruchomiła Centrum Publikacji Naukowych. Jak podkreślają przedstawiciele uczelni, to odpowiedź na rosnące wyzwania związane z dezinformacją. W dobie szybkiego przepływu informacji dostęp do sprawdzonych źródeł wiedzy staje się kluczowy. Nowa platforma ma stanowić miejsce, w którym można łatwo dotrzeć do ekspertów, opierających swoje opinie na badaniach naukowych i wieloletnim doświadczeniu. W gronie specjalistów współpracujących z centrum znaleźli się m.in. psycholog profesor Mariusz Jędrzejko, dr Magdalena Elgamari, ekspertka w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, czy zajmujący się prawem dr Kamil Stępniak. Twórcy projektu podkreślają, że ich głównym celem jest wzmacnianie rzetelnej debaty publicznej. Politechnika Wrocławska podpisała umowę współpracy z Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu. Jej celem są wspólne praktyki studenckie, szkolenia i projekty badawcze. To nie koniec ustaleń. Kooperacja zakłada m.in. współpracę w przygotowaniu oferty studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów dualnych i podyplomowych, organizację szkoleń, warsztatów i kursów certyfikowanych w zakresie pierwszej pomocy i medycyny ratunkowej oraz organizację wspólnych ćwiczeń symulacyjnych. Podpisaniu partnerstwa towarzyszyło specjalne wydarzenie zatytułowane Szpital z papieru, w trakcie którego studenci z Wydziału Medycznego mogli przetestować swoje umiejętności.
0: Mocograj.

0: Radio Luz nadaje w eterze od 2006 roku. To tysiące godzin muzyki oraz setki rozmów, a także relacji z życia kulturalnego i akademickiego Wrocławia. W naszym nowym programie z Archiwum L co tydzień będziemy przypominać wybrane audycje.
1: Jest z Wami Jakub Jastrzębski w Akademickim Radiu Luz. Mam przyjemność prezentować Wam najciekawsze i najlepsze rozmowy, które pojawiły się na naszej antenie. Dzisiaj zapraszam Was na taką sentymentalną podróż do lat 90. Zrobimy taki mały back to 90s, ale spokojnie, nie będzie to wywiad z 90 któregoś roku, ale do tych lat 90. przeniesiemy się dzięki Oldze Drędze, która była gościem Pełnej Kultury u Mikołaja Twardowskiego. Olga jest dziennikarką, tłumaczką, antropolożką wizualną oraz autorką książek, m.in. duchologii. Ale nie o seansach spirytystycznych czy tym podobnych będziemy rozmawiać, ale raczej o tym duchu lat 90., który jest głównym zainteresowaniem Olgi. Zapraszam do słuchania.
2: Olga Drenda, polska eseistka, dziennikarka, tłumaczka, autorka książek Duchologia Polska czy Wyroby Pomysłowość wokół nas. W 2018 roku nominowana do Paszportu Polityki, ale też myślę, że możecie ją znać ze strony na Facebooku Duchologia, pełna archiwaliów, wydawnictw, reklam właśnie z lat 90.
3: Dzień dobry.
2: Pierwsze pytanie to jest, to raczej chyba moja impresja, że gdy widzę lata 90, to najczęściej chyba widzę stadion dziesięciolecia i na którym jest dosłownie wszystko. Skąd u Ciebie takie zainteresowanie właśnie tymi czasami i taki chyba powrót do nich?
3: Myślę, że to się wzięło tak naprawdę z tego, że sama miałam trochę dziurę w pamięci i miałam jakieś takie powidoki, które chciałam sobie uzupełnić, zwłaszcza, że to się jakoś tak zbiegło w czasie. W 2005, kiedy byłam na studiach, prowadziliśmy badania dotyczące pamięci wydarzeń różnych historycznych, społeczno-politycznych z perspektywy dziecka i interesowało mnie to, że większość z nich była pamiętana przez satelitę, wideo, jakieś właśnie zapośredniczone medialnie, nie bezpośrednio i zwykle sygnał był trochę zakłócony, przez co wszystko było oczywiście trochę straszne i większość osób, z którymi rozmawiałam, moich rówieśników, pamiętała neutralne na przykład programy telewizyjne czy czołówki jako coś nieco niesamowitego, przerażającego, trochę w taki sposób, jaki to oddała Kraina Grzybów, tylko to jeszcze wcześniej zostało jakby powiedziane bezpośrednio, zanim zostało opowiedziane. To się pojawiło w takich bezpośrednich relacjach. Zaczęło mnie to strasznie interesować, zrobiłam sobie taki notatniczek najpierw i w sumie duchologia, specjalnie tak koślawo przetłumaczone słowo ontology. To na początku był taki żart, który stał się bardzo poważnym przedsięwzięciem i który stał się w sumie moją pracą w pewnym momencie. Także to jest sytuacja, która się trochę wymknęła spod kontroli, ale nie narzekam.
2: Właśnie te lata, ten powiedzmy schyłek lat 80. i lata 90. traktowane przez pryzmat rzeczy i obyczajów i cały czas mi się wydaje, że one nadal bardzo silnie działają na naszą wyobraźnię. Jak myślisz, tak z Twojego doświadczenia, tego wieloletniego już z tymi latami transformacji, skąd akurat takie bliskie przywiązanie?
3: Na pewno tak, to jest bardzo ciekawy okres, bo to jest taki okres, powiedziałabym, bardzo anarchistyczny, taki bardzo, bardzo, bardzo dziwny, w którym wiele rzeczy było możliwe, w którym wiele rzeczy nieprawdopodobnych się wydarzało i myślę, że dlatego była taka potrzeba, żeby w to zanurkować, zwłaszcza, że była taka, powiedzmy, oficjalna, uładzona opowieść o tym, że był PRL, a potem był rok 89 i już nie było PRL-u i się wszystko zmieniło i cześć. Okazuje się, że nie, że to był znacznie dłuższy proces, w którym były takie różne mutacje, jakieś takie formy przejściowe między PRL-em a III Rzeczpospolitą, takie jakieś przejściowe takie formy gospodarcze, metody radzenia sobie, to jest coś, co mnie bardzo interesuje i z czego się potem wzięły też wyroby. I myślę, że wiele z nich tak naprawdę trwało długo. Myślę, że trwało gdzieś tak do połowy lat 2000 albo i nawet do tego całego szaleństwa inwestycyjnego tak w okolicach Euro 2012, kiedy nagle wszystko zaczęto po prostu przebudowywać na wyścigi i ta 90-sowa Polska zaczęła znikać z dnia na dzień. I wtedy uświadomiłam sobie, że muszę natychmiast robić zdjęcia. Wszystko to, co mi się wydawało takie oczywiste życie w takim trochę postapokaliptycznym świecie, w którym były jakieś... Ja jestem ze Śląska Górnego akurat dla odmiany, także ja po prostu wokół mnie miałam te opuszczone hale, takie szkielety fabryk, kopalń i tak dalej, których w tej chwili już w ogóle nie ma. Wydawało mi się, że to jest taki oczywisty krajobraz. Cała ta infrastruktura, który po prostu zostanie dookoła jak jakieś takie dinozaury i będziemy tak sobie żyć na takiej opuszczonej planecie. Okazuje się, że właśnie właśnie nie, że to wszystko pokryto bardzo szybko termomodernizacją i kostką Bauma.
1: To jest archiwalna rozmowa z Olgą Drędą na 91,6 FM.
4: Więcej archiwalnych audycji Radia Luz znajdziecie na naszej stronie 916.fm.
5: Radio Luz.
6: Włącz się muzycznie.
5: 91,6 FM.

0: Radio Luz poleca.
1: Cześć, jeśli jeszcze dzisiaj nie powiedział ci nikt, że jesteś spoko, to mówię ci to ja, Kasia Nodopop.
2: Yeah, yo, you're listening to Coco Chloe, it's Radio Luz.
3: Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, Jagoda Szelc.
4: Falbujcie wyobraźni, bo nigdzie tak jak w kinie nie poczujecie się wolni.
5: Yo, this is Skepta.
6: Radio Luz.
7: Cześć, z tej strony Zagi.
8: Tu Marcelina, słuchacie Radio Luz.
9: Luz.
10: Radio Luz.
11: Radio Luz.
12: Pozdrawiam serdecznie, słuchacze Radio Luz. Robię to na luzie i tyle.
0: Radio Luz poleca.

0: 91 i 6. Włącz Wrocław.
1: Ja, ilu mam ziomów na kradzież koni, a nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę mordy w kompromis. Znają mnie, że to urwi z okolic. Stary żoli kiedyś

0: Minęła siódma. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Poranki bywają trudne. Poranki bywają nudne. Poranki bywają żmudne. Na wszystkie odmiany poranków włącz Radio Luz. Gra wstępna od 7 do 9.
0: Mocograj.

0: To są wiadomości Radia Luz na 91,6 FM.
1: W mieście trwa spór o remont ulicy Pięknej. To oznacza, że nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpoczną się prace. Wiemy za to, że we Wrocławiu startuje kampania Dzikie w mieście, a w Siechnicach otwarto nową przychodnię. Szczegóły w serwisie. Jakub Dworzecki, zapraszam. Remont ulicy Pięknej na wrocławskim Tarnogaju stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez spór o rodzaj nawierzchni między miejskimi urzędnikami a konserwatorem zabytków. Mieszkańcy chcą cichego asfaltu, ale ten sugeruje powrót do historycznej kostki. Zarząd dróg proponuje kompromis, czyli położenie nowej warstwy na starym bruku. Na razie decyzji nie podjęto, przez co wstrzymane jest rozpoczęcie jakichkolwiek prac.
0: Wiadomości z Twojego miasta.
1: Wrocław rusza z drugą edycją kampanii Dzikie w mieście. Jej celem jest edukacja mieszkańców, jak mądrze pomagać dzikim zwierzętom, tak by im nie szkodzić. Miasto przypomina, że przestrzeń miejska to nie tylko ludzie, ale także ptaki, wiewiórki, lisy czy nietoperze, które na stałe funkcjonują wśród bloków, parków i terenów nadrzecznych. Kluczowe jest odpowiedzialne współistnienie i zachowanie odpowiedniego dystansu.
2: Celem właśnie tej kampanii jest uzmysłowienie społeczeństwu, że nie zawsze pomoc, którą nam się wydaje, że jest pomocą, takową jest. Dlatego właśnie rusza też jeden numer, gdzie uzyskają wszyscy informacje oraz zostaną przekierowani do odpowiednich.
1: Mówił dyrektor wrocławskiego ZOO Tomasz Jóźwik. Jednym z najważniejszych elementów akcji jest promocja numeru interwencyjnego 71 770 22 22. To właśnie pod nim mieszkańcy powinni zgłaszać przypadki rannych zwierząt lub sytuacje budzące niepokój. W ubiegłym roku we Wrocławiu odnotowano ponad 1200 takich interwencji.
0: To są wiadomości Radia Luz. Na 91,6 FM.
1: W Siechnicach pod Wrocławiem mogą już korzystać z nowej przychodni. Nowoczesny ośrodek przy ulicy Jana Pawła II.

0: niego to inwestycja, na którą czekano od miesięcy. Budynek był gotowy już wcześniej, jednak długo nie udawało się wyłonić operatora. Ostatecznie porozumienie osiągnięto dopiero przy czwartym postępowaniu. Nowa placówka kosztowała blisko 40 milionów złotych i oferuje lepsze warunki leczenia. Na miejscu są lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i pediatrzy, ale także ginekolog, neurolog czy ortopeda. Działa również laboratorium, pracownia RTG i gabinet fizykoterapii. Pod opieką ośrodka jest około 20 tysięcy pacjentów. W planach jest dalszy rozwój placówki, w tym uruchomienie rehabilitacji i poradni chirurgicznej. To jedna z największych inwestycji medycznych w tej części Dolnego Śląska.
1: Słuchacie Gry Wstępnej na 91,6 FM.

0: Dzień dobry, dzień dobry. 8 minut po godzinie 7 rozpoczynamy grę wstępną w jakże wspaniałym trio.
1: Ale poczekaj, tak bardzo dzień dobry, czy tak trochę dzień dobry?
0: Super dzień dobry, bo jest super, super cieplutko.
1: No bo matury dzisiaj nie zdajesz.
0: A no właśnie, też prawda.
1: No właśnie, Michał Pietrzak, dzień dobry.
0: Mikołaj Sobol, a za realizację odpowiada Mikołaj Łukawski. Zaglądam za okno, jak już powiedziałem, piękna pogoda, po 13 stopni o godzinie 7 rano, to nie pamiętam, kiedy ostatnio raz tak było. Chyba na majówkę, nie? Ale to już dawno temu było.
1: Na majówkę to było jeszcze lepiej. Powiedz, jak się maturzyści powinni w takim razie ubrać?
0: Jak powinni się ubrać? No myślę, że na galowo przede wszystkim. I dumnie, z godnością, bo to jest ważne święto, znaczy ważne święto, ważna uroczystość. To trzeba, wiesz, na poważnie podejść do tego.
1: A jak to połączyć, powiedz jeszcze, bo dzisiaj dzień bez makijażu?
0: Nie wiem, najlepiej to chyba słuchać Radia Luz po prostu przez cały dzień, ewentualnie z przerwą na maturę.
1: My jesteśmy bez makijażu dla was do godziny 9:00.

0: Słuchacie gry wstępnej w akademickim Radiu Luz.
1: Dzień dobry, witamy się do godziny 9, ale aktualnie 7.16, no i o 9 godzinie rozpoczyna się ważna rzecz, rozpoczynają się matury.
2: Z matmy.
1: To najgorsze, z matmy.
2: Najgorsza zmora studentów, którzy są humanistami, którzy wolą jednak język polski, który był wczoraj, no ale dzisiaj trzeba się zmierzyć z tym ważnym, z tymi zadaniami z matematyki, no i trzymamy za was kciuki oczywiście. Najgorzej jest to, że naprawdę to jest stresująca sprawa, ale spokojnie, usiądźcie, przeczytajcie wszystkie zadania, wszystkie polecenia i na pewno zdacie.
1: A czy matura to bzdura?
2: Tak. No oczywiście, że tak.
1: Tak? Czemu?
2: No bo to się potem poza tymi cyferkami, no to ewentualnie możecie dostać na jakiś kierunek na studia, a potem na przykład takiego wzoru skróconego mnożenia to nigdzie nie użyjesz poza arkuszem maturalnym.
1: A znasz wzór skróconego mnożenia?
2: Oj, to
1: proszę
2: było
1: bardzo.
2: To było
1: nie, robimy egzamin.
2: A2 odjąć WC, coś B2, coś takiego było?
1: Coś takiego.
2: Coś mi w jakimś kościele dzwoni, ale nie wiem, czy to w domu.
1: Coś takiego mniej więcej. Na pewno nie używajcie Mikołaja jako tablicy matematycznej, bo słabo na tym wyjdziecie. A czy jakieś przecieki może już są tutaj? Możemy, wiesz, pomóc.
2: Wiesz, no możecie do nas zadzwonić ewentualnie po przecieki. Nasz realizator podobno ma jakieś przecieki na dzisiejszą maturę. Natomiast wczoraj było wielkie wydarzenie, poruszenie na tak zwanym Twitterze, tudzież Xie, ponieważ 12 minut po rozpoczęciu egzaminu już ktoś wrzucił zdjęcie arkusza
1: tak
2: maturalnego.
1: Tak szybko skończył.
2: Właśnie nie wiem, jak to się stało. No może rzeczywiście po 12 minut tak szybko skończył.
1: A jak zrobił to zdjęcie?
2: No właśnie, to jest zagadka, nie? Prezes CKE powiedział, że on już tam do nas, do prokuratury wysłał, no ale sprawa jest na pewno podejrzana i zobaczymy, czy dzisiaj będzie podobnie.
1: No to ktoś sobie maturę załatwił. Ja mam dla was tylko taką jedną podstawową zasadę na tę maturę z matematyki. Jak nie wiecie, co liczyć, to po prostu liczcie deltę. A wzór na deltę, Mikołaju?
2: Oj, to pamiętam, no coś myśli to, bo pamiętam, że delta to było takie coś, że naprawdę katowałem te funkcje.
1: No to wpadajcie do nas na radioluz.pl, ukośnik czaty, tam wrzucajcie swoje wspomnienia maturalne, tak jak Mikołaj swoje wspomnienia z deltą.

0: neck come bop bop. I just wanna cheat and skeet, don't use no teeth, gal, give me that slop top. I skirt around town in a drop top. I like fast cars, no stop stop. If you see four man in a ride, better know that a man them's touring it up block.
1: Nie wiem nic jak to się stało, jedna głowa to za mało. Do myślenia zbyt pochopnie. Wczoraj tak spokojnie spałam, dzisiaj myśli co niemiara. Piszę rymy nieudolnie.

nigdy wcześniej tak nie było. Czuję, że mam szczęście stałe, chociaż serce zardzewiałe, myśli jakieś spokojniejsze. Co dzień z tobą spędzać mogę, śmiać się, biec, leżeć na sofie, sprzątać razem też jest fajnie.

0: Na naszym radiowym czacie pojawiły się już pierwsze odpowiedzi ze wspomnieniami z matury. No i tutaj jeden z naszych anonimowych użytkowników pisze, że wspomina tylko ulgę po maturze z matmy, jak okazało się, że zdał, i że pisał maturę z geografii na pełnym cilku 2 tygodnie później.
1: No a drugi użytkownik napisał, że matma na pełnym luziku.
0: No właśnie, mamy nadzieję, że tak będzie dzisiaj i czekamy dalej na wasze odpowiedzi. radioluz.pl/chat.

0: my wspominamy tutaj sobie maturę i na przykład pan Józef nie musi wspominać, bo on będzie miał maturę w tym roku. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, przecież masz kolegę Józefa pewnie jakiegoś.
1: No mam, znam jakiegoś Józka.
0: No właśnie, no to Józki fajne chłopaki, ale ten pan Józek ma 87 lat, już pewnie cała Polska o nim słyszała. 87-letni pan Józef z Kalisza, on próbuje.
1: On się nie poddaje.
0: On jest niezłomny.
1: On w 2024 roku oblał. W 2025 roku oblał, ale dzisiaj ponownie staje do egzaminu z matury.
0: Czyli można by powiedzieć, że ma ze sobą serię porażek, ale on się nie poddał i myślę, że do 3 razy sztuka. Po tej drugiej oblanej maturze on dostał takie odznaczenie, takie honorowe świadectwo dojrzałości. Może, żeby dał już sobie spokój?
1: Nie, to była tylko motywacja, żeby dalej działał. Teraz pisze gdzie indziej. Wcześniej pisał w Kaliszu, ale teraz zmienił swój wybór. Będzie pisać w Bolesławcu. Może to mu pomoże.
0: Także to odznaczenie wcale tutaj go nie odwlokło od tego, żeby tą maturę napisać. No i życzymy w takim razie powodzenia nie tylko panu Józefowi, ale wszystkim innym maturzystom.

0: Radio Luz poleca.
1: Fale skojarzeń na falach radiowych. Muzyka i literatura. Spokojne wody i sztormy. Przekonaj się, co przyniosą na brzeg. Audycja Przypływ.
2: W każdą niedzielę o 17. Zapraszam, Marta Łobarzewicz.
0: Radio Luz poleca.

0: To jest gra wstępna na 91 i 6 FM.
1: 7.37, dzisiaj 5 dzień maja, no i zaglądamy.
2: O, 0505.
1: O, idealna data, no i dzisiaj zaglądamy na nietypowe święta, jakie mamy w kalendarzu. Mamy tak, Dzień Europy, Światowy Dzień Astmy, Międzynarodowy Dzień Położnej, no i najważniejszy z tych wszystkich, Światowy Dzień Higieny Rąk.
2: A czemu najważniejszy, coś sugerujesz?
1: No...
2: Że co? Że rąk nie myje?
1: Ja tego nie powiedziałem.
2: Ja akurat myję, ale jak czasami... obserwuję, to okazuje się, że bardzo dużo osób nie myje rąk po skorzystaniu z toalety. I tutaj z statystyk przeczytaliśmy, że 70% ludzi nie myje rąk po skorzystaniu z toalety.
1: To bardzo, bardzo dużo osób, nie? To wychodzi na to, że 1 na 3 osoby tutaj w tym studiu nie myje rąk.
2: To proszę bardzo, przyznawać się.
1: No właśnie, tutaj będziemy tutaj śledztwo przeprowadzać. No naprawdę warto myć ręce, a 95% z nich nie myje ich prawidłowo.
2: Więc tak jest. No.
1: Powiedz mi, jak myć ręce teraz?
2: No, wodą.
1: Wodą.
2: No, wodą, to w sumie mydłem. Dokładnie. Długo. Nie pamiętam ile. 2 minuty? Nie, 30 sekund.
1: 30 sekund.
2: Nie pamiętam.
1: Okej. No my mamy w radiu tutaj taką jeszcze z czasów pandemii, taką karteczkę, żeby jak myć ręce. No ale w każdym razie właśnie pyjemy je za krótko, bo tylko 6 sekund, a powinniśmy myć 30 sekund. Na myszce komputerowej znajduje się aż 260 bakterii na centymetr sześcienny, na klawiaturze 511, a na telefonie aż prawie 4000 bakterii. Naprawdę spora liczba.
2: To warto sobie czasami przetrzeć jakąś taką chusteczką dezynfekującą te nasze rzeczy codziennego użytku. W takim razie dbajcie o higienę z tej okazji Światowego Dnia Higieny Rąk. No a my mamy nadzieję, że weekend jest już na wyciągnięcie ręki.
1: Bo już teraz Dua Lipa.

0: To był telefon od Borena na 91,6 FM, 7.45, no jak co tydzień zaglądamy do naszego poradnika porannego myślenia.
1: Tak jest, sekcja poradnicza i dzisiaj w sekcji poradniczej myślę, że bardzo tematycznie, czyli jak radzić sobie z egzaminami, taki szybki zbiór porad, co zrobić, żeby no się nie narobić, ale żeby zdać.
0: Już niedługo sesja, trzeba się przygotować właśnie na takie
1: sesja,
0: wyzwania.
1: Sesja, to matura człowieku jest za godzinę 15, a ty mi o sesji mówisz.
0: No tym, co mają maturę za godzinę 15, chyba już nie pomożemy, może, że masz jakieś asy z rękawa.
1: Proszę bardzo, pierwszy mój as z rękawa to jest przede wszystkim sen.
0: No to już za późno.
1: Czyli żeby spać przynajmniej te 8 godzin. Drugi mój as z rękawa to jest lekkie, ale też takie pożywne śniadanie. Tak, żebyś dociągnął do końca tego egzaminu, ale żebyś nie czuł się taki, wiesz, ciężki, przejedzony, ospały.
0: I no, żeby główka pracowała po prostu.
1: Dokładnie, żeby główka pracowała. Można się też delikatnie kawki napić, chyba że jakiś taki stresik i nie trzeba w ogóle tego ciśnienia podnosić, to wtedy może nawet lepiej odpuścić kawę. I na pewno, to jest też bardzo ważna kwestia, żeby spakować wszystkie dokumenty potrzebne i przybory, które potrzebujesz na ten egzamin wcześniej.
0: Najważniejsza jest też praca oddechu, bo jeżeli poczujecie nagły stres, to głębokie oddechy. To jest bardzo ważne, żeby odstresować się. No i trudne zadania na potem sobie zostawcie na maturze z matematyki. Wiadomo, tam jakieś funkcje, delta i tak dalej. To trzeba odstawcie później, na pewno je rozwiążecie, ale najpierw na tych najprostszych się skupcie.
1: No i chyba też nie warto rozmawiać z takimi ludźmi, którzy stoją przed salą i gdzieś tam panikują, wiesz, spekulują, sprawdzają ostatnimi siłami przecieki. To myślę, że nie ma sensu. No i taka jeszcze jedna, ostatnia rada. Weźcie więcej długopisów niż jeden, bo jak się wypisze, to trochę przypał.

Sąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: Już za 3 minuty godzina 8. Mamy dla was jeszcze szybki raport drogowy, chociaż ta sytuacja na drogach taka jak zwykle. Skorkuje się oczywiście na wjeździe do Wrocławia na Partenicach, na Alei Karkonoskiej. Poza tym to standardowo, czyli Legnicka, Powstańców Śląskich, Piłsudskiego i Krakowska, Strzegąska, Plac Społeczny. No i jeszcze oczywiście informacje o tym, że na parkingu przy Politechnice Wrocławskiej przy Police nie ma już miejsc.
1: To jest dobra informacja. Faktycznie trzeba to sprawdzać, bo te miejsca się bardzo szybko kończą, ale wy sprawdzajcie na pewno serwis informacyjny, który już o godzinie 8.
2: Minęła 8. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Mocograj.

0: To są wiadomości Radia Luz na 91,6 FM.
1: Drugi dzień matur przed nami. Dziś egzamin z matematyki. We Wrocławiu chcą otworzyć klasy dla droniarzy, a Brochów czekają kolejne zmiany drogowe. Jakub Dworzecki, zapraszam na serwis. Dziś drugi dzień matur, który upłynie pod znakiem matematyki. Uczniowie zmierzą się z egzaminem na poziomie podstawowym. W arkuszach pojawią się m.in. zadania z liczb rzeczywistych, ciągów i geometrii. Nie brakuje stresu. Jak przekonuje słuchaczy Radia Luz dr Bartosz Neska z NLMED, ten jest nieodłącznym elementem matury.
2: Potwierdzają to wyniki badania, z których wynika, że matura obok egzaminu na prawo jazdy jest najbardziej stresującym momentem dla Polaków. W gabinecie częściej niż zwykle słyszę pytanie zarówno od dzieci, jak i nastolatków, jak to zrobić, żeby się nie stresować.
1: Wczoraj maturzyści zakończyli egzamin z języka polskiego. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przebiegł on spokojnie, choć analizowane są przypadki publikacji fragmentów arkuszy w internecie. Maturalny maraton potrwa do 21 maja.
0: To są wiadomości Radia Luz na 91,6 FM.
1: Zostając przy szkole, od nowego roku we Wrocławiu pojawi się nowość w ofercie. Od 1 września cztery szkoły ponadpodstawowe wprowadzą w swoich programach tak zwane klasy dronowe.
3: Otwarte zostaną w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół Logistycznych, Elektronicznych Zakładach Naukowych oraz w miejscu, w którym właśnie jesteśmy, czyli w Lotniczych Zakładach Naukowych.
1: Mówiła Radiu Luz Monika Dubec z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Uczniowie będą się uczyć m.in. budowy, serwisowania, programowania oraz pilotażu. Ponadto program przygotowuje do zdobycia europejskich uprawnień lotniczych.
0: Wiadomości z Twojego miasta.
1: Wrocław planuje utwardzenie pobocza przy ulicy Mościckiego na Brochowie. Inwestycja ma kosztować około 500 000 zł i ułatwić dojazd do miasta, a także ograniczyć problemy związane z mijaniem się pojazdów. To jedno z działań towarzyszących zmianom w organizacji ruchu w tej części Wrocławia. Wcześniej na przykład zmieniono Koreańską w ulicę jednokierunkową, by ograniczyć ruch tranzytowy, który dotąd powodował korki i utrudnienia dla mieszkańców. Prace przy utwardzeniu pobocza na Mościckiego mają zakończyć się w najbliższych tygodniach.
0: Dowiedz się pierwszy.
1: Jak dokładnie uporządkowane są nasze receptory węchowe? Im przyjrzała się Julia Puchalska.
4: Choć węch jest jednym z kluczowych zmysłów, to dotąd był zmysłem słabo poznanym. Naukowcy z Harvard Medical School opracowali pierwszą szczegółową mapę pokazującą sposób, w jaki zorganizowanych jest ponad 1000 typów receptorów węchowych. Co więcej, za ich organizację odpowiada kwas retinowy. Wyniki badań udowadniają, że przestrzenny układ w nosie precyzyjnie odpowiada mapom zapachów w mózgu. Kolejnym celem badaczy jest analiza ludzkiej tkanki oraz wyjaśnienie mechanizmów warunkujących ten unikalny system. Zdaniem ekspertów to ważne odkrycie, które otwiera nam nową drogę do nowoczesnych terapii węchu.
1: Wyniki oraz opis badań można znaleźć na łamach magazynu Cell.
5: A to były wiadomości akademickiego Radia Luz. Rozpoczynamy drugą godzinę gry wstępnej w składzie.
6: Michał Pietrzak,
5: Mikołaj Sobol oraz Mikołaj Łukawski za starami realizacji. Gramy do Was do godziny 9:00.

0: Słuchacie gry wstępnej w akademickim Radiu Luz.
1: Z nami w studiu już Kamil Zalewski z palarni Ranty Roasters. Kamilu, czy wiesz, że dzisiaj jest matura z matmy?
2: Tak, wiem.
1: A czy ty przed swoją maturą z matmy wypiłeś kawę?
2: Na pewno wypiłem kawę, ale szczerze nie mam bladego pojęcia, co to było. Mój take to jest, że to było kawa zmielona, zasypana do kubka o smaku Irish Coffee.
1: Czyli na szybko.
2: Tak.
1: Na szybko. Kamil w naszym kawowym cyklu będzie tutaj nam opowiadał o różnych kawowych ciekawostkach. Ostatnio rozmawialiśmy o drodze kawy z plantacji do kawiarni, więc teraz przyszedł czas na kolejny krok tej kawy, czyli na palenie.
2: Dokładnie. W sumie to rozmawialiśmy aż do palarni, więc teraz zatrzymujemy się na tym etapie, gdzie teraz jesteśmy, powiedzmy. Czyli palarnia, no i co się dzieje z tą kawą? W dużym skrócie, jak to zawsze lubię powiedzieć, wrzucamy zielone, wypada brązowe. No bo mniej więcej tak to wygląda, kawa trafia do pieca. Palenie, wbrew pozorom, to nie jest dosłowne palenie, jest to tak bardziej prażenie. Zresztą po czesku nie ma palarni kawy, tylko jest prażalnia kawy. Więc jest to bardzo proces zbliżony do tego, co robimy chociażby ze słonecznikiem na patelni czy jakimiś orzechami. No i jest to tak naprawdę duża kombinacja różnych procesów, które się dzieją w środku, które możemy częściowo porównać chociażby do pieczenia chleba, bo zachodzi tak zwana reakcja Maillarda, czyli brązowienie cukrów, czy tak naprawdę już później jakieś dalsze palenie, krak, swoją drogą krak też trochę w chlebie można usłyszeć, czy w orzechach, czy w słoneczniku, jak go prażymy, czyli tak zwane to pęknięcie kawy, to jest w tym momencie, gdzie ta taka bruzda, którą kojarzymy z kawy, ona się bardziej otwiera przez wcześniejsze zbudowanie w niej ciśnienia, no aż po tak naprawdę, jeżeli jesteśmy hardkorowymi graczami, po tak zwaną pyrolizę, czyli już spalanie wszystkiego, to w ten moment, kiedy kawa zaczyna się robić czarna i smakować jak asfalt.
3: Ile trwa takie palenie kawy?
2: Książkowo między 8 a 12 minut, więc dość szybko, bo dużo ludzi myśli, że to jest jakieś, nie wiadomo, 100 lat trwa. Oczywiście mówimy o takich bardziej rzemieślniczych piecach, no bo jeżeli mówimy o piecach takich bardzo przemysłowych, z dużych firm, marek sklepowych, no to są piece, które wypalają kawę w dosłownie minutę, dwie minuty, tylko że to jest dużo gorącego powietrza i momentalne zjaranie.
1: Czy ten czas ma znaczenie, że na przykład kawa wypalana troszeczkę dłużej, w takim wolniejszym tempie jest smaczniejsza?
2: Nie powiedziałbym, że smaczniejsza, bo jeżeli mówimy o takich naprawdę dłuższych wypałach, no to te kawy po prostu robią się takie bardziej przybite, w sensie jakby ta ilość smaków nie jest aż tak dobrze wyeksponowana i robią się bardzo, posłużę się angielskim, muted, że są takie wyciszone. Mhm. Ale oczywiście kawa może być przejarana, może być za długo palona, ale w drugą stronę może być niedopalona. Jak kawa jest niedopalona, czyli za jasno wypalona albo za szybko wypalona, no to smakuje warzywnie.
1: Skąd wiemy, jak długo tę kawę palić?
2: Ja to wszystko, szczerze mówiąc, robię już na bardzo duże wyczucie. W sensie mam dużo swoich profili, bo uważam, że dużo zawdzięcza się samej maszynie. A reszta to już, wiesz,
1: doświadczenie. Know-how.
2: No trochę tak.
1: No to w takim razie z tym know-how jeszcze będziemy rozmawiać za chwilę i będziemy też próbować kawki, ale też będziemy dla was mieli coś ciekawego.

0: włącz się na 91 i 6 FM.
1: A my wracamy do naszej rozmowy z Kamilem Zalewskim z palarni Ranty Roasters. Jak Michał wcześniej zapowiadał, mamy coś dla was specjalnego.
2: Mamy coś dla was specjalnego, mamy malutką rozdaweczkę. Co tam, Kamilu, mamy?
3: Mamy dwie paczki kawy, jedna będzie espresso, jedna będzie pod przelew.
2: Na to wszystko dla was i tak, takie pytanie konkursowe myślę, że możemy wymyślić. Pytanie konkursowe związane z maturą z matematyki, bo dzisiaj przecież ten wielki dzień. Możecie wpadać na radius.pl/chat i pisać, co ma wspólnego matematyka i kawa. No, jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi, a tymczasem my tutaj próbujemy kawy, którą Kamil nam przyniósł. Proszę bardzo, Mikołaju, spróbuj, co tam.
1: Mhm. Dobra, kawusia idealna przed maturą, ale taka, jeszcze raz muszę spróbować, ale taka bardzo dobra, bardzo dobra.
2: Bardzo dobra.
1: Powiedział, że słodka ma nawet.
3: Okej. Okay.
1: Więc co tu mi nalałaś do tego kubka mojego wspaniałego?
3: Dzisiaj przyniosłem wam gejsze z Kostaryki. O takiej farmy, z którą już dość dużo współpracuję z roku na rok. Jest to kawa od rodziny Alexis. W sumie no, 4 lata współpracy już mamy ze sobą i kolejne świeże zbiory widziałem, że już będą za niedługo się zbierać do nas. Właśnie jestem przed wyborem nowości. To jest akurat kawa, którą mam już chwilę w ofercie, ale...
1: Ale jak się nawiązuje takie współprace egzotyczne?
3: To jest w ogóle totalnie randomowe. Zadziało się trochę przez znajomego, który raz sobie zamówił kawę i ja stwierdziłem, o, możesz kupić kawę w mniejszej ilości, to ja też sobie zamówię. I połączyłem się z taką Annelies, ona mieszka w Holandii. I ona właściwie od początku sprowadzała kawę tylko od rodziny Alexis i tam jakieś tam pojedyncze jeszcze dodatkowo. No, teraz się trochę bardziej rozbudowała, ma jeszcze kawę jakieś z Kolumbii, trochę od innych jeszcze farmerów z Kostaryki, ale dalej jakby jej głównym tym korem jest ta rodzina Alexis. No i w ten sposób tak naprawdę ja jej powiedziałem, dobra, no to jakby jakże i możemy sobie działać razem i ja co roku mogę pić te same kawy, tylko że ze świeżych zbiorów i czuć te różnice faktycznie, zmiany klimatu i tak dalej.
1: Tak, rzeczywiście ta kawa zupełnie inaczej smakuje niż to właśnie takie polskie, czy takie w polskich kawiarniach takich... Albo przynajmniej kawa ze stacji benzynowej.
2: Na familijna pewno,
1: taka. No właśnie, familijna. Taka zalewka. Tutaj rzeczywiście naprawdę dobrze to smakuje i czuć różnicę niż taka kawa na stacji benzynowej o drugiej w nocy.
2: A możesz pić kawę rodzinną, jak nie masz rodziny?
1: Oj, to jest kontrowersyjne. Właśnie to chyba zakazane jest, ale nie wiadomo, czy ktoś to sprawdza.
2: Nie wiadomo. Kamilu, jakie nuty smakowe można w tej kawce wyczuć?
3: Tutaj, tak jak już mówiliśmy, że jest dużo słodyczy, moim zdaniem dużo takiej truskawkowej słodyczy. Ona nie jest jakoś super intensywna, bo jest też dużo w niej kwiatów, białych kwiatów, ale przede wszystkim jest fajnie zbalansowana, właśnie taka słodko-kwiatowo, lekko owocowa.
2: No to pięknie, my tutaj sobie tę kawkę będziemy popijać, będziemy się rozbudzać z wami w grze wstępnej do godziny 9. No i przypominamy, że mamy dla was dwie paczki kawy od Kamila. Wystarczy, że wejdziecie na radioluz.pl/chat i napiszecie nam, co ma wspólnego matematyka i kawa.

0: Przegląd prasy w akademickim Radiu Luz.
1: 8.30, startujemy z naszym przeglądem prasy. O, no są, nie da się oszukać, że tutaj z jakiegoś internetu korzystamy, z prawdziwych analogowych gazet. Co tam ciekawego?
2: Zaglądamy do Gazety Wrocławskiej, Siechnice. Kojarzysz Siechnice? Z czym ci się kojarzą Siechnice?
1: Z czym się mogą kojarzyć Siechnice, proszę cię? No przecież oczywiście, że z iluminacją świetlną.
2: No a widzisz, a być może tam niedługo będziesz jeździć na studia, ponieważ tutaj jest taki artykuł od Konrada Bałajewicza, że być może powstanie tam kampus akademicki na terenie zabytkowej elektrociepłowni.
1: Ale jaki kampus? Siechnicki Uniwersytet?
2: No być...
1: Świetlny?
2: Zobaczymy. Na razie to jest kwestia planowania, bo tutaj jest taki plan, żeby z tej starej zabytkowej elektrociepłowni powstał kampus akademicki. To miałoby być takie miejsce rozwoju nauki. No i być tam tutaj przewodniczący gminy i spółki Dariusz Witkowski mówi też, że to by naprawdę pomogło, bo to takie podejście wpisuje się w aktualne europejskie trendy, żeby starych obiektów nie zamykać, tylko właśnie przemienia się w inne obiekty, na przykład taki kampus akademicki do Siechnic na studia, jak najbardziej.
1: Jak najbardziej. Co tam jeszcze ciekawego mamy?
2: Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej się gromadzi, no i zobaczymy, czy stopy procentowe pójdą w górę, czy w dół. No sytuacja jest napięta ekonomiczna, ponieważ ostatni odczyt inflacji, czyli 3,2%, był naprawdę zaskakujący. Ekonomiści przewidywali troszeczkę mniejszą inflację. No i tutaj pozostaje pytanie, czy Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy bez zmian. Niektórzy nawet przewidują powrót do podwyżek stóp, czyli to by oznaczało, że będziemy płacić więcej za kredyt, więcej za pożyczanie pieniędzy.
1: No to w takim razie tutaj będziemy trzymać rękę na pulsie. To był przegląd prasy w akademickim Radiu Luz. No a my tymczasem gramy.

0: A my przypominamy, że do godziny 9 trwa nasza rozdawka na dwie paczki kawy od Kamila Zalewskiego z palarni Ranty Roasters na radioluz.pl. Ukośnik czat, już mamy pierwsze odpowiedzi, a pytanie rozdawkowe brzmi: co ma wspólnego matematyka i kawa? Zapraszamy Was do dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami.
1: Słuchacie gry wstępnej w akademickim Radiu Luz.

0: To jest gra wstępna na 91 i 6 FM.
1: Mamy teraz przykrą wiadomość dla wszystkich zmotoryzowanych, bo we Wrocławiu może nie ubędzie, no ale będzie problem z parkowaniem, bo niedługo właśnie płatny parking przy galerii handlowej Magnolia powstanie. Znaczy, parking już jest, no ale niedługo zostaną zamontowane bramki, trzeba będzie słono płacić.
2: Trzeba będzie słono płacić. Ten płatny parking już od 1 czerwca. Teraz, co ciekawe, parkuje tam 3000 aut. To jest pojemność tego parkingu i czasami pewnie mogliście sobie zauważyć, że o której godzinie tam nie przyjedziecie, tam zawsze jest pełno aut i to dlatego, że nie 3000 osób jest w tej galerii handlowej, tylko po prostu miejsc parkingowych w okolicy jest zdecydowanie za mało. Parkują tam mieszkańcy okolicznych budynków, pracownicy biurowców, no po prostu tam wszystko jest upchane. I tak możemy sobie pomyśleć, czy te 3000 aut to jest dużo.
1: Myślę, że sporo.
2: Dużo. I teraz pomyśl, że te 3000 aut będzie się musiało podziać niestety gdzieś indziej, bo na przykład na wszystkich miejscach Park and Ride jest 2808 miejsc. Tyle jest miejsc na wszystkich 30 parkingach miejskich Park and Ride.
1: No niestety trzeba będzie zabulić. Zastanawiam się też, jak sobie poradzą z tym mieszkańcy okolicznego bloku, który się tam przecież buduje. Nawet trafił na listę patodeweloperki wrocławskiej. No sytuacja na pewno nie jest ciekawa dla tych wszystkich pracowników, którzy pracują w biurowcach. No i nie dość, że teraz będą musieli szukać innych miejsc, to może będą musieli zapłacić za parking.

0: Radio Luz poleca.
1: Czasami, żeby móc dobrze poznać naszych sąsiadów, musimy pokonać ponad 2000 kilometrów. Ależ spokojnie, wszystko wam wyjaśnię. Kilometr po kilometrze i słówko po słówku. Na antenie akademickiego Radia Luz. Słówko o Korei. Każdy wtorek od godziny 14 opowiem wam coś o Korei. Jedno słówko, wiele ciekawostek. Zapraszam, Joanna Wicherska.
0: Radio Luz poleca.

0: Słuchacie gry wstępnej w akademickim Radiu Luz.
1: Piąty dzień maja, 0505. Czy ten dzień będzie 5 na 5?
2: Jak najbardziej. Ty też jesteś 5 na 5, czyli 10 na 10.
1: O, to razem jesteśmy 10 na 10.
2: No, 10 na 10 jest też nasza audycja. W sumie już 12 minut do godziny 9 zostało. Przychodzimy do was takim tematem. Majóweczka za nami, tyle tych reklam.
1: Kiedy to było?
2: Karkówek było, że naprawdę...
1: Pamiętasz jeszcze?
2: No pamiętam. I było tych reklam karkówek nawet sporo. Kiełbasy jakieś różne reklamowali w telewizji. Nie mógł się człowiek oprzeć w pokusie. No i z tego wszystkiego w Amsterdamie zakazali reklamy mięsa.
1: Żartujesz.
2: No właśnie z tego
1: nie
2: powodu.
1: Można karkóweczki zareklamować?
2: Nie można nic w ogóle reklamować. Oprócz tego nie można reklamować też produktów związanych z paliwami kopalnymi, więc człowiek...
1: Czy to się jakoś łączy, że mięso i paliwo kopalne?
2: Chodzi o to, żeby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i zmniejszyć o połowę konsumpcję mięsa. Takie plany ma stolica Holandii do 2050 roku.
1: No a my?
2: No my gramy bez reklam w Radiu Luz, więc się nie obawiajcie, że tutaj usłyszycie jakąś tutaj krypto, a nawet reklamę.

0: Rzuć na luz na 91,6 FM.
1: Ktoś napisał na czacie, że nie może się już doczekać audio startera, to my chyba sobie pójdziemy, co? Już stąd.
2: No, nie ma co przedłużać tej agonii.
1: Nie ma co przedłużać, ale za 5 minut rozpoczyna się, słuchaj, egzamin maturalny z matematyki, więc myślę, że to jest odpowiednie miejsce i czas, żeby wszystkim życzyć maturzystom połamania długopisów i jak najlepszych wyników. No, chyba nie będą mogli mieć jednej słuchaweczki gdzieś tam w uchu i słuchać audio startera z Jagodą Lazar, co?
2: No właśnie, jakby mieli...
3: A mogliby.
2: No właśnie.
3: Teraz już jest taka technologia, że mogliby to zrobić.
2: Ale ja czytałem wczoraj, że ktoś mówił, że im sprawdzali uszy podczas egzaminu, więc nie wiem.
1: Czy umyłeś?
3: A ja dzisiaj będę puszczać reggae, więc muzykę do wychillowania. Więc ja myślę, że to jest
1: jakieś...
3: idealne na bezstresowe napisanie matury.
1: A wzory jakieś się pojawiają w tekście, wiesz, tam...
3: Ale jest, słuchaj, pojawia się, wiesz... Nic nie ma znaczenia, życie jest świetne, nie ale przejmujcie
1: to, to
3: się.
1: To może na polski by było lepsze.
3: To jest idealne, według mnie. Napisanie matury? Cudowne.
1: A jest jakaś piosenka z wzorem na deltę? Bo dzisiaj Mikołaj miał problem. No.
3: Miał problem. No znajdę za rok.
1: Dobra, no to za rok w takim
2: razie. Trzymamy cię za słowo.
1: Wszyscy, którzy będą pisali maturę za rok, będą mieli wyniki stuprocentowe. Natomiast my zapraszamy już was też za chwilę, za moment na serwis informacyjny. Ciekawe, co tam ciekawego Jakub Dworzecki dla nas przygotował. A my się żegnamy. Michał Pietrzak.
2: Mikołaj Sobol, a za realizację odpowiadał Mikołaj Łukawski. Dzięki.
4: Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Czas na klasyk.

0: poważnie zaniedbany i ulega dewastacji. W ostatnim czasie doszło m.in. do zawalenia części dachu oraz kolejnych stropów. Pałac ma historię sięgającą XVI wieku i przez lata był jedną z architektonicznych wizytówek regionu. Dziś jednak stoi opuszczony, a jego stan z miesiąca na miesiąc się pogarsza. Sprawą zajmują się konserwator zabytków oraz prokuratura. Społecznicy apelują m.in. do prezydenta, premiera i Ministerstwa Kultury o podjęcie zdecydowanych działań, które mogłyby uratować pałac przed całkowitym zniszczeniem.
1: To są wiadomości Radia Luz na 91,6 FM.
0: We Wrocławiu pojawił się nowy sposób na poprawę jakości wody i zwiększenie bioróżnorodności. Na miejskich zbiornikach działają już pływające wyspy porośnięte roślinnością. To innowacyjne rozwiązanie ma pomagać w naturalnym oczyszczaniu wody. Rośliny mają pochłaniać zanieczyszczenia, a jednocześnie tworzyć schronienie dla ptaków, owadów i innych organizmów. Projekt jest częścią działań miasta na rzecz poprawy środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Co więcej, pływające konstrukcje mogą też poprawić estetykę przestrzeni nad wodą.
1: Kultura w Radiu Luz.
0: Ruszyła jubileuszowa 20. edycja Dolnośląskiego i Wrocławskiego Konkursu Filmowego. Fundusz działa od 2008 roku i wsparł już ponad 90 projektów. Od filmów dokumentalnych po międzynarodowe produkcje nagradzane na prestiżowych festiwalach. Wśród nich są m.in. Dziewczyna z igłą czy Fatherland Pawła Pawlikowskiego, który ma mieć premierę na festiwalu w Cannes.
2: Czytając i analizując setki scenariuszy i przyglądając się projektom filmowym, jednak wybieramy te, które faktycznie potem światową premierę mają na tak prestiżowym festiwalu, więc trzymamy kciuki za Fatherland Pawła Pawlikowskiego, jego premiera już jesienią, a tymczasem otwieramy formularz.
0: Mówiła dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 32 projekty, z czego dofinansowanie otrzymało 9. Kluczowym kryterium oceny pozostaje związek produkcji z Dolnym Śląskiem, zarówno poprzez miejsce realizacji, jak i udział lokalnych twórców. Tegoroczny budżet konkursu wynosi 2 300 000 zł, a nabór wniosków potrwa do 29 maja. Za to już teraz w Radiu Luz pora na wiadomości sportowe, które przedstawi Kornelia Polis.
3: Przed nami kolejny tenisowy turniej Masters. W Rzymie rozpoczynają się zmagania mężczyzn i kobiet. Już dziś w pierwszej rundzie zagrają nasze reprezentantki. Magdalena Fręch stanie przeciwko Filipince Aleksandrze Eali. Magdalinet zagra z Tatianą Marią, reprezentantką Niemiec. Oba spotkania zaplanowane są na 11. Z kolei Huberta Hurkacza zobaczymy na korcie dopiero jutro, gdzie zmierzy się w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Hoffmanem. Iga Świątek rozpocznie zmagania od drugiej rundy turnieju.
1: Sport w Radiu Luz.
3: Już dziś poznamy pierwszych finalistów tegorocznej Ligi Mistrzów. Arsenal i Atletico Madryt spotkają się w rewanżowym meczu na Emirates Stadium. Pierwsza runda zakończyła się remisem 1-1. Arsenal pozostaje ciągle w grze o Mistrzostwo Anglii, natomiast zawodnicy Diego Simeone mogą skupić się w pełni na walce o europejski puchar. Początek meczu o 21:00.
1: Mocograj.

0: Audio Starter.
1: Witajcie wszyscy słuchacze Akademickiego Radia Luz. Minęła dziewiąta. No, to oznacza, że słuchacie Audio Startera przy mikrofonie Jagoda Lazar, a realizuje tę audycję Mikołaj Błażejewski. Oprócz tego, że zaczyna się Audio Starter, to zaczęła się właśnie matura z matematyki, bardzo ważna sprawa. No ja tutaj muszę pozdrowić pewnego kwiatka polskiej młodzieży. Kuba, trzymamy za ciebie kciuki, wszyscy tutaj na pokładzie Audio Startera i mam nadzieję, że wszyscy słuchacze Radia Luz. No, wydaje mi się, że matura jest to stresujący egzamin, dlatego dzisiaj Audio Starter będzie nam mijał w dźwiękach reggae i dubu. Ja myślę, że że nie ma muzyki bardziej odstresowującej niż reggae, a oczywiście będą to takie powiedziałabym nie dźwięki z Jamajki, tylko z innych obszarów i zaczniemy od Nigerii.

dwa utwory z kolekcji 14 takich starych, nigeryjskich, undergroundowych piosenek reggae, ale wydanych dopiero w tym roku, także bardzo, bardzo dobrze, że ujrzało to w końcu światło dzienne. Nagrane w latach 80-tych, 90-tych, to też był czas, kiedy Nigeria miała no, nie za fajną sytuację polityczną, dlatego też to reggae było pewną formą oporu. No a tak samo wygrzebuje pewne starocie wytwórnia Habibi Funk, berliński label, odkrywający dźwięki Bliskiego Wschodu, nieznane na europejskim rynku, i dzięki nim teraz możemy posłuchać reggae z Libii.

właśnie usłyszeliśmy utwór Yeker Mosu, którego autorem jest etiopijski król jazzu mulatu Astatke, ale to była wersja reggae, wersja dubowa dzięki naszemu polskiemu sound systemowi Dread Squad. I na początku tej audycji powiedziałam, że będziemy słuchać reggae, ale takiego nieoczywistego z różnych zakątków świata. No i teraz zostaniemy już w Polsce do końca godziny 10. Polskie reggae, no może się będziecie zastanawiać, jak brzmi, także już za chwilkę usłyszymy reggae w połączeniu z hip-hopem lata 2000, Mustafari, czyli Piotr Gutkowski.

bez rodzinnych foto. Ale najwyższa wieża już nie stoi w Toronto. Bo lodów najlepszych nie ma Vitali, osiągów najlepszych nie ma Ferrari. Bo znam lepszy zapach niż on do pari. Dobra, nie będę się chwalił, bo następny się napali. Bo naj. Masz gorące żelazo, to kuj. No pewnie, wiesz jak jest, to ja mówię, nie

konkluzja prosta. W ostateczności złap się ze i przy swoim zostań. Opłaki mnie poprą, bo o tym rozdział. Prosto z Bogu ci zawsze ostra i posta. Mam to, co mam, nie masz tego ty i wystarczy. A ty nie będziesz miał, nawet gdy będziesz starszy. Mam to, czego nie masz ty i mam co trzeba. Ty nie będziesz chłopie miał, nawet gdyby się zje. Mam to, czego nie masz ty, więc mnie zostaw. Bo nie będziesz miał, nawet gdyby się postaw. Kup mój rap, nie mnie, sprawa jest prosta. Mam to, czego za pieniądze nie możesz dostać.

0: Artysta Tygodnia.
1: Gdy po 15 latach przerwy American Football zaczęli ponownie koncertować, naturalnym krokiem był powrót do studia nagraniowego. Oczekiwania wobec wydanego w 2016 roku drugiego albumu zespołu były z oczywistych względów dość wysokie, a ocena, czy zostały one zaspokojone, nie jest oczywista. Materiał ten jest dość bezpieczny, powtarzający w dużej mierze motywy z debiutu. Plan minimum został wykonany, ale pewien niedosyt mógł pozostać. Na szczęście, 3 lata później światło dzienne ujrzał album numer 3, który już zaprezentował nieco bardziej poszukujące oblicze American Football. Po raz pierwszy zaprosili oni do współpracy innych artystów. Gościnny udział zewnętrznych wokalistek pomógł nadać płycie bardziej eteryczny, rozmyty nastrój. Chociaż Kinsella i spółka podczas nagrań mierzyli się z serią problemów, takich jak rozwody, alkoholizm czy kłótnie wewnątrz zespołu, to udało im się nagrać zestaw piosenek tyleż smutnych, co pięknych. Trzecie American Football wciąż bazuje na klasycznym brzmieniu sprzed dwóch dekad, ale już nie jest jego zakładnikiem.

0: Audio Starter.
1: To był nasz stały segment w Radiu Luz, czyli Artysta Tygodnia. Bardzo przyjemny utwór tak na rano. Jeśli jesteście ciekawi, co to było, to zachęcam Was do sprawdzenia naszej strony internetowej radioluz.pl. A my wracamy do mojego przeglądu reggae i dubu z Polski. I teraz utwór Złodziej Ognia. I główny motyw tego utworu bardzo skojarzył mi się z głównym tematem musicalu Upiór w operze. Jak sprawdzałam to, nigdzie nie ma informacji o tym, czy wykonawcy tego, czyli Robert Brylewski, czy on się tym inspirował, czy w ogóle to nawiązanie było celowe. Nigdzie nie znalazłam takich informacji, ale jeśli znacie Upiora w operze i ten taki główny, charakterystyczny motyw, to myślę, że na pewno to usłyszycie, bo akordy przychodzą właściwie tak samo i ta melodia i takie ogólne brzmienie bardzo mi się skojarzyło. Nawet jeśli to połączenie nie jest celowe, to właśnie bardzo mnie pochłonęło.

to jest ciemne. Ciemność.

sprzedajemy. My zawsze zdradzamy. My odjeżdżamy. Nie chcemy żyć z wami w jednym mieście.

Złodziej Ognia, utwór z bardzo ukrytej płyty zakopanej w czeluściach polskiej muzyki, na szczęście odkopanej dzięki mnie. Dziękuję bardzo moim znajomym, którzy czasami mi polecają jakieś utwory. Tak, warto czasami się zapytać ludzi, którzy słuchają dobrej muzyki, o polecenia. A za ten utwór był odpowiedzialny Robert Brylewski. To jest artysta przez bardzo wielkie A. Możecie go kojarzyć z takich zespołów jak Kryzys albo Brygada Kryzys, Armia czy Izrael, którego zaraz posłuchamy. Jest to jeden z pierwszych zespołów polskich grających muzykę reggae. No taki właśnie pionier w tej muzyce i myślę, że miał bardzo duży wpływ na dzisiejszą muzykę rozrywkową, undergroundową. Także już teraz na naszych falach. Na co czekasz?

zespół Izrael, a przed nim zespół Sarmacja z utworem Karaoke Dub. To był już taka współczesna scena dubowa w Polsce, tak właśnie do niej płynnie przeszliśmy. I śpiewała tam gościnnie Kacha Kowalczyk, która również gościnnie śpiewała zespołem Syny. A zespół Syny składa się z Przemysława Jankowiaka i Piernikowskiego i właśnie doszliśmy krężną drogą, ale doszliśmy do człowieka Przemysława Jankowiaka, który teraz tworzy pod pseudonimem 2K88. I tak, zrobił nutkę o nazwie Dub Zajawka. To już jest taka naprawdę współczesna scena dubowa w Polsce na zakończenie tej godziny 10:00.

0: Radio Luz poleca.
1: Tarab. Dźwięki odległego arabskiego świata. Posłuchaj i poczuj. W każdy poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Zuzanna Kopi.

0: Radio Luz poleca.
1: Minęła 10. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
0: Radio Luz poleca.
2: Flesz kulturalny. Zaprasza Zuza Kukiełka. Bieżący tydzień to czas rozgrzewki przed finałem Festiwalu Literackiego Wrocław Czyta. Koniecznie sprawdźcie program festiwalu. Za kilka dni przypomnę Wam jeszcze o tej imprezie, bo promowanie czytelnictwa w cyfrowych czasach jest niezwykle ważne. Tymczasem zapraszam na spotkanie z Robertem Michniewiczem. Dziś o 17:00 w filii Miejskiej Biblioteki

0: słyszał. Ale jeśli z jakiegoś powodu jeszcze go nie odwiedziliście, to wtorki są na to idealne. W każdy wtorek wstęp na wystawę stałą muzeum jest bezpłatny. Będziecie mogli obejrzeć więc eksponaty sztuki polskiej drugiej połowy XX i XXI wieku w spokojnym, minimalistycznym wnętrzu. Pozwólcie sobie na tę wizytę. Sztuka jest dla każdego. Szkło artystyczne i użytkowe jest medium znanym coraz szerszemu gronu. Piękne naczynia czy rzeźby pojawiają się na targach, szklane instalacje można oglądać w mniejszych i większych galeryjkach. Bardzo mnie to cieszy, bo szkło jest pięknym, chociaż kapryśnym materiałem wartym docenienia. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o szklanych smaczkach znajdujących się we Wrocławiu, albo jak można wkomponować szkło w nowoczesnym budownictwie, wybierzcie się na bezpłatne spotkanie z Tomaszem i Konradem Urbanowiczami, artystami szklarzami. Start dziś o 18 w Art Hotelu, obowiązują zapisy.
1: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: Audio Starter.
1: Minęła godzina 10, to oznacza, że słuchacie drugiej godziny Audio Startera przy mikrofonie Jagoda Lazar. Audycję realizuje Mikołaj Błażejewski. No i ja wam opowiadałam o tym, że będziemy słuchać reggae, będziemy słuchać dubu. Ja nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale jest tu z nami już specjalistka Julia Janicka. Cześć!
2: Cześć, siemanko.
1: Oprócz tego, że jesteś DJ-ką, to robisz też wydarzenia po Wrocławiu i nie tylko, prawda?
2: Raczej pod Wrocławiem.
1: Pod Wrocławiem.
2: Ale tak, coś tam się dzieje dubowego, no.
1: Ale we Wrocławiu też będziesz robić.
2: Są takie plany, jak najbardziej.
1: Są takie plany. No dobrze, ale w najbliższy weekend Julia robisz wydarzenie w Poznaniu.
2: Współorganizuję, tak. Przyczyniam się gdzieś tam do fajnego wydarzenia, bo tak, ja współpracuję z radiem Zamek Nadaje. No i właśnie z tej okazji odbędzie się 8-9 maja w weekend, w piątek i sobotę, impreza, która będzie benefitem. Będzie to już czwarta edycja. No właśnie impreza Rozbrat zostaje, Zamek

0: Nadaje, czyli impreza, na której będzie można posłuchać koncertów, a przy okazji posłuchać się trochę do sensystemowej muzyki. No i tak.
1: No dobrze, jeśli chcecie bilety na to wydarzenie, to napiszcie mi na naszym Radiu Luzowym czacie, dlaczego słuchacie dubu. Piszcie, piszcie i będziecie mogli zdobyć na to wydarzenie, a my może pogadamy o tym radiu, no bo ty robisz audycję dubową w Radiu Zamek Nadaje.
0: Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo ciekawa instytucja. Polecam. Tak, Radio Zamek Nadaje jest to internetowe radio.
1: Wrocławskie?
0: Nie. Swoją siedzibę ma w Jaworze. I radio oryginalnie mieści się w takim średniowiecznym zamku, który kiedyś był w zasadzie więzieniem.
1: Czyli ta nazwa ma sens.
0: Ta nazwa ma sens, zgadza się, tak. No i od lat 80. zamek sobie funkcjonuje jako taka samoorganizacja artystyczna. Odbywała się tam szereg różnych koncertów, wydarzeń. No i właśnie powstało 4 lata temu, przepraszam, radio internetowe. No i tak, redaktorzy nadają z Jawora, ale też zdalnie z kilku miast Polski, między innymi właśnie z Poznania. Kilka osób też nadaje z Wrocławia, w tym między innymi ja. Nie robię też tej audycji sama. Robię ją z moją przyjaciółką Hanią, którą serdecznie pozdrawiam. Oczywiście.
1: Pozdrawiamy cię, Hania.
0: Tak, i prowadzimy sobie audycję Zipera na Maxa, która i tak naprawdę ta audycja troszeczkę zmienia formułę cały czas. Ona gdzieś tam cały czas się rozwija i rozciąga w innych klimatach, ale generalnie jest to taka kulturalno-dubowa audycja, zgadza się.
1: Dobrze, ja się bardzo cieszę z tej naszej współpracy Radio Luz, Zamek Nadaje.
0: Tak, Radio Luz, Mic, Zamek Nadaje,
1: tak,
0: dokładnie.
1: No więc teraz posłuchamy sobie trochę tego dubu, żebyście się wczuli w to wydarzenie, które już w ten weekend.
2: Number the culture passing through. Positive thinking every time, every way, every manner. You don't know. Anytime we come, the roots man have a pass through in the dance. Roots and culture.

0: Only Ja, to utwór, który właśnie usłyszeliśmy, bardzo, co chciałabym powiedzieć, no bardzo dobowy, bardzo przyjemny.
1: Tak, taki klimat mniej więcej właśnie będzie w piątek.
0: To może nam opowiesz coś więcej o tym wydarzeniu w Poznaniu, co tam będzie grane w ogóle?
1: Jasne, to tak jak mówiłam przed chwilką, impreza jest podzielona na dwa dni, no i piątek będzie mocno stan systemowy, będzie to sesja po prostu dubowa. Przed sesją będzie miał miejsce spektakl teatralny, to będzie Teatr Terminus Aquo o godzinie 20, natomiast tuż po spektaklu zaczynamy... Basować. Zaczynamy tutaj basować.
0: No i będziesz grać, to jest bardzo ważna informacja.
1: Zgadza się, generalnie tak. Na głośną tą imprezę paczki Weed Up Sound System, czyli mój taki zaprzyjaźniony Sound System, który będzie odsłaniał, będzie miał premierę trzeciego skupa, czyli trzeci głośnik został dobudowany, więc ta ściana basu, mam nadzieję, przybasuje jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. No i tak, będę grała ja, będą właśnie chłopcy z Weed Up Sound System i będziemy mieli także dwie osoby jako MC na mikrofonie. Będzie to właśnie Hania, czyli druga połowa Ziperna Maxa, a także kapitan Kiwi.
0: Tak. A powiedziałaś, że dobudowaliście, czyli jak? Wy to dobudowaliście?
1: Ja nie osobiście, natomiast chłopcy, czyli Weed Up Sound System, czyli właśnie Patryk i Szymon, tak, no są oni stolarzami i customizują sobie swój własny sound system, więc to działa tak, że właśnie za dnia są stolarzami, budują różne drewniane konstrukcje, natomiast po zmroku wieczorem budują swoją własną szafę grającą.
0: Ale budują też, w sensie robią takie, na przykład stół i tak dalej, robią takie rzeczy?
1: Robią takie rzeczy, są prawdziwymi stolarzami, zgadza się.
0: No to jest świetne, może jakieś warsztaty kiedyś zrobić na takim wydarzeniu?
1: Warsztaty z budowania sound systemu albo ze stolarstwa, no jest to ciekawy pomysł.
0: A może jak już mówimy o tym sound systemie, to może jakoś tak wytłumaczysz słuchaczom w ogóle, o co chodzi, bo ja myślę, że nie każdy wie, co to znaczy.
1: Jasne, no to tak, trzeba tego doświadczyć. Sound system, o co tutaj w ogóle chodzi? No sound system jest po prostu najczęściej skustomizowaną taką budową, po prostu konstrukcją głośnikową, która jest bardzo duża i emituje bardzo niskie częstotliwości, no głównie właśnie są to częstotliwości basowe.
0: Bardzo duże? Ile metrów ma?
1: No ścianka, na której my będziemy grali, ma prawie 3 metry wysokości. Duże. Także jest to już coś. No oczywiście ten sam system jest jeszcze początkującym, tak, ale cały czas tutaj chłopaki prężnie pracują, żeby rozrastać się z nim. Tak, no także sound system to sama taka konstrukcja głośnikowa, która nie jest ustawiona tak zazwyczaj jak w jakichś klubach, tak? Że możemy zwrócić uwagę na to, że głośniki są podwieszone zazwyczaj gdzieś w rogach sali. No tutaj ten sound system jest jednak skompresowany, jest to jedna bucząca fala, po prostu emitująca
0: basy masowały.
1: Tak, dokładnie, więc zapraszam na taką taki basowy masaż. No i co, pogramy troszkę płyt z winyla, bo tutaj ja no, powoli wkręcam się też bardziej w analogowe grania, także płyty kupowane są, zbierane są, także będą miały swój premierowy odsłuch, tak jakby. Tak, no ale oczywiście z Digitali też pewnie coś tam pogramy. No i tak się prezentuje piątek, więc piątek będzie full, strictly roots and step
0: Jasne.
1: Only.
0: To może o sobocie powiemy po piosence, myślę, Jasne. Że to będzie dobre. A teraz no pamiętajcie, żeby po prostu napisać na czacie, dlaczego słuchacie dubu. Będziecie mieć okazję posłuchać i dubu, a w sobotę czego, no to zaraz wam powiemy, co tam będzie.

0: Wracamy do naszej rozmowy o dubie. Bardzo się cieszę, że piszecie na naszym radiowym czacie i zdobywacie wyjściówki. Tutaj jeden słuchacz napisał, słucham dubu, bo lubię posłuchać, jak delay odbija i jak mi się trzęsą bebechy od basu. Przy okazji byłem w Poznaniu raz w życiu i bym zwiedził chętnie. Bardzo się cieszę. Wyjściówka trafia do ciebie, Mr. Beast. Mr. Beast, tak. Wyjściówka jest dla ciebie. Pamiętajcie, że jeszcze mamy drugą, dlatego odpowiadajcie mi na pytanie, dlaczego słuchacie dubu. A ty dlaczego słuchasz dubu?
1: Ja też bardzo lubię, jak delay się odbija, zdecydowanie. I też bardzo lubię basowy masaż, tak. Uwielbiam to uczucie, kiedy podchodzę do sound systemu i czuję, że ciężko jest mi wziąć oddech.
0: Tak, bo fizycznie.
1: Po prostu, tak, fizycznie, bo ta fala po prostu gdzieś tam mocno basuje. No są to dziwne doznania, ale faktycznie znajduję w tym jakieś takie ukojenie.
0: A ty zaczęłaś słuchać dubu dawno temu, czy po prostu jak zostałaś DJ-ką, to zaczęłaś grać duby i stąd ten dub, czy jak to wyszło?
1: Ojejku, jak to wyszło? No zaczęło się od polskiego reggae. Okay. Zaczęło się od polskiego reggae, jak miałam jakoś około 9 lat i pamiętam, że byłam na wakacjach. Byłam na wakacjach we Władysławowej i pomyślałam sobie, chcę sobie kupić kostium dwuczęściowy, taki kąpielowy, poważna sprawa.
0: No okay.
1: I poszłam wtedy do takiego namiotu, takiego straganu typowo nadmorskiego z różnymi rzeczami. No i tam pierwszy raz poczułam zapach kadzidła, zobaczyłam pewne flagi, tak, multiplikacje trzech kolorów pojawiających się. No i usłyszałam właśnie tekst, kochaj swoje życie, mówię ci. Leciał mniej więcej tak. No i było to piękne polskie reggae. No i tak, i zaczęłam z pasją słuchać polskiego reggae.
0: A kupiłaś ten strój kąpielowy?
1: Kupiłam też kostium kąpielowy, zgadza się. Kupiłam też później bilety rodzice mi kupili bilety na koncert reggowy. No i tak to się zaczęło. Później była jakaś tam krótka przerwa na okres buntu właśnie. No i potem jakoś chyba w czasach licealnych gdzieś tam poznałam dub. I właśnie gdzieś tam zafascynował mnie efektami, tak, które się tam pojawiają, czyli właśnie rewerby, delaye, echa, pogłosy, to jak to wszystko brzmi. No a w momencie, kiedy usłyszałam jednak, jak brzmi muzyka dubowa z sound systemu, no bo to są jednak takie oryginalne, najfajniejsze warunki, w których ta muzyka po prostu działa, to popłynęłam i znajduję w tym jakieś ukojenie. Myślę, że ta muzyka basowo-dubowa jest taka mocno medytacyjna. Mhm. No bo jednak na takich imprezach stoi się pod tym sound systemem i po prostu się buje przez kilka dobrych godzin. Często przez w tym czasie nie zaglądam w telefon, nie rozmawiam z ludźmi, bo jest po prostu głośno. Więc robi to po prostu dobrze na głowę, no bo gdzieś tam mogę sobie przemyśleć sprawy różne i się pobujać i jest to taka medytacja w tańcu po prostu.
0: No ja kiedyś byłam na koncercie właśnie takim dubowo-basowym, takim mocniejszym i bardzo mi się podobało to, że właśnie tak fizycznie czułam ten bas przez stopy, przez całe ciało i to było tak głośne. Już tak fizycznie cierpiałam, ale gdzieś znalazłam ukojenie, tak, no jak najbardziej. A jeszcze mi powiedziałaś, że słuchałaś reggae. Później był okres buntu, wtedy przestałaś słuchać reggae.
1: Tak, dokładnie.
0: Właśnie to jest ciekawe, że reggae tak właściwie jest formą jakiegoś takiego buntu. Mhm. Ta muzyka niby taka jest, przeciwko systemowi i tak dalej. A jednak właśnie jest na tyle pozytywna, że no ty na przykład przestałaś w swoim buntowniczym okresie słuchać reggae. Ja na przykład też reggae jest okej, ale jest na tyle właśnie często tak pozytywne, że do mnie to czasami nie trafia, że ja potrzebuję jakichś takich mroczniejszych, żeby wyzwolić sobie bunt i te emocje, to potrzebuje czegoś mocniejszego, a nie takiego pozytywnego.
1: Tak, może o to chodzi,
0: no pozytywnego.
1: Zwróć uwagę na to, że gdzieś ta muzyka punkowa na przykład jest tak naprawdę bardzo podobna do muzyki reggae. Jeśli prześledzimy sobie po prostu teksty utworów, no to te wartości, które wychodzą z obu tych rodzajów, które na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, mogłyby się wydawać kompletnie skrajne, tak, no bo mamy punk, ubu-dubu szybkie, mamy reggae, które jest totalnie wolniutkie, natomiast no same te wartości, sam przekaz antysystemowy, antypolityczny, muzyka po prostu przeciwko rasizmowi, tak, to jest ten główny korzeń, powiedzmy, główna ta wartość. No i to się ze sobą mocno łączy i uzupełnia, tylko właśnie punk przedstawia te wartości w taki bardziej, tak jak powiedziałaś, agresywny, intensywniejszy może sposób, a reggae jednak w trochę, trochę innych barwach.
0: Tak, ale płynnie przeszłyśmy do wydarzenia, które będzie w Poznaniu, no bo tak, mówiłyśmy o tym, że w piątek daby, a w sobotę punk.
1: Dokładnie, tak. W sobotę będzie już nieco innym klimacie. Koncerty zaczynają się od godziny 17. No i zespoły, które wystąpią, to będzie The Cold, Joe's, Empty Hell of Fame, Zgon Nestora, Zmaza, Uliczny Opryszek oraz Gaga Zielone Żabki, więc im
0: Gaga dalej, Zielone Żabki, to bym chciała usłyszeć.
1: Jest to dosyć kultowe, tak. Także sobota będzie troszeczkę bardziej mocniejszym brzmieniu.
0: To idealnie, właśnie można na początku posłuchać dubu, tak troszkę się uspokoić, a w sobotę wyzwolić sobie ciężkie emocje.
1: Dokładnie.
0: Idealne połączenie. Pamiętajcie, że możecie mi napisać dalej na czacie, dlaczego słuchacie dubu i zdobędziecie wyjściówkę na to wydarzenie.

0: Artysta tygodnia.
1: Niedługo po wydaniu trzeciego albumu American Football rozpadli się ponownie po odejściu perkusisty Steve'a Lamosa, który był niezadowolony ze swojej roli w grupie i z trudnego charakteru Mike'a Kinsella. Zespół ma jednak chyba w sobie coś z toksycznego związku, do którego wraca się, pomimo że racjonalnie powinno się trzymać od niego z daleka. Lamos już po 2 latach zatęsknił na tyle, że odezwał się do kolegów i wspólnie zabrali się na nagrywanie 4. krążka. Wydany 1 maja bieżącego roku album można określić jako intensywniejszy niż dotychczasowe. Teksty są mroczniejsze, aranżacje bardziej rozbudowane, a gitary częściej grają głośne plamy dźwiękowe znane z shoegaze'u i postroka. Jeśli dotychczas ktoś miał wątpliwości, czy reaktywacja grupy wniosła coś nowego artystycznie, to nowe wydawnictwo powinno je rozwiać. Chociaż wciąż nie ma mowy o rewolucji, to American Football Anno Domini 2026 jest już wyraźnie innym zespołem niż gdy zaczynali prawie 30 lat temu. I spieszmy się doceniać ich ewolucją, bo patrząc na relacje między muzykami i ich charaktery, to każde nagranie i każdy koncert American Football może być ich ostatnim już na zawsze.

0: Audio Starter.
1: To był oczywiście nasz stały segment w Radiu Luz, czyli Artysta Tygodnia, a my wracamy do naszej rozmowy o dabach, o reggae, o wydarzeniu Zamek Nadaje, Rozbrat Zostaje. Jeszcze wam przypomnę, że odbywa się to w Poznaniu w ten piątek i sobotę. Jeszcze możecie zgarnąć jedną wyjściówkę. Piszcie mi tylko na czacie.
2: 8-9 maja, dokładnie, Rozbrat... czyli skład. Tak, zapraszam. Fajnie będzie się spotkać, pobasować i zbić piątkę, no.
1: No tak, a ze mną była i jeszcze jest Julia Janicka. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś, no bo mogłaś nam opowiedzieć troszeczkę o tej muzyce i może jeszcze powiesz, gdzie cię można usłyszeć w najbliższym czasie.
2: Tak, no to 8 z chłopakami tutaj robimy sesję w Poznaniu, natomiast 30 maja, czyli w sumie no niedługo, w Wolimierzu, czyli w Górach Izerskich, tak, że będziemy robili sesję. Także zapraszam, nazywa się ona po prostu Dabnocka. I na razie tyle.
1: Dobrze. Na razie tyle. A nie, jeszcze można cię usłyszeć w radiu, z tego co
2: tak,
1: ja wiem.
2: No tak, i oczywiście zapraszam do odsłuchu audycji. Tak, odbywa się ona w niedzielę między godziną 16 a 18. Jeszcze, bo póki co nadajemy tutaj w niedzielę, natomiast na wakacje planujemy zrobić małą przerwę, właśnie wakacyjną, ale od września na pewno tutaj wyruszymy z powrotem. Także no, ale myślę, że jeszcze do końca maja będziecie mogli mnie też usłyszeć w radiu Zamek Nadaje.
1: Tak, no dobrze, czyli jeśli ktoś chce się wejść w ten świat dabowy, to najlepiej posłuchać i radia, twojej audycji, ale też rozumiem pójść na żywo. Bo pamiętam, że właśnie z tym dubem też chodzi o to, że na słuchawkach to nie brzmi tak jak na żywo.
2: Tak,
1: to co już
2: dokładnie.
1: Wcześniej mówiłyśmy o tych sound systemach. Więc no zachęcamy, żeby tego doświadczyć po prostu. Tak jak mówiłaś, jest to jakieś takie...
2: Mistyczne
1: doświadczenie. Jeszcze tak idealnie w maju. No dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
2: Dzięki wielkie też za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Tak jest.
3: Saying this. Now tell you, we look on face.

Dzisiaj rozmawiamy o dabie i tak jak powiedziałam wcześniej, uwielbiam taki mroczny dab, mroczne dźwięki i za to był odpowiedzialny The Bug, czyli jeden z moich chyba ulubionych producentów muzyki dabowej, ale też on też robi dubstepy, też w ogóle robi czasami takie ambientowe rzeczy, także polecam wam do niego zajrzeć. No i jak już powiedziałam o tym mroku, no to taki utwór chyba najbardziej surowy, najbardziej basowy w mojej dzisiejszej kompilacji. Mam nadzieję, że was gdzieś to tak rozmasuje. No i on jest obdarty z tej, w ogóle z tej radości takiej reggae i z tej radości dubowej. Zostaje tylko surowy, ciężki bas i mi to jak najbardziej odpowiada.

0: Audio Starter.
1: Zbliża się nieubłagalnie godzina 11, to oznacza koniec dzisiejszego audiostartera, koniec dubów. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała czegoś z Bliskiego Wschodu. Przed chwilą mogliście usłyszeć. Tutaj tak mrugam oczkiem do Zuzi Kopii, bo od niej wzięłam ten utwór z audycji Tarap, którą wam bardzo, bardzo polecam. Dzięki, że byliście, że pisaliście mi na czacie. Mam nadzieję, że Kuba pisze dobrze maturę z matematyki. Trzymaliśmy za niego kciuki i słuchacze też trzymali za niego kciuki. Dzięki Mikołaj Bożejewski za zrealizowanie tej audycji i do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 11. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flesz naukowy, Oliwia Renik, zapraszam. Popularne aplikacje do monitorowania snu mogą być przydatnym narzędziem do utrzymywania poprawnej higieny snu. Najczęściej mierzą one czas potrzebny na zaśnięcie, długość snu oraz to, na ile sen jest regenerujący. Norwescy naukowcy przyjrzeli się ich funkcjonowaniu oraz oddziaływaniu na użytkowników. Zespół podkreśla, że jeszcze niewiele wiadomo na temat tego, jak prowadzone są pomiary. Ponadto nadmierne monitorowanie snu może prowadzić do ortosomii, stanu, w którym zbyt silne skupienie na danych dotyczących snu paradoksalnie pogarsza jego jakość. Z badania przeprowadzonego na ponad 1000 osób wynika, że niemal połowa z nich używa aplikacji monitorujących sen.

ekspertów bardziej korzystne jest chodzenie spać wtedy, gdy rzeczywiście pojawia się potrzeba snu. Więcej niż kalorie, czyli jak zadbać o bakterie jelitowe, by skuteczniej chudnąć. Mikrobiota jelitowa może stać się kluczowym elementem w leczeniu otyłości. To złożone ekosystemy bakterii modulują wydajność pozyskiwania energii oraz regulują oś jelito-mózg, wpływając na nasz apetyt. Eksperci z Biocodex Microbiota Foundation podkreślają, że otyłość to złożona choroba metaboliczna, a nie tylko efekt nadmiaru kalorii. Badania wykazały, że dysbioza, czyli zaburzona proporcja bakterii, bezpośrednio wpływa na procesy magazynowania tłuszczu. Dr Anna Richter wskazuje, że indywidualny profil mikrobiologiczny wyjaśnia, dlaczego pacjenci różnie reagują na te same diety. Przed nauką stoi wyzwanie opracowania spersonalizowanych terapii zwiększających skuteczność leczenia. Już na wczesnym etapie badań naukowcy twierdzą, że stan naszych jelit może odgrywać ważną rolę w nowoczesnych strategiach terapeutycznych. Mocograj.

0: Pełna kultura w akademickim Radiu Luz.
1: 5 maj, wtorek, godzina 11:06, a to oznacza, że rozpoczyna się wtorkowa Pełna kultura. Dzisiejszy dzień jest bardzo piękny i bardzo ważny. Otóż jesteśmy

0: Pierwszy poranek po tegorocznej Met Gali, na której działo się dużo, wokół której działo się też dużo kontrowersji, o których oczywiście sobie porozmawiamy i to dużo. A do tego w kąciku poetyckim dzisiaj Konstanty Ildefons Gałczyński, więc wszyscy fani tego poety powinni się dzisiaj trzymać mocno swoich odbiorników. A co poza tym w pełnej kulturze, o tym przekonacie się, jeżeli będziecie słuchać do końca. A dzisiaj prowadzić dla Was będą Agata Stankowska,
1: Krzysztof Zając,
2: Weronika Szenhofer,
0: a naszą audycję realizuje Jacek Macura, zresztą jak co tydzień, i koniecznie zostańcie do końca, żeby znać wszystkie ploteczki z tegorocznej Met Gali.

0: Radio Luz poleca.
1: Dokonała się rzecz wielka. Polacy powiedzieli tak dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wracamy do wielkiej europejskiej rodziny.
2: Europa.
3: Europa.
4: Europa.
5: Europa.
6: Europa.
7: Europa.
6: La Europa.
8: Europa na widoku. O skomplikowanej naturze Unii Europejskiej w zrozumiały sposób. Co drugi piątek o 14 na 91,6 FM.
9: Zapraszam, Kajetan Krawczyk.
0: Radio Luz poleca.

0: 91 i 6. Włącz się kulturalnie.
1: A dzisiaj w kąciku poetyckim Weronika Schönhofer przygotowała dla nas powiew humoru, groteski i poetyckiej zabawy wraz z absurdalną twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jestem ciekawa, Weronika, czy możesz nam przybliżyć troszeczkę tę postać?
2: Tak, dziś w naszym kąciku poetyckim przeniesiemy się do tego świata absurdu, liryzmu i zielonego atramentu, a to wszystko właśnie za sprawą Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, znanego także pod niezwykłym pseudonimem Caraculi Ambro. Urodzony w 1905 roku w Warszawie, swoje pierwsze wiersze pisał już jako młody chłopak, paradoksalnie nie w Polsce, a w Moskwie, gdzie trafił wraz z rodziną podczas I wojny światowej. Do Warszawy wrócił w 1918 roku, a kilka lat później, w 1923, w którym też zdawał maturę, zadebiutował w dzienniku Rzeczpospolita. Później studiował na Uniwersytecie Warszawskim filologię angielską i klasyczną, ale co ciekawe, studiów nie ukończył. Jego życie było pełne zmian i tutaj zachęcam, żeby zapoznać się bliżej z całą biografią Gałczyńskiego, bo niestety nie jestem w stanie przybliżyć jej całej tutaj na antenie, ale jest pełna różnych wątków i zwrotów akcji. I była pełna zmian. Mieszkał prawie wszędzie, między innymi na początku w Berlinie, w Wilnie, potem podczas II wojny światowej trafił do niewoli radzieckiej, z której został przekazany do niewoli niemieckiej. Następnie mieszkał w Brukseli, w Paryżu, w Krakowie i w Szczecinie. Pod koniec swojego życia wrócił do Warszawy. Był poetą, ale nie tylko, ponieważ był również autorem bardzo znanego i pełnego absurdalnych scenek, pełnej absurdalnej scenek serii o teatrzyku Zielona Gęś. Z czego my najbardziej możemy go kojarzyć? Wydaje mi się, że z utworu Marka Grechuty Ocalić od zapomnienia. Czyli ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. Oczy Twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia.

0: Literatura w pełnej kulturze.
1: Konstanty Ildefons Gałczyński w pełnej kulturze, w kąciku poetyckim. Czym charakteryzowała się jego twórczość?
2: W jego twórczości znajdziemy bardzo dużo lekkości, żartu, ale również znajdziemy głęboką lirykę. Pisał nie tylko o prozie właśnie dnia codziennego, ubierając ją w absurd, ale pisał też bardzo pięknie o miłości. Ja nie ukrywam, że jestem akurat fanką tych jego wierszy, właśnie zajmujących się tym pięknym uczuciem i relacją z drugim człowiekiem. Ale co ciekawe, swoje utwory Gałczyński zawsze pisał piórem i wyłącznie zielonym atramentem. I ten kolor zielony był dla niego tak szczególny, że jego córka nazywała książkę Wspomnij o nim Zielony Konstanty. W dorobku Gałczyńskiego znajdziemy takie, bym powiedziała, ikoniczne twory jak Zaczarowana dorożka, czy właśnie wiersze liryczne, no i też teksty bardziej humorystyczne i groteskowe. Co ciekawe, tak potrafił te swoje teksty stworzyć, że potem często one stawały się też piosenkami bardzo znanymi, jak już wcześniej wspomniałam o Marchu Grechucie, który często wykorzystywał jego poezję. No to również teksty Gałczyńskiego znajdziemy w portfolio Grzegorza Turnała czy Magdy Umer, ale również w kabaretach, między innymi w kabarecie Olgi Lipińskiej czy kabarecie Potem. Ja na dzisiaj przygotowałam jeden z jego wierszy. Tak jak zawsze przygotowujemy sobie jeden z wierszy danych autorów, to ja dzisiaj wybrałam dla nas Dlaczego ogórek nie śpiewa? Może trochę na kanwie...
3: Też zielony, jak można zwrócić uwagę.
2: Tak, znowu mamy tutaj zieleń. Troszeczkę na kanwie matur, bo ten utwór jest przerabiany w szkołach, a teraz mamy czas matur, więc tak powiedzmy z ukłonem do maturzystów. Dlaczego ogórek nie śpiewa? Gałczyńskiego. Pytanie to w tytule postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać by należało. Jeżeli ogórek nie śpiewa, i to o żadnej porze, to widać z woli nieba prawdopodobnie nie może. Lecz jeśli pragnie, gorąco, jak dotąd nikt, jak skowronek, jeśli w słoju nocą łzy przelewa zielone, mijają lata, zimy, raz słoneczko, raz chmurka, a my obojętnie przechodzimy koło niejednego ogórka.
4: Bardzo zabawny, uroczy wiersz. Mam wrażenie, że to taka poezja rozrywkowa, nieco, która trochę gra sobie z naszym postrzeganiem jej, z naszymi wyobrażeniami. I właśnie cała ta absurdalność sprawia, że no, uważam, że właśnie bardzo dużo rozrywki wnosi taka poezja.
3: Ja bym nawet nazwał ten wiersz dziecinnym, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Takie dziecinne umiejętność spojrzenia na przedmiot nie przez żadne filtry, tylko spojrzenie na ogórka, jakieś takie uosobienie go, doszukanie się w nim jakiegoś wielkiego znaczenia i też takie bardzo dziecięce zadawanie pytań. No, nie mogę sobie wyobrazić bardziej dziecięcego pytania niż a dlaczego ogórek nie śpiewa?
2: Ale dostrzegacie też pewną głębię właśnie w tym utworze, nie? Że ona... Ten utwór mówi coś więcej, że dlaczego jest pewną taką kłótnią też może z wolą losu, z jakimś przeznaczeniem, że dlaczego jesteśmy akurat tym, kim jesteśmy, że ja bym na przykład w tym momencie bardzo chciał
3: ogórkiem.
2: być ogórkiem i nie utopić się w zalewie na przykład, a nie mogę, bo jako człowiek bym się utopiła.
3: No właśnie, no.
2: Ale tutaj pozwolę sobie wam jeszcze przybliżyć, bo tak jak wcześniej wspomniałam, Gałczyński słynie też z wielu tekstów właśnie miłosnych i między innymi jego rozmowa liryczna. Nie przedstawię jej całej, przedstawię tylko fragment. Powiedz mi, jak mnie kochasz. Powiem. Więc? Kocham cię w słońcu i przy blasku świec. Kocham cię w kapeluszu i w berecie, w wielkim wietrze na sosie i na koncercie, w bzach i w brzozach i w malinach i w klonach i gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona, i gdy jajko roztłukujesz ładnie, nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie, w taksówce, w samochodzie, bez wyjątku, i na końcu ulicy, i na początku, i gdy włosy grzebieniem rozdzielasz, w niebezpieczeństwie i na karuzeli, w morzu, w górach, w kaloszach i boso, dzisiaj, wczoraj i jutro, dniem i nocą, i wiosną, gdy jaskółka przylata. A latem jak mnie kochasz? Jak treść lata, a jesienią, gdy chmurki i humorki, nawet wtedy, gdy gubisz parasolki, a gdy zima posrebrzy ramy okien, Zimą kocham cię jak wesoły ogień, blisko przy twoim sercu koło niego, a za oknami śnieg, wrony na śniegu. No jednak przytoczyłam cały, ale piękny.
4: Bardzo pozytywny, bardzo przyjazny. Zastanawiałam się, czy na końcu znajdzie się jakiś twist, który jednak troszeczkę tę miłość wywróci do góry nogami w tym wierszu, a jednak
3: twistu nie.
4: Twistu
3: nie ma. Kocha nawet wtedy, kiedy gubi parasolki. To twistu nie może być.
2: A więcej o Gałczyńskim i jego pewnym sporze z Czesławem Miłoszem już za chwilę.

0: Poezja w pełnej kulturze.
1: Przygotowując się do tego kącika poetyckiego, czytałem, że gałczyński Konstanty Ildefons miał bardzo ciekawy epizod tuż po II wojnie światowej. Mianowicie stał się niejako twarzą socrealizmu w Polsce. No i napisał chociażby wiersz Umarł Stalin, wiersz bardzo dźwięczny, moim zdaniem ładny w kontekście takiej samej sztuki pisania wierszy, treściowo może trochę gorszy. Natomiast gałczyński pseudonim Karakuli Ambro napisał również paszkwil na Czesława Miłosza, mianowicie poemat dla zdrajcy, gdzie padają bardzo ostre zdania, chociażby: a ty jesteś dezerter, a ty jesteś zdrajca, mrok, pleśń, strach. W innym miejscu pisał nawet:
2: mocne słowa.
1: Szerzaj okna, świat otwieraj, wierszu mój, ognia, w pysk dezertera.
3: No, w twórczości Gałczyńskiego nie brakuje kontrowersji. Tutaj wyciągnąłeś, można powiedzieć, że sławny diss na Miłosza, ale Czesław Miłosz tutaj odpowiedział Gałczyńskiemu. Nie, może pokrótce powiem, o co w ogóle tam chodziło. Mianowicie Czesław Miłosz zarzucił Gałczyńskiemu i umieścił w pewien sposób jego portret w swoim zniewolonym umyśle. Opisał Gałczyńskiego jako deltę, postrzegając go oczywiście jako wybitnego poetę, ale też pewnego rodzaju takiego tragicznego poetę błazna, właśnie uwikłanego w komunistyczną rzeczywistość, o której zaraz troszeczkę więcej powiem. Więc doceniał jego liryzm i tą cygańską, powiedzmy, naturę, ale też krytycznie analizował jego powojenną postawę właśnie takiego konformizmu. Też mówił właśnie, że jest taką postacią z gębą, która wykrzywia śmiech, co miało odzwierciedlać jego właśnie złożoną, ale pełną sprzeczności osobowość. Tutaj Gałczyński właśnie zaatakował Miłosza w poemacie poemat dla zdrajcy, zarzucając właśnie Miłoszowi to, że on najpierw poprosił o azyl polityczny we Francji, a potem uciekł według Gałczyńskiego właśnie do Stanów Zjednoczonych i nie było go w Polsce, jak ci wszyscy poeci i twórcy byli potrzebni. Więc tak, panowie, mówiąc kolokwialnie, mieli kosę. Ale tutaj jeszcze wrócę na chwilę właśnie do tych kontrowersji a propos Gałczyńskiego i socrealizmu. No to tak, właśnie po wojnie Gałczyński tworzył właśnie utwory wpisujące się w nurt socrealizmu, jak m.in. Ukochany kraj, który stał się jedną z najbardziej znanych pieśni właśnie propagandowych PRL, a nawet, uwaga, ciekawostka, według niektórych źródeł miał szansę zostać hymnem państwowym. Takie rzeczy się działy. No ale nie ukrywam, że właśnie ta twórczość Gałczyńskiego jest bardzo szeroka. On też często mówił, że on pisze w sumie tylko dla pieniędzy i udawało mu się to.
1: I
3: przez całe
1: komunista.
3: Życie. Przez całe życie się z tych pieniędzy właśnie z twórczości utrzymywał.
4: A czy nie macie takiego odczucia, że to jest trochę kontrastujące z tą właśnie taką figlarną postawą i pewnym absurdem i z taką wyobraźnią do myślenia w taki sposób, do pisania w taki sposób i o takich rzeczach, a z drugiej strony tej jakby służalczości systemowi i robieniem rzeczy typowo dla pieniędzy, bo ja tu widzę właśnie taką dużą sprzeczność wewnętrzną.
3: Mnie się wydaje, że on żył, może to za duże słowa, że tak jak chciał, bo niekoniecznie tak jak chciał, przeżył pierwszą i drugą wojnę, ale może właśnie chciał, szukał tej takiej wolności we wszystkim. No też zmagał się z problemami alkoholowymi, więc ten alkohol mu może chciał sobie pomóc w tej wolności i może gdzieś gubił tą swoją oś, wokół której chciał oscylować, może ten swój kręgosłup. Niemniej uważam, że pisał ładnie, ale to, o czym pisał, jest dość kontrowersyjne. Mhm.
1: Tak, mnie jeszcze zastanawiam, bo ja bym się nawet pokusił, czy on przypadkiem nie był takim też trochę oportunistą, w takim sensie, że w momencie, kiedy mieliśmy drugą Rzeczpospolitą, był w stanie pisać dla pieniędzy i mówić o tym otwarcie, co ja osobiście mega szanuję, a potem, kiedy zmienił się reżim, był w stanie niejako dopasować swoją treść do reżimu, czyli w drugiej Rzeczpospolitej, gdzie cenione była ta humor, ironia, absurd, przede wszystkim rozbawienie twórczości i tak jak obecnie twórczość była głównie kreowana dla widowni, dla słuchaczy, a potem, kiedy reżim się zmienił, był w stanie ponownie zmienić swoją twórczość tak, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie wiem, czy taka hipoteza byłaby uczciwa wobec niego, ale biorąc pod uwagę, że był w stanie przed samym sobą i przed publiką przyznać, że faktycznie robi to dla pieniędzy, no to pokuszę się nawet o stwierdzenie, żeby się nie obraził o taką analizę swojej twórczości.
3: Jest to bardzo, bardzo ciekawy pogląd na to wszystko. No Gałczyński jest bardzo sprzecznym i bardzo szerokim w swoim działaniu człowiekiem. No przed wojną był bardziej konserwatywny, po wojnie tutaj właśnie ten socrealizm. Ale mówię, jeżeli chodzi o jego twórczość, jeżeli ktoś chciałby się zgłębić w jego twórczość, niekoniecznie zagłębiając się w pewne ideologie, no to przede wszystkim właśnie ja polecam czy Zaczarowaną dorożkę, czy właśnie wybór wierszy o miłości. Są piękne, są uniwersalne i uważam, że ponadczasowe. Ale tak, no jedni będą widzieli w nim genialnego poetę, inni ironicznego kpiarza, a jeszcze inni właśnie artystę uwikłanego w politykę. I tak ten Gałczyński gdzieś tam będzie oscylował wokół tego wszystkiego. Ale w kulturze polskiej będzie go dużo. W piosenkach Rechuty, Turnała czy Magdy Umar, które z całego serca polecam.

0: 91,6. Włącz się kulturalnie.
1: A teraz coś, co zostało przypomniane w tym roku na festiwalu w Cannes, czyli film Angel's Egg. Wygląda bardzo, bardzo frapująco. Krzysztof, przychodzisz do nas z recenzją, więc jestem bardzo ciekawa.
2: Dokładnie tak. Angel's Egg, inaczej Tenshi no Tamago. To jest anime. To jest anime z roku 85. Jest to anime w reżyserii Mamoru Oshiego. Myślę, że takie pytanie, które można rozpocząć, to jest to, czy kiedyś oglądałyście, czy nasi słuchacze oglądali film, w którym pada 10, max 15 zdań, ale mimo to film zapada bardzo mocno w pamięć. Bo dokładnie takim filmem jest Angel's Egg.
1: Tutaj musiałabym się chwilę zastanowić, ja tak ponieważ samo. Widziałam bardzo dużo różnorodnego kina i takie filmy, w których bardzo mało pada słów, też mogły się tam znaleźć, ale no ciężko tak na szybko coś wymyślić, więc jest to rzeczywiście frapujące.
3: To mi na myśl przychodzą na przykład krótkie metraże, że może gdzieś tam, ale rozumiem, że my tutaj mówimy o filmie pełnometrażowym.
2: Pełnometrażowym, okay. Dokładnie tak. To jest film pełnometrażowy, w którym pada 10-15 zdań. Te sceny często są długie, te rysunki są długie, ale krajobraz, który jest przed nami przedstawiany, no to jest bardzo ujmujące, frapujące, jak powiedziała Agata. Za tą produkcją stoi przede wszystkim Dream Team, No, Mamoru Oshii, czyli reżyser, który już dekadę później stworzy kultowy Ghost in the Shell, czyli to chyba jest trylogia, chyba tylko dwie części oglądałem, ale taki cyberpunkowe anime z lat 90., no anime, które bardzo potem wpływało na późniejsze produkcje, na Evangeliona, na Akirę, przez to również na całą niejako taką estetykę cyberpunkową, która teraz jest tak rozpowszechniona w kulturze. Drugą postacią w tym Dream Teamie jest Yoshitaka Amano, czyli taki designer główny stojący za tym animem, no, który również miał swoje już wcześniejsze sukcesy, jak chociażby design gier z serii Final Fantasy i ilustracje do Vampire Hunter D. Sam film traktuje o historii tak naprawdę dwóch ludzi, o relacji między dwoma ludźmi, dwóch ludzi, którzy nie mają imion. Jest to dziewczyna, która opiekuje się jajem, w którym coś się wykluwa, coś jest, nie wiemy co, oraz o chłopcu, który doświadcza snów o ptaku. Bohaterowie bardzo mało ze sobą rozmawiają. Jeżeli dialogi między nimi występują, to są minimalistyczne. Często są takie dziwno-egzystencjalne, że jak zadają sobie jakieś pytanie, zadają sobie pytanie, kim jesteś? I jest zostawione niejako tak przedstawione widzowi bez żadnego tłumaczenia się z tego. Jest pytanie, kim jesteś, nie ma na to odpowiedzi. Ewentualnie jest odpowiedź przedstawiona w sposób czysto wizualny. No i dwójka tych bohaterów podróżuje po przedziwnym świecie. Jest to postapokaliptyczna kraina. Jeden z wątków, który się pojawia, to jest wątek taki biblijny. Tych wątków religijnych tam jest sporo, takiej symboliki religijnej. Kraina ta jest przedstawiona jako kraina, gdzie Bóg spuścił potop. Ludzie, tak jak w historii biblijnej, żyli na arce, ale zapomnieli, że istnieje jakikolwiek świat poza arką i ciągle dryfują po wodach potopu. Poza tym są dziwne, oniryczne cienie ryb, które przetaczają się przez takie, ponownie, bardzo pięknie narysowane gotyckie miasto. No i jakoś jako widzowie musimy się odnaleźć w tym świecie.
1: Właśnie patrząc sobie na zdjęcia z tego filmu, już odczuwam ten klimat. Jest on rzeczywiście taki niepokojący i oniryczny. To jest właśnie to słowo, którego chciałam użyć. I naprawdę już patrząc na same te zdjęcia, można odczuć jakąś taką głębię, powagę, mrok, ten surrealizm, cienie ryb na ścianach kamienic wyglądają naprawdę obłędnie. Ale jestem też ciekawa, dlaczego ten właśnie film został przypomniany w Cannes w tym roku.
2: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że stał się kultowy na przestrzeni lat i w Cannes został on wypuszczony w wersji 4K. Też nigdy ten film nie miał okazji być na wielkich ekranach, gdyż jest to jedna ze wcześniejszych produkcji właśnie Mamoru Oshiego, czyli no, później bardzo wybitnego reżysera anime. No a to jest taka, mówi się, że jego najbardziej personalna produkcja, która z uwagi na to, jak wcześniej była zrobiona w jego twórczości, nigdy nie mogła ujrzeć tego pełni swojej chwały. Nigdy nie mogła stać się tak w pełni popularna w kulturze. No i sam reżyser mówi, że niejako nie wie, po co stworzył ten film. co jest chyba największą zagadką w tym wszystkim, że reżyser mówi, że nie wie, po co stworzył ten film. Największą zagadką w tym filmie jest oczywiście, co znajduje się w jajku, które pilnuje dziewczyna.
1: A czy tego przypadkiem nie zdradza nam odrobinkę tytuł?
2: Trochę nam zdradza tytuł. Trochę jest to jedna z interpretacji oczywiście.
1: Ale może to być oczywiście tylko zmyłka, bo jeżeli właśnie to jest główna zagadka filmu, no to dziwne by było, gdyby tytuł ją nam w zupełności zdradzał.
2: Dokładnie, interpretacji jest wiele. Ja przede wszystkim odczuwam to jakoś emocjonalnie bardzo, ten film. A o moich odczuciach oraz takich typowych interpretacjach i o tym, co ten film wniósł do kultury, po utworze Tramwaje.
4: Pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
5: Czemu?
4: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj, co tak ust ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz? Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą rozkładem mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Angel's Egg traktuje o dziwnym świecie. No i sam reżyser, jak został spytany, co się znajduje w jajku, niejako tytułowym jajku, który dzierży jedna z bohaterek, odpowiedział, że nie wie, co jest w tym jajku. I teraz rozumiem, że niektórzy puryści filmowi byliby wręcz oburzeni, że reżyser nie wie, co jest w kluczowym symbolu i co się kryje za kluczowym symbolem jego własnego filmu. Ja uważam, że jest to jednak feature, a nie bug. I uważam, że to pozwala na sytuację, że film staje się niejako zwierciadłem samego widza. Widz po prostu widzi w tym jajku dokładnie to, co chce zobaczyć. Sam Oshii tuż przed nagraniem tego filmu bardzo skrupulatnie studiował chrześcijaństwo. W ogóle tak na kanwie jestem wielkim fanem tego, jak japońscy artyści studiują chrześcijaństwo i traktują chrześcijaństwo z takim samym egzotyzmem, jak człowiek z zachodu może traktować buddyzm, hinduizm czy religię właśnie wschodu. Niemniej Oshii studiował chrześcijaństwo bardzo skrupulatnie do tego stopnia, że wstąpił do seminarium, ale wiarę stracił. I mówi się, że ten film jest niejako efektem takiego jego dialogu z tą wiarą, utratą tej wiary. No i właśnie, czym jest jajko? Czym jest jajko? Bo to jest takie główne pytanie, które sobie ludzie zadają po seansie tego filmu.
1: A ty dzisiaj nam na nie odpowiesz?
0: Przedstawię trzy interpretacje i powiem, która jest moja ulubiona.
1: Okej, no to może zacznijmy od tego właśnie, bo jestem też ciekawa, jaka jest twoja ulubiona scena w całym tym filmie.
0: Tak. Jajko to na pewno taka najbardziej klasyczna interpretacja, to jest właśnie wiara. Jajko to ponownie w narracji tego upadku wiary, tej straty wiary reżysera. Jajko to jest wiara, która jest chroniona, takie dogmaty, do których osoba tak za wszelką cenę próbuje się przywiązać, próbuje w nich odnaleźć jakieś poczucie sensu w otaczającym osobę jednak bardzo chaotycznym i absurdalnym świecie.
1: Ale też symbolicznie ma to, wydaje mi się, sens, bo jeżeli bohaterka dba, pilnuje i niesie to jajko przez całą fabułę filmu, to jest trochę jak właśnie trzymanie tej wiary, jak utrzymywanie swojej wiary przy życiu. Jeżeli ona wędruje przez postapokaliptyczny świat, to ja widzę w jajku symbol wiary, tak jak właśnie trochę wiary katolickiej, którą po prostu nie jesteśmy pewni, co w niej jest, tak jak w tym jajku, ale głęboko wierzymy i będziemy to chronić za wszelką cenę, zwłaszcza w tak trudnych momentach. Tak.
0: Ja personalnie film odbieram jako jakoś antyreligijny na swój sposób i to trzymanie tego jajka według mnie jest krytykowane w tym filmie, ale to jest akurat moja interpretacja. Film jest naprawdę bardzo, bardzo podatny na wiele interpretacji. Główną bohaterkę można interpretować jakoś mariologicznie, jako jakąś Maryję, można martyrologicznie, jakąś męczenniczkę, więc naprawdę wiele, wiele tutaj wątków i symboli można odnaleźć.
1: To dobrze, że ten film jest właśnie taki podatny na interpretację, bo to znaczy, że rozmawiając o nim nie zdradzamy fabuły, nie spoilerujemy, polecamy.
0: Ja się tutaj niestety muszę gryźć w język na temat tego, co się dzieje pod koniec.
1: To dobrze, ale to warto, bo wydaje mi się, że jeżeli ten film skrywa jakąś tajemnicę, to warto, żeby każdy ją poznał osobiście.
0: Tak, ten film skrywa w sobie tajemnicę, dla której warto ten film oglądać do samego końca, czyli nie tylko jest oniryczny w warstwie wizualnej, ale sama fabuła, która jest powolna, która się tak leje niemal, że sama fabuła w sobie ma na końcu potężny, potężny plot twist. Jajko również jest interpretowane jako jakaś nadzieja, niewinność, dzieciństwo, coś, co dziewczyna jest młoda i to widać w filmie, coś, co niejako można stracić, wchodząc w dorosłe życie. Moją ulubioną sceną, bo się o to zapytałaś, jest scena polowania na ryby. Bardzo oniryczna, dziwna scena, gdzie cienie ryb przesuwają się po kamienicach miasta i posągi rybołaczy, nie wiem, ludzi, którzy polują na ryby.
1: Rybaków.
2: Wędkarzy?
0: Rybaków, to będzie najbardziej trafne określenie, bo oni polują na te ryby harpunami, a nie wędkami. Te posągi ich ożywają i zaczynają polować na te cienie ryb. No i też to rozumiem w taki religijny sposób, że ryba, symbol chrześcijański, polują na cienie, czyli na coś, czego już nie ma. Tak podsumowując, bardzo polecam tę produkcję, trwa tylko 70 minut. Polecam obejrzeć w mroku, w nocy, kiedy będzie czuć się ten mroczny, dziwny vibe. Angel's Egg, polecam.
3: Minęła 12. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Flesz Akademicki Radia Luz na 91 i 6 FM.
4: Jakub Dworzecki, zapraszam.
2: Życie to western. Tak zagra nam zespół Pull the Wire, który dołącza do line-upu Juvenaliów Wrocław Razem. To punk-rockowa grupa muzyczna znana z takich numerów jak Ponad Wszystkim czy Twarze Ludzi. Na swoim koncie mają już 5 albumów studyjnych, a początek ich kariery sięga 2005 roku. Na tegorocznej edycji Juvenaliów organizowanych przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej usłyszymy także m.in. zespół Lemon, Kasia Lins, Białasa, Guziora, a także zespoły Lord czy Happy Set. Juvenalia Wrocław Razem odbędą się w dniach 20-21 maja na terenach przy Tarczyńskiej Arena. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad innowacyjnym biomateriałem, który może zrewolucjonizować leczenie urazów stawów. Projekt o nazwie Regenesis otrzymał europejskie dofinansowanie i jest realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Słowenii i Kanady. Badacze chcą stworzyć specjalny implant, który pomoże odbudować zarówno chrząstkę, jak i kość. To odpowiedź na ograniczenia obecnych metod leczenia, które często nie przywracają pełnej sprawności stawów. Jeśli praca zakończy się sukcesem, biomateriał może znaleźć zastosowanie m.in. w leczeniu urazów kolan, kostek czy dłoni. Projekt wart jest ponad 1,4 miliona euro i potrwa do 2028 roku.
3: Mocograj.

0: Karmickie Radio Luz.
1: Włącz się muzycznie.
2: Go ahead.
3: Radio Luz poleca.
4: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak zupełnie inne konotacje. Zespół o tej nazwie to chyba najbardziej znani przedstawiciele Midwest Emo, gatunku muzycznego łączącego naładowane emocjami rozchwiane wokale oraz delikatne melodie w subtelnych, złożonych aranżacjach.
3: Radio Luz poleca.

0: Akademickie Radio Luz.
1: Członkowie American Football byli za młodu fanami głośnych zespołów post-hardkorowych, takich jak Fugazi czy Drive Like Jehu. Mieli jednak poczucie, że takie granie doszło już do ściany. Mike Kinsella miał dość tego, że w Cap'n Jazz nie pozwalano mu pisać spokojniejszych piosenek, a także nie podobał mu się rockowy styl życia grupy, który zresztą ostatecznie przyczynił się do jej rozpadu. American Football miało być inne. Spokojne, liryczne, bardziej smutne i nostalgiczne niż zbuntowane i wkurzone. Emocje te łączyli ze sprawnością techniczną i math-rockowym zacięciem do grania w zmiennym i nietypowym metrum.

0: 91 i 6 FM.
1: American Football, nasz artysta tygodnia w Radiu Luz, wywodzą się z bardzo prężnej sceny post-hardkorowej tworzonej przez młodzież z Illinois w latach 90. Mike Kinsella już jako 12-latek założył z bratem zespół Captain Jazz, który rozpadł się tuż po wydaniu debiutanckiej płyty. Następnie Kinsella współtworzył The One Up Downstairs, a gdy i ta formacja szybko zakończyła działalność, razem z perkusistą tego projektu, Steve'em Lamosem, zaprosił do wspólnego grania swojego współlokatora, Steve'a Holmesa. Każdy z wymienionej trójki przed założeniem American Football miał już doświadczenie w kilku zespołach, jednak wciąż byli to zwykli studenci ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych, którzy chcieli po prostu pograć muzykę bez planu na większą karierę.

0: Radio Luz poleca.
1: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak zupełnie inne konotacje. Zespół o tej nazwie to chyba najbardziej znani przedstawiciele Midwest Emo, gatunku muzycznego łączącego naładowane emocjami rozchwiane wokale oraz delikatne melodie w subtelnych, złożonych aranżacjach.
0: Radio Luz poleca.

0: Radio Luz poleca.
1: Miękkie lądowanie po lotach codzienności. Chilling with Softly. Co drugą środę o 20. Zapraszam, Justyna Kalbarczyk.
0: Radio Luz poleca.

0: Radio Luz poleca.
1: Hi, my name is Bonzo Radwani. Have a good time in Radio Luz.
2: Hi, this is Jesse Cook and you're listening to Radio Luz.
3: Cześć, tu Agata Karczewska.
4: Patryk Kano, słuchacie akademickiego Radia Luz.
5: Cześć, tu Manoj.
6: Salut, c'est Konoba et vous écoutez Radio Luz.
7: Yo, yo, tutaj Abradab, słuchacie Radia Luz.
8: Cześć, tu Andrzej Słonik.
9: Cześć, tu Rozali, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
10: Big up, trzymajcie się, róbcie dalej dobrą robotę. Elo Wrocław.
11: Tomek Kamp, słuchacie Radio Luz.
12: Cześć, tutaj duet Soxo, pozdrawiamy.
13: Serdecznie.
12: Radio
13: Luz.

0: Minęła 14. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flesz kulturalny. Zaprasza Zuza Kukiełka. Bieżący tydzień to czas rozgrzewki przed finałem Festiwalu Literackiego Wrocław Czyta. Koniecznie sprawdźcie program festiwalu. Za kilka dni przypomnę Wam jeszcze o tej imprezie, bo promowanie czytelnictwa w cyfrowych czasach jest niezwykle ważne. Tymczasem zapraszam na spotkanie z Robertem Michniewiczem. Dziś o 17 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 4 ten były oficer wywiadu opowie o książkach. Jest autorem współczesnych powieści szpiegowskich, do pisania których niewątpliwie przydają mu się jego życiowe doświadczenia. Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani. Pawilon Czterech Kopuł jest wizytówką wrocławskiej sceny muzeów sztuki współczesnej. Swoją wyjątkowością nie ustępuje zagranicznym, lepiej znanym muzeom. Zapewne mało kto o nim nie słyszał, ale jeśli z jakiegoś powodu jeszcze go nie odwiedziliście, to wtorki są na to idealne. W każdy wtorek wstęp na wystawę stałą muzeum jest bezpłatny. Będziecie mogli obejrzeć więc eksponaty sztuki polskiej drugiej połowy XX i XXI wieku w spokojnym, minimalistycznym wnętrzu. Pozwólcie sobie na tę wizytę. Sztuka jest dla każdego. Szkło artystyczne i użytkowe jest medium znanym coraz szerszemu gronu. Piękne naczynia czy rzeźby pojawiają się na targach, szklane instalacje można oglądać w mniejszych i większych galeryjkach. Bardzo mnie to cieszy, bo szkło jest pięknym, chociaż kapryśnym materiałem wartym docenienia. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o szklanych smaczkach znajdujących się we Wrocławiu, albo jak można wkomponować szkło w nowoczesnym budownictwie, wybierzcie się na bezpłatne spotkanie z Tomaszem i Konradem Urbanowiczami, artystami szklarzami. Start dziś o 18 w Art Hotelu, obowiązują zapisy.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: 안녕하세요. Słuchacie słówka o Korei na antenie akademickiego Radia Luz.
1: 안녕하세요. Witam Was, moi kochani, w kolejnym słówku o Korei. Witamy się z Wami ja, czyli Joanna Wicherska oraz Michał Kalisz za sterami realizacji. Co było ostatnio? Ostatnio mieliśmy taki trochę poważny temat. W ogóle ten kwiecień wyszedł jakiś taki poważny, co jest no dosyć, wydaje mi się, dziwne, bo kwiecień raczej jest miesiącem takim wesołym, bym powiedziała. No ale tak wyszło, no niestety. Postaramy się to zatem nadrobić właśnie w maju. Ostatnio mówiliśmy o słówku am, czyli o słówku, które oznacza nowotwór, bo nawiązywaliśmy do tej fantastycznej zbiórki, która wydarzyła się niedawno w polskim internecie. Ale jest takie płynne przejście do tematu dzisiejszego dnia, bowiem tak naprawdę inspiracją dla tej zbiórki była pewna 11-letnia dziewczynka, Maja, która mieszka w Oławie. I tak się składa, że dziś w Korei rówieśnicy Mai, a także wszystkie inne dzieci świętują. Dzisiejszym naszym słówkiem będzie AI.

Włącz się po koreańsku na 91,6 FM. Nasze dzisiejsze słówko to ai, czyli dziecko. Właśnie o dzieciach będziemy troszeczkę sobie mówić w Korei, bo dzisiaj wypada ich święto. Dzień dziecka w Korei Południowej i nieoficjalny początek lata zarazem właśnie dziś wypada. Co ciekawe, mamy kilka różnych słów, które oznaczają dziecko. Podobnie zresztą jak w języku polskim, mamy bowiem rozróżnienie na różnego rodzaju grupy wiekowe. Tak klasycznie, jeżeli chcecie ogólnie powiedzieć dziecko bez jakiejś takiej precyzji większej, no to właśnie ai. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć o tym, że naszym, powiedzmy, bohaterem, naszym obiektem zainteresowania jest niemowlę albo dziciuś, no to powiemy agi. Agi. Natomiast mamy także jeszcze nastolatków, którzy również, chociaż oni uważają zapewne inaczej, no to jednak mimo wszystko w świetle prawa przede wszystkim są dziećmi i taki nastolatek to już będziemy go nazywać simde, czyli troszeczkę inaczej, sami już słyszycie. Niezmiennie zarówno ai, jak i agi, jak i simde 5 maja w Korei Południowej obchodzą swoje święto. Ta tradycja jest dosyć długa, sięga bowiem 1923 roku. I znalazłam takie informacje, że to wyewoluowało z Dnia Chłopca, przy czym znalazłam te informacje w jednym źródle, w drugim już jej nie było. Wobec tego nie jestem w stanie wam powiedzieć na 100%, że to była faktycznie prawda. Natomiast nie zdziwiłabym się, bo Dzień Chłopca rzeczywiście w Korei istniał. Pytacie się, dlaczego tylko Dzień Chłopca, a nie Dzień Dziewczynek? No, konfucjanizm jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Natomiast maj to jest ogólnie miesiąc rodziny w Korei. Wobec tego 5, czyli dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka, a za 3 dni będziemy obchodzić Dzień Rodziców. Nie ma bowiem takiego rozdzielenia na Dzień Matki i Dzień Ojca. Mamy ogólnie Dzień Rodziców i w ten dzień dzieci odwdzięczą się swoim rodzicom za miłość, za uwagę, którą im poświęcają. Rodzice to po koreańsku pumo, a więc pumo, ai, koreańska rodzina i świętuje właśnie w maju. A o tym, jaka jest historia Dnia Dziecka w Korei, ale także jaki cel przyświęcał twórcom tego wyjątkowego święta, opowiem wam już za chwilę.

Nasze drogi rozkopane, się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

0: Słuchacie słówka o Korei na antenie akademickiego Radia Luz.
1: Dzień dziecka w Korei ma całkiem długą tradycję. Tak jak wspominałam, po raz pierwszy upamiętniono dzieci 5 maja 1923 roku. Ale zanim to się stało, no to musimy sobie powiedzieć przede wszystkim dlaczego. Dlaczego ktoś wpadł w ogóle na taki pomysł? Przede wszystkim chciano zachęcić wszystkie dzieci do tego, aby dorastały bez strachu przed jakąkolwiek dyskryminacją i żeby w przyszłości stały się godnymi ludźmi i dobrymi obywatelami. No, czyli tak naprawdę cel, który wszyscy powinniśmy mieć, wszyscy my jako dorośli, aby dzieci były po prostu szczęśliwe, bo szczęśliwe dziecko wyrośnie na szczęśliwego dorosłego i będzie się tym szczęściem dzielić też z innymi. I taką osobą, która w Korei postanowiła o te dzieci zadbać, był Bang Dong-hwan, kompozytor i autor książki dla dzieci. Był w ogóle bardzo zagorzałym zwolennikiem takiej kultury i sztuki dziecięcej. 16 marca 1922 roku zorganizował w Tokio. Dlaczego w Tokio? Jesteśmy podczas okupacji japońskiej. Właśnie w Tokio Bang Dong-hwan zorganizował takie święto, coś w rodzaju takiego święta Seokdong-ho, którego celem była ochrona praw człowieka, szczególnie jeżeli chodzi o prawa dzieci. No i to doprowadziło bezpośrednio tak naprawdę do ustanowienia oficjalnego Dnia Dziecka już w następnym roku. I w takiej deklaracji Dnia Dziecka, która została ogłoszona 5 maja 1923 roku, Bang wezwał koreańskie społeczeństwo do poszanowania praw dziecka. I tutaj pozwolę sobie zacytować: uwolnienia dzieci od istniejących nacisków etycznych i traktowania ich jak pełnoprawnych ludzi. Tutaj myślę, że to jest kwestia tłumaczenia. Bardziej chodzi o to, żeby nie narzucać dzieciom tych problemów i trosk, z którymi muszą mierzyć się dorośli, i zwolnić ich po prostu z tej odpowiedzialności za swoje czyny. Dalej mamy uwolnienie dzieci od istniejących nacisków ekonomicznych poprzez zakaz pracy nieletnich, która niestety była dosyć powszechna, a także zagwarantowanie rodzinom i placówkom socjalnym odpowiednich warunków, w którym dzieci mogą się uczyć i bawić w szczęściu. No i jak sobie o tym pomyślimy, no to rzeczywiście było to jak na tamte czasy i na bardzo taką hermetyczną i tradycyjną kulturę, w której od dzieci wymagano przede wszystkim poszanowania dla starszych i takiej ścisłej hierarchii, a także przejmowania pewnych obowiązków dorosłych, no to było to absolutnie rewolucyjne myślenie. Poza tym musimy pamiętać, że Korea wówczas, tak jak wtrąciłam, była podczas okupacji japońskiej, to znaczy, że koreańskie prawo nie funkcjonowało tak, jak funkcjonować powinno, dlatego że po prostu Koreanie była krajem niepodległym. A mimo to również 5 maja pozostał ważnym dniem, Dniem Dziecka, także dla Japończyków. Po wyzwoleniu Korei spod rządów Japonii w 1945 roku, 5 maja został oficjalnie ogłoszony Dniem Dziecka, a Kartę Dziecka w Korei ogłoszono około 10 lat później, dokładniej w 1957 roku. I tak co kilka lat różnego rodzaju przepisy, regulacje, które miały poprawić sytuację dzieci w Korei Południowej, miały miejsce. I co roku koreański rząd i różnego rodzaju organizacje, które działają na rzecz dzieci, organizują specjalne wydarzenia właśnie z okazji Dnia Dziecka. A o tym, jakie są powiedzmy atrakcje, jakie są różnego rodzaju fajne aktywności, które w Dzień Dziecka można podjąć z maluszkami, ale także z tymi starszymi dziećmi w Korei, no to opowiem Wam już za momencik.

Włącz się po koreańsku na 91,6 FM. Nie jest, myślę, tajemnicą, że Dzień Dziecka jest doskonałą okazją, żeby po prostu pobawić się i poświętować. Jest to takie święto, gdzie oczywiście no, jakby jest ono przeznaczone dla naszych latorośli, ale myślę, że dorośli też bardzo chętnie lubią obchodzić Dzień Dziecka. I to nie tylko w Korei, czy w Japonii, czy w Chinach. Myślę, że dla wszystkich jest to taka okazja, żeby przypomnieć sobie troszeczkę te dawne lata i tę dawną radość, którą się odczuwało właśnie między innymi z takich prostych rzeczy. Wobec tego w Korei też możemy znaleźć dużo różnych aktywności dedykowanych właśnie dzieciom. Przede wszystkim są to całe festiwale wręcz atrakcji, różnego rodzaju festyny miejskie, tańce, zabawy, konkursy sportowe i artystyczne. Wielu rodziców dostaje także dzień urlopu, aby mogli spędzić ten dzień z dziećmi, no bo zazwyczaj są zajęci bardzo pracą, różnymi innymi obowiązkami, a to jest właśnie taki dzień, który mogą w pełni poświęcić swoim ukochanym dzieciaczkom. Dodatkowo oczywiście w dobrym guście jest zabrać dziecko na jakiś pyszny deser lub inny smakołyk, szczególnie, że skoro mamy teraz nieoficjalny początek lata i tego sezonu letniego, no to myślę, że lody jak najbardziej będą wskazane. Jest to też taki moment, gdzie przypominamy sobie o tym, co najważniejsze, czyli o wspólnie spędzonym czasie. Dzieci przede wszystkim chcą być blisko swoich rodziców, nie potrzebują nie wiadomo jakich wspaniałych zabawek i szałowych atrakcji. One po prostu chcą spędzić ten dzień z rodzicami. Wobec tego wyjście do zoo, do parku rozrywki, które są bardzo popularne w Korei, a także nawet spacery czy piknik gdzieś na przykład w parku nad rzeką Han i pogranie sobie w piłkę albo w badmintona, to będzie świetny pomysł. Niektórzy też zabierają swoje dzieci do kina, na różnego rodzaju filmy, bajki przygodowe. No i dodatkowo dzisiaj jest też ten moment, w którym koreański internet absolutnie zalewają zdjęcia z dzieciństwa celebrytów, k-popowych idoli, aktorów i polityków, czyli coś, co jest też popularne u nas 1 czerwca, kiedy słynni dorośli dzielą się tym, że kiedyś też byli dziećmi i też lubili się bawić i też lubili jakieś takie drobne, fajne przyjemności. Dzisiaj na przykład widziałam mój bias z 80s, czyli Juno, udostępnił cały taki plik swoich zdjęć z dzieciństwa, jak był po prostu przeuroczą kluseczką, przeuroczym pierożkiem mandu, więc myślę, że jest to taki bardzo, bardzo przyjemny dzień dla wszystkich Koreańczyków, bez względu na to, czy są to Koreańczycy mali czy duzi.

0: Annyeonghaseyo! Słuchacie Słówka o Korei na antenie akademickiego Radia Luz.
1: Wydaje mi się, że we współczesnej takiej narracji bardzo często trochę demonizuje się podejście Koreańczyków do dzieci i do młodzieży, no bo podkreśla się te presje i obecne wyzwania związane też z nauką, z brakiem pewnych perspektyw. No, podkreśla się te negatywne rzeczy, a zapominamy o tym, że tak naprawdę dzieci mają bardzo ważne miejsce w kulturze koreańskiej i nawet mimo tego, że zgodnie z tradycją neokonfucjańską preferowano raczej synów, no to obecnie widać wręcz odwrócenie tego trendu i czytałam ostatnio, że bardzo wielu dorosłych deklaruje, że chciałoby mieć córeczkę albo nawet kilkoro dzieci, więc to też nie jest tak, że wszyscy są totalnie przeciwni dzieciom, wręcz przeciwnie. Dzieci są bardzo lubiane i traktowane bardzo serdecznie. Też widać szczególnie wśród osób starszych, które lubią nachylać się nad wózkami, dawać rady i pewne wskazówki rodzicom, zagadują do dzieci, a taka słodycz i ta dziecięca niewinność jest często wręcz gloryfikowana w mediach. Jest wiele programów promujących adopcję i rodzicielstwo, bardzo często z udziałem popularnych celebrytów, więc dzieci są w Korei ważne i dzisiaj życzymy im wszystkiego, wszystkiego absolutnie najlepszego z okazji ich święta. No, nasze dzieci muszą jeszcze na swoje święto troszkę poczekać. To też jest dosyć urocze, bo pomimo tego, że jestem już dawno dorosła, to zawsze moi rodzice starają się jakiś drobny upominek mi sprawić, bo dla nich zawsze jestem dzieckiem i myślę sobie, że w Korei pewnie jest podobnie. Mimo że dzieli nas ogrom kilometrów, no to jednak dziecko zawsze pozostanie dzieckiem i o to nasze wewnętrzne też warto często dbać. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dbajcie o swoje wewnętrzne dzieci. Uściskajcie mocniej dzieciaczki, które macie w rodzinie, bo to, że nasze święto w Polsce przypada później, to nie znaczy, że nie warto tego zrobić. Ja się z Wami już na dzisiaj żegnam. Dziękuję też Michałowi Kaliszowi za realizację dzisiejszej audycji i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!

0: chwilą.
1: Radio Luz poleca.
2: Nawiguj piksele pomiędzy nostalgią a nowatorstwem. Hyperspace. Muzyka, która żyje online. W każdy piątek o 20. Zapraszam, Mikołaj Domalewski.
1: Radio Luz poleca.

0: 15. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: W tym serwisie informacyjnym Hubert Hurkacz z awansem, Wrocław z nowym tunelem. Zajrzymy też do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ale najpierw walka o inwestycje. Marek Kuś, zapraszam na popołudniowe wydanie wiadomości. Wrocław walczy o prestiżową inwestycję Europejskiej Agencji Kosmicznej. Miasto jest jednym z głównych kandydatów do ulokowania Centrum Technologicznego ESA w Polsce, konkurując m.in. z Łodzią, Gdańskiem, Katowicami oraz Krakowem. Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych miesięcy i będzie należała do polskiego rządu oraz władz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kandydatura Wrocławia zyskuje coraz szersze poparcie. Projekt utworzony w Centrum Dolnośląskiego oficjalnie wsparła aglomeracja wrocławska, zrzeszająca blisko 40 samorządów. Dodatkowym argumentem jest położenie geograficzne i możliwość współpracy międzynarodowej w ramach tzw. Trójkąta Innowacji Wrocław-Drezno-Praga. Powstanie Centrum Technologicznego ESA miałoby znaczenie strategiczne nie tylko dla regionu, ale i dla rozwoju nowoczesnych technologii w całej Polsce.
0: Nadajemy z Wrocławia.
1: Wrocław rozkwita po zmroku. Ruszyły tulipanowe iluminacje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieczorne iluminacje tulipanów przyciągają mieszkańców i turystów, oferując wyjątkowy spacer pośród tysięcy kwiatów skąpanych w nastrojowym świetle.
2: W ten sposób zyskuje nowe życie.
3: Od seniorów po najmłodszych tak naprawdę. Można tutaj i dużo zobaczyć, i zwiedzić, i odpocząć.
4: Może też na jakieś wyjścia, nie wiem, na randkę wieczorem.
5: Mały wodospad zaraz obok fontanny. To piękny krajobraz, bardzo romantyczny.
1: Iluminacje odbywają się codziennie do 10 maja. Po zmroku ogród zamienia się w kolorową, niemal baśniową przestrzeń, w której, jak podkreślają organizatorzy, rośliny prezentują się zupełnie inaczej niż w ciągu dnia. Więcej o tym powiem w godzinach szczytu po godzinie 15.
0: To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Na pograniczu Kleczkowa i Ołbina powstanie nowy tunel. Wrocławskie inwestycje ogłosiły przetarg na projekt drogi pod torami kolejowymi linii nr 143. Inwestycja ma mieć długość około 20 metrów i skomunikuje ciąg rowerowo-pieszy wzdłuż lewego brzegu kanału miejskiego. Koncepcja została skoordynowana z PKP PLK, które w najbliższych latach planuje w tej okolicy zmiany. Polskie linie kolejowe przewidują m.in. przebudowę układu torowego, mostów nad Odrą oraz wycinkę części drzew.
0: Sport w Radiu Luz.
1: Hubert Hurkacz, polski tenisista, awansował w światowych rankingach z 63 na 53 pozycję. Jest to spory przeskok. Warto dodać, że Kamil Majchrzak, złoty medalista letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2014, spadł z 74 na 76 miejsce. Hurkacz dotarł w ubiegłym tygodniu do finału Challengera ATP 175 na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. Przegrał mecz z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 do 4-6. Mimo takiego występu awansował w światowej klasyfikacji.
0: Mocograj.

0: Godziny szczytu na 91,6 FM. Z nami nie tracisz czasu.
1: Nie tracimy czasu i rozpoczynamy godziny szczytu, oczywiście wtorkowe, przy mikrofonie Karolina Kowalska,
2: Maciej Karcz,
1: a oczywiście za sterami realizacji, jak zawsze, siedzi niezastąpiony Michał Kalisz. I powiem wam, że generalnie spotkało mnie dzisiaj coś ciekawego, jak szłam tutaj do studia, bo przy katedrze wrocławskiej Parka robiła sobie zdjęcia i generalnie pani strasznie się chwiała na nogach i ja byłam pewna, że ona po prostu jest na szpilkach i no nie może utrzymać równowagi na tej kostce brukowej. Okazało się, że ta pani była super niska i stała na palcach, żeby wyglądać po prostu na wyższą. I pytanko do was, czy wy macie jakieś protipy, żeby nie stać na palcach, a jakoś wizualnie się podwyższyć?
2: Ja od razu mogę zaprezentować żabią perspektywę, czyli podchodzimy z telefonem maksymalnie od dołu, maksymalnie pod dużym kątem. Nie będzie to ładne zdjęcie, ale będziemy wyglądać równie duzi jak ta figura.
1: Tak, albo opcja numer dwa, możecie jechać do parku miniatur, chyba w Kłodzku, tak mi się kojarzy. Są takie parki miniatur, są takie budynki w wersji dosłownie pomniejszonej o 100 tysięcy razy i tam możecie sobie zrobić zdjęcie i wtedy na przykład okaże się, że macie wysokość równą wieży Eiffla.

0: Radio Luz poleca.
1: Sport akademicki? Nigdy nie byliście bliżej. Akademicka Kwarta. Rzecz o sporcie na dolnośląskich uczelniach. Przybliżam, jak łączycie naukę ze sportową rywalizacją. Środa, 14. Zapraszam. Dominik Wojciechowski.
0: Radio Luz poleca.

0: Godziny szczytu. Tylko z Radiem Luz.
1: Cały Wrocław rozkwitł w kwiatach, a jeżeli chcecie poczuć kwiaty na własnej skórze albo w zasadzie we własnym nosie, to w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego ponownie można podziwiać jedno z najbardziej efektownych wiosennych wydarzeń w mieście. Są to wieczorne iluminacje tulipanów, które przyciągają mieszkańców i turystów i oferują wyjątkowy spacer wśród tysięcy kwiatów skąpanych w takim nastrojowym świetle.
2: No i tę atmosferę przekaże Wam teraz reporter Radia Luz, Michał Nawirski, który też odważył się po zmroku odwiedzić ogród botaniczny.
3: Jeśli marzy Wam się zobaczyć ogrody pełne tulipanów niczym z Holandii, my mamy Holandię we Wrocławiu.
4: Bardzo ładnie. Piękne miejsce.
5: Mi się bardzo podoba. Ja tu jestem pierwszy raz i właśnie nie spodziewałam się takiego efektu.
3: Koniecznie odwiedźcie ogród botaniczny, gdzie codziennie czeka na Was niesamowita wystawa tych i innych kwiatów, a po godzinie 19 w wieczornej odsłonie tulipanowe iluminacje.
4: Po zmroku właściwie zwiedzanie ogrodu botanicznego traci sens, a w ten sposób zyskuje nowe życie.
6: Od seniorów po najmłodszych tak naprawdę. Można tutaj i dużo zobaczyć, i zwiedzić, i odpocząć.
7: Może też na jakieś wyjścia, nie wiem, na randkę wieczorem.
8: Mały wodospad zaraz obok fontanny. To piękny krajobraz, bardzo romantyczny.
5: Mi się najbardziej podobają tutaj przy wodzie. Są te takie żółte tulipany podświetlone.
3: Idealne miejsce do zdjęć, co?
5: Absolutnie.
3: Macie już?
5: Tak.
4: Trudno sobie wyobrazić, że aż tyle odmian tulipanów jest.
7: Mi się najbardziej podoba dróżka z drzewami na czerwono podświetlone.
9: Śpiew żab za nami.
7: Tak.
9: Jest to niebywałe móc usłyszeć coś takiego w centrum miasta.
7: Już drugi raz tu jesteśmy i jak na razie to nadal nic się nie zmieniło, jesteśmy zakochani w tym mieście.
3: To wszystko trwa do 10 maja, także spieszcie się i czekamy na Was w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Godziny szczytu na 91,6 FM. Z nami nie tracisz czasu.
2: Więc powtórzmy. Iluminacje odbywają się codziennie do 10 maja obecnego roku. Po zmroku ogród zmieni się w kolorową, niemal baśniową przestrzeń, w której, jak podkreślają organizatorzy, rośliny prezentują się zupełnie inaczej niż w ciągu dnia. Zwiedzanie wieczornej odsłonie możliwe jest w godzinach od 19 do 22.

0: Radio Luz poleca.
1: Flesz naukowy, Oliwia Renik, zapraszam. Popularne aplikacje do monitorowania snu mogą być przydatnym narzędziem do utrzymywania poprawnej higieny snu. Najczęściej mierzą one czas potrzebny na zaśnięcie, długość snu oraz to, na ile sen jest regenerujący. Norwescy naukowcy przyjrzeli się ich funkcjonowaniu oraz oddziaływaniu na użytkowników. Zespół podkreśla, że jeszcze niewiele wiadomo na temat tego, jak prowadzone są pomiary. Ponadto nadmierne monitorowanie snu może prowadzić do ortosomii, stanu, w którym zbyt silne skupienie na danych dotyczących snu paradoksalnie pogarsza jego jakość. Z badania przeprowadzonego na ponad 1000 osób wynika, że niemal połowa z nich używa aplikacji monitorujących sen. Choć dla 48% największą korzyścią jest lepsze poznawanie własnego organizmu, to 17% ankietowanych przyznało, że śledzenie wyników wywołuje u nich stres i zamartwianie się o jakość wypoczynku. Naukowcy podkreślają, że negatywne skutki najsilniej odczuwają osoby już zmagające się z bezsennością, u których powiadomienia z aplikacji mogą dodatkowo potęgować lęk i utrudniać zaśnięcie. Zdaniem ekspertów bardziej korzystne jest chodzenie spać wtedy, gdy rzeczywiście pojawia się potrzeba snu. Więcej niż kalorie, czyli jak zadbać o bakterie jelitowe, by skuteczniej chudnąć. Mikrobiota jelitowa może stać się kluczowym elementem w leczeniu otyłości. To złożone ekosystemy bakterii modulują wydajność pozyskiwania energii oraz regulują oś jelito-mózg, wpływając na nasz apetyt. Eksperci z Biocodex Microbiota Foundation podkreślają, że otyłość to złożona choroba metaboliczna, a nie tylko efekt nadmiaru kalorii. Badania wykazały, że dysbioza, czyli zaburzona proporcja bakterii, bezpośrednio wpływa na procesy magazynowania tłuszczu. Dr Anna Richter wskazuje, że indywidualny profil mikrobiologiczny wyjaśnia, dlaczego pacjenci różnie reagują na te same diety. Przed nauką stoi wyzwanie opracowania spersonalizowanych terapii zwiększających skuteczność leczenia. Już na wczesnym etapie badań naukowcy twierdzą, że stan naszych jelit może odgrywać ważną rolę w nowoczesnych strategiach terapeutycznych.

0: Radio Luz. Najlepsza stacja w godzinach szczytu.
1: W życiu są trzy rzeczy niezmienne. Podatki, audycje w Radio Luz i to, że polskich maturzystów znowu skoczyła matura z matematyki.
2: Tak, ja mam wrażenie, że matematyka to jest zawsze taki przedmiot, którego wszyscy się najbardziej boją, najbardziej obawiają, najwięcej oblewa osób właśnie maturkę z matematyki. A o tym, jak tegorocznym maturzystom poszła ta matura, zapytali uczniów, nasi radiowi koledzy Marek Kopel i Mateusz Soszyński. Posłuchajcie.
3: Myślę, że obiektywnie tak w skali Polski to nie była taka łatwa.
4: Łatwe były. Zobaczymy jutro.
3: Ja będę miał 100% chyba.
5: Co znaczy w skali Polski?
3: Wyjdą ci wszyscy uczniowie ze wszystkich szkół i wyrażą swoją opinię, to raczej będzie płacz. Tak myślę.
6: A jakie macie plany po maturze?
4: Jechać na wakacje.
6: A gdzie?
4: Daleko stąd.
6: No. Planujecie taką posiadówę z okazji zaliczenia? Jeśli zaliczycie.
4: Jeśli zaliczymy.
7: No już się szykuje.
4: Jeszcze 2 tygodnie.
8: Trzeba.
6: Dobra, a takie pytanko, ściągałyście coś?
4: Nie.
9: A nie.
3: Nie.
9: Za zimno, żeby nie
6: ściągać. Jak jest ciepło, to można ściągać?
4: Lepiej tak. Wtedy się bardzo, jakby wtedy jest potrzeba.
2: No, a to, czy studenci, uczniowie ściągali, czy nie, no to od tego byli nauczyciele, którzy ich pilnie pilnowali. No i ja zawsze miałam teraz taką rozkminę, że no ci biedni nauczyciele muszą wysiedzieć aż 3 godziny, nic nie robiąc, patrząc się w ścianę. No i co można robić jako taki nauczyciel? No bo tak naprawdę rozkminicie, kto tam przed wami pisze, no to zajmie wam maks godzinę, półtorej. A co zrobić z kolejnym czasem? No ja na przykład, jak mi się nudziło i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, a nie mogłam skorzystać z telefonu, to rozwiązywałam w głowie sudoku. Nie pytajcie jak, ale byłam w stanie to zrobić.
1: Cytując klasyka a propos maturzystów, którym za bardzo nie poszło, ryzyko było wykalkulowane, cholera, jestem kiepski z matmy.

0: A jeszcze w kontekście ściągania na maturce, to pamiętajcie, maturzyści, żeby jak już się zestresujecie, to nie piszcie w odpowiedzi: to świetne pytanie, dobrze, że je zadałeś.
1: Tak, pytanie dotyczy prawdopodobnie matury z najbliższego, ostatniego pytania, więc jak już ściągamy, to wtedy, kiedy jest ciepło, żeby się nie przeziębić.

0: Godziny szczytu w Radiu Luz.
1: Pora na nasz stały segment, czyli inicjatywę Politechnikę Nową, dzięki której realizujemy i będziemy realizować innowacyjne pomysły pracowników, doktorantów i studentów. A naszymi dzisiejszymi gościniami jest dr inżynier Weronika Rubańska i dr inżynier Agnieszka Mirkowska. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: I jaki wy macie pomysł na Politechnikę?
2: My zaproponowałyśmy inicjatywę, która wpisuje się w kategorię kształcenia i popularyzacja nauki, dokładnie Centrum Aktywności Popularno-Naukowej Politechniki Wrocławskiej pod hasłem Otwieramy naukę, bo to chyba nam najbardziej chodzi.
1: Czyli nie chodzi o to, żeby ta nauka po prostu sobie była, się rozwijała, ale też była tłumaczona po ludzku, ludzkim językiem do ludzi, żeby po prostu więcej ludzi lubiło tę naukę, nie tylko po prostu miało świadomość, że nauka jest trudna, niedostępna i w sumie też nie dla mnie.
2: Zdecydowanie tak. Chodzi nam o pokazanie w ogóle, że nauka jest obecna w naszym życiu codziennym, ale żeby właśnie też tak przełożyć trochę to z takiego naszego naukowego na nasze po prostu polskie dostępne, żeby każdy zrozumiał, co robimy, dlaczego to robimy, jak w ogóle nauka w życiu naszym codziennym nam pomaga, ile rzeczy mamy dzięki właśnie technologiom, nauce i temu, co robimy w laboratoriach, czy w ogóle tutaj na naszej uczelni. Nawiązanie takiego trwałego kontaktu ze społeczeństwem, ale też pokazanie, że właśnie nauka jest fajna, pokazywanie tego dzieciom, młodzieży, ale też z drugiej strony wspieranie naszych pracowników Politechniki Wrocławskiej, naszych doktorantów, naszych studentów, którzy mają aspiracje do bycia popularyzatorami, do tego, żeby właśnie odważyli się różnego rodzaju takie inicjatywy popularyzatorskie podejmować.
4: I jak w waszej głowie ten projekt się wizualizuje?
5: Ja usłyszałam o tym projekcie od Weroniki na jednym ze spotkań z Akademią Juvenum, gdzie jesteśmy zrzeszone. Że ona już o tym myślała jakiś czas temu i tak rozmawiamy o tej popularyzacji nauki, no więc rzuciłam hasłem, no to zróbmy to. Skoro idzie kolejna edycja Politechniki Nowej, to może warto wziąć byka za rogi i zaproponować coś, gdzie widzimy, że jest to po prostu potrzebne. Dla nas, dla naukowców, nauczenie się tej komunikacji naukowej ze społeczeństwem, żeby to robić w taki sposób z szacunkiem też do słuchacza, żeby pokazać właśnie, że nauka jest blisko, że my jesteśmy ludźmi, jesteśmy blisko też tego społeczeństwa, no bo nauka się rozwija, bo ktoś tego potrzebuje, tak? My wymyślamy, nie wiem, leki, eksplorujemy kosmos, przekraczamy pewne granice, żeby rozwijać całe społeczeństwo, a nie tylko jakby naukę samą w sobie. No więc doszło do tego, żeby wziąć byka na rogi, dać temu zejść z idei na ziemię i napisać inicjatywę taką oddolną na Politechnice Wrocławskiej.
4: Myślę, że to jest też bardzo fajny projekt, ponieważ przede wszystkim trzeba zaciekawić odbiorcę tym, żeby on chciał później coś tworzyć od siebie. I myślę, że w centrum waszym na pewno będzie to możliwe.
5: Tak, żeby ci ludzie, którzy przychodzą po Politechnice Wrocławskiej, zerknęli, co się dzieje w środku, żeby weszli w te otwarte drzwi, zobaczyli, czym my się zajmujemy. I to jest to, o czym mówicie, żeby ta nauka nie była taka, a ja się nie lubię uczyć, po co mi to? Właśnie nie, nauka jest fajna i trzeba zainteresować nauką wszystkich, od najmłodszych pokolenia, po tak naprawdę seniorów, którzy też są jakąś taką grupą, którą należy aktywizować w różnych zasadach. Są świetnymi też słuchaczami, miałam takie doświadczenia i uważam, że pokazanie, co my robimy, jak rozwijamy się, no jest w tym kontekście właśnie bardzo ważne, zachęcania do współpracy z nami jako naukowcami.
4: I w ramach przypomnienia, już niedługo ty, Weroniko i Agnieszko, będziecie prezentować projekt przed komisją jury, a następnie wszyscy tak naprawdę odbiorcy, słuchacze, studenci, pracownicy będą mieli szansę zagłosować na wasz projekt, na Centrum Aktywności Popularno-Naukowej, do czego serdecznie zapraszamy. Głosowanie będzie możliwe między 16 a 22 maja, więc my będziemy jeszcze o tym przypominać, no a za was bardzo trzymamy kciuki.
2: Dziękujemy bardzo.
4: A z nami była dr Weronika Urbańska i dr Agnieszka Mirkowska. Dzięki.
2: Dziękujemy.

0: Minęła 16. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: W tym serwisie informacyjnym muzyczne brzmienia, źródła ciepła do zgłoszenia oraz Wrocław czyta i zmienia. Ale najpierw sprawdzimy, jak radzą sobie tegoroczni maturzyści. Marek Kuś, zapraszam na wydanie wiadomości po godzinie 16. Od wczoraj uczniowie szkół średnich mierzą się z maturami. Zmagania rozpoczęły się w poniedziałek 9 maja o godzinie 9 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dziś nastolatkowie stoczyli bój z królową nauk, matematyką. Reporterzy Radia Luz sprawdzili, jak tegoroczni maturzyści oceniają poziom pytań.
2: Czy myślisz, że obiektywnie tak w skali Polski to nie była taka łatwa?
3: Łatwe były. Zobaczymy jutro.
2: Ja będę miał 100% chyba. Wyjdą ci wszyscy uczniowie ze wszystkich szkół i wyrażą swoją opinię, to raczej będzie płacz.
1: Matury trwają od 4 maja i potrwają jeszcze do 21. Przed uczniami i uczennicami jeszcze język angielski, geografia, chemia czy historia.
0: Wiadomości z Twojego miasta.
1: W stolicy Dolnego Śląska rusza druga edycja festiwalu Wrocław Czyta. Przedsięwzięcie łączy w tym roku literaturę z tematami przyszłości i nowych technologii. W ramach wydarzenia w Dolnośląskim Centrum Filmowym 7 maja o godzinie 19.30 odbędzie się seans Łowcy Androidów w reżyserii Ridleya Scotta. Natomiast 8 maja w filii Biblioteki Miejskiej nr 12 o godzinie 18 odbędzie się czytanie performatywne książki Arabesk autorstwa Sergija Żadana.
0: To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Nie wszyscy mieszkańcy Wrocławia zgłosili, czym ogrzewają swoje domy. Mimo tego, że termin już minął, wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków jest obowiązkowy, a jego brak skutkuje karą do nawet 5000 zł. Dla istniejących budynków czas na złożenie upłynął 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowych źródeł ciepła obowiązuje jedna zasada. W ciągu 14 dni od uruchomienia. Obowiązek złożenia deklaracji CEP zależy od rodzaju budynku. Sam dokument można złożyć online przez aplikację lub na stronie cep.gov.pl lub osobiście w Wydziale Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Bogusławskiego.
0: Dowiedz się pierwszy.
1: Czy mieliście kiedyś wrażenie, że wszystkie popularne piosenki brzmią tak samo? Nic dziwnego, tę zagwozdkę wyjaśnia dla Radia Luz Karolina Zdunek.
4: Zespół badawczy z Włoch przeanalizował ponad 2000 utworów, odwołując się do wzorów pochodzących z XVII-wiecznych kompozycji klasycznych przez XX-wieczny jazz, aż po współczesne gatunki muzyczne do 2021 roku. Wyniki wskazują, że dawna muzyka była bardziej złożona i wykorzystywała większą różnorodność dźwięków. Współczesne gatunki, takie jak pop, rock czy hip-hop, częściej opierają się na powtarzalnych schematach, przez co stają się prostsze i bardziej podobne do siebie. Naukowcy sugerują, że sposób, w jaki dziś konsumujemy muzykę, może napędzać te zmiany.
1: Wyniki badań mówią jasno. Algorytmy portali streamingowych i mediów społecznościowych faworyzują muzykę prostszą, bardziej przewidywalną i łatwiejszą do odbioru dla szerokiego grona odbiorców.
0: Mocograj.

0: 6 FM. Z nami nie tracisz czasu.
1: Kto jak kto, ale służby mundurowe łatwo nie mają. Wyobraź sobie, że masz spokojny wieczór, siedzisz sobie, pijesz kawę, za godzinę koniec twojej zmiany i nagle: halo, dzień dobry, widziałem uciekającą zebrę. No to trzeba się zbierać. Jedziecie i dojeżdżacie, widzicie, że to w sumie nie do końca jest zebra. Nawet jeśli jest zebra, to jest taka licha. Podchodzicie, no i w sumie to jest osioł, pomalowany w paski.
2: Ja myślę, że generalnie komuś udał się naprawdę rewelacyjny prank, aczkolwiek nie wiem, co musieli sobie pomyśleć ci biedni państwo policjanci, ale faktycznie taka sytuacja miała kilka dni temu miejsce w Armenii i nie dość, że faktycznie ktoś zgłosił, że po ulicy biega zebra, to jeszcze powiedział, że ta zebra uciekła z zoo. No a wiadomo, że przypadki zwierząt, które uciekają z zoo, są dosyć częste, więc no policjanci no nie byli zszokowani, że dostali takie wezwanie.
1: Dokładnie. I można by od razu sobie pomyśleć, że w tej Armenii to mają jakby, nawet nie mają zebr, tylko po prostu mają pomalowane osły, ale zoo się odcina od tego, że mieli kiedykolwiek zebrę pomalowaną jako osła.
2: Ani nie mieliśmy osła, który był pomalowany jako zebra, ani nie mieliśmy zebrę, która prawdopodobnie była osła.
1: Dokładnie. Z drugiej strony mogli po prostu wziąć bardzo dużego psa, dać mu grzywy i powiedzieć, że to jest armeński lew, jedyny w swoim rodzaju.
2: Tak, ale na przykład mój kot wygląda jak lew, więc to akurat bym polemizowała. Ale w ogóle jest bardzo dużo trendów, kiedy jedne zwierzęta starają się upodabniać w drugie i my ludzie też zaczynamy upodabniać się w gołębie, bo jest jakiś taki trend, gdzie ludzie czy farbują włosy, czy malują paznokcie, tak żeby były dosłownie w odcieniach piórek gołębich.
1: Tak, gołębi. I to fachowo nazywa się Pigeon Grey, czyli minimalistyczna, chłodna szarość z delikatnym akcentem błękitu lub lawendy. I zupełnie szczerze mówiąc, na paznokciach modzie się nie znam, ale wyglądają obłędnie.
2: No tak, ale generalnie jeszcze się zastanawiam, skąd w ogóle ten trend, dlaczego akurat gołębie, i jeżeli ktoś wie, dlaczego ludzie chcą się upodabniać do gołębi, no to dajcie znać, być może ja mam taką teorię, że no, będąc gołębiem, no łatwiej wyżulić po prostu jakieś małe ziarno.

0: boy, bye.
1: Lex Luz. Prosto o prawie. Na 91 i 6 FM.
2: Jak co tydzień prosto o prawie rozmawiamy z mecenasem Dominikiem Wojciechowskim. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: I dzisiaj myślę, że już nam zapowiedziałeś, że trochę taka dosyć nietypowa sytuacja, bo list gończy wystawiony za adwokatem.
3: Tak, to jest historia tak zwanego adwokata od trumny na kółkach. To jest oczywiście określenie publicystyczne, medialne. Chodzi o sprawę adwokata Pawła Kozaneckiego. Nie wdając się w szczegóły tego, no, wydaje się, że bulwersującego wątku wykonywania zawodu adwokata przez pana mecenasa Pawła Kozaneckiego. Sądzę, że tutaj słuchacze mogą sobie gdzieś tam odkopać, czego dotyczyła jego sprawa karna. Został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności. No i ostatnio gruchnęła wiadomość, wczoraj w zasadzie we wszystkich serwisach informacyjnych, nawet największych wydań, pojawiła się informacja, że adwokat Paweł Kozanecki unika odsiadki w taki sposób, że zniknął z radarów w ogóle organów ścigania i wydano za nim list gończy.
2: I tutaj mam jeszcze pytanie, jak w sumie działa ten list gończy, czy generalnie kojarzysz, w którym momencie tak naprawdę oni postanowili wystawić ten list gończy, jak oni go będą teraz poszukiwać?
3: Tak, to chodzi o to, że zgodnie z artykułem 79 kodeksu karnego wykonawczego, jeśli skazany nie zgłasza się do więzienia, no to poleca się go doprowadzić siłą przez policję. Policja nie zastała tej osoby w domu, w miejscu zamieszkania, no więc wystawiła za nim list gończy. Oczywiście w tle się pojawia walka tutaj skazanego o to, żeby po pierwsze zawiesić wykonanie kary, bo taki wniosek z tego, co media donoszą, został złożony i on jest rzeczywiście uprawniony, to znaczy jest możliwość ubiegania się o to, żeby ta kara nie była wykonywana przez jakiś czas, z różnych powodów, najczęściej zdrowotnych, a innym środkiem, który też przysługiwał tutaj skazanemu, jest to, żeby ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli z tak zwaną obrączką. Taki wniosek rzekomo też miał być złożony, natomiast no, przyszedł czas po prostu wykonania kary, no i teraz prawdopodobnie, takie są przypuszczenia, no, skazany próbuje w jakiś sposób oddalić od siebie to widmo udania się do zakładu karnego.
2: No, ciekawa jestem, czy na przykład jak on faktycznie będzie dalej walczyć o oddalenie tej kary albo wymierzenie innej formy kary, no to w którymś momencie gdzieś fizycznie będzie musiał się stawić bądź pojawić. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam. No to w którymś momencie ktoś będzie mógł go przejąć.
3: Tak, no tu jest kwestia ewentualnego przedawnienia wykonania kary i rzeczywiście jest to sporny aspekt prawa karnego wykonawczego, czy ten okres przedawnienia on się zatrzymuje, kiedy ktoś unika odsiadki, czy nie. No tutaj jakby kwestia tego, czy no też ile, umówmy się, ile można się ukrywać, tak, w dzisiejszych czasach. No jakby ja dzisiaj z ciekawości zapytałem sztucznej inteligencji, jak ocenia szansę na to, żeby udało się adwokatowi ukrywać przez, uwaga, 15 lat, tak? No i po prostu sztuczna inteligencja mi odpowiedziała, że te szanse są bliskie zeru, biorąc pod uwagę metody oczywiście znajdywania ludzi przez organy ścigania w dzisiejszych czasach. Natomiast ja przypuszczam, że to jest kwestia związana bardziej z tym, żeby odwlec ten moment po prostu w jakiejś tam perspektywie paru miesięcy. No a jednocześnie chciałem też się pochylić nad tym, jak ten list gończy wygląda i o co w tym chodzi. No to jest instytucja prawa karnego procesowego, no z artykułu 279 kodeksu postępowania karnego wynika, że jeżeli oskarżony się ukrywa, można za nim wydać list gończy i co się wtedy dzieje? Mamy wizerunek, tak? I między innymi dlatego nie używamy określenia Paweł K., tylko używamy Paweł Kozanecki, pełnym imieniem i nazwiskiem. Mamy tak zwany obowiązek obywatelski, czyli każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, to tak też z tych znanych nam filmowych przykładów, tak, ktokolwiek ma informację o tej osobie, tak? No i oczywiście jest też ryzyko dla pomagających, czyli jeżeli ktoś miałby przyczynić się do ukrywania tej osoby, no to grozi mu odpowiedzialność karna aż do 5 lat więzienia.
2: No, ja mam w głowie tylko takie powiedzenie, co się odwlecze, to nie uciecze. No, ale Dominik nam nie będzie uciekać, bo zobaczymy się, usłyszymy się z nim już za tydzień. My dziękujemy dzisiaj za wiadomości prawnicze Dominiku, a jeżeli macie jakieś pytania do Dominika, śmiało piszcie na naszym czacie. Myślę, że Dominik bardzo chętnie wam na nie odpowie.
3: Do usłyszenia.

godzina audycji, w której klubowy etos zderza się z niskopoziomowym podejściem do dźwięku. Algorytmiczne struktury, elektroakustyczne działania, balans na krawędzi ograniczeń gatunkowych. Mesz co czwartek o godzinie 21 w akademickim Radiu Luz.

0: Godzinę szczytu w Radiu Luz.
1: Dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić?
2: Nie jestem głodny.
1: Jak nie jesteś głodny, to zostaw te frytki. A jak jesteś, to sobie kup.
3: Widzisz, co to żarcie robi ci z mózgu? Poza tą bułką i frytkami świat dla ciebie nie istnieje. To tylko kawałeczek ziemniaka, a zachowujesz się, jakbym krzywdził ci matkę.
1: No właśnie, mam nadzieję, że skojarzyliście, z jakiego to jest filmu. Bardzo ten film polecamy, ale my nie o tym, o czymś dużo bardziej istotnym. Na przykład o tym, że Cornelia Polis jest z nami w studiu.
4: Cześć, tak. Podziwiam wasze zdolności aktorskie, poczułam się po prostu jak na planie filmowym teraz.
2: Tak, a także możecie usłyszeć naszego realizatora Michała Kalisza.
5: Tak, cześć, to znowu ja, jak co drugi tydzień praktycznie tak mi to wychodzi, więc kto wie, być może to będzie stały element naszej audycji, jeżeli będą chcieli.
2: Dobra, i teraz tak, Cornelio i Michale, czy wy jesteście za tezą, że kradzione jedzenie smakuje lepiej?
4: Oczywiście. Michał?
5: To znaczy, ogólnie jedzenie smakuje dobrze, jeżeli jest dobre. Jeżeli jest dobre i kradzione, to jest takie kombo, które faktycznie gdzieś dotyka tych niesamowitych poziomów smaku, o których nikomu się nigdy nie śniło.
2: Mam wrażenie, że mądrego to aż czasami dobrze posłuchać.
1: To prawda, dlatego zaraz zapytamy Corneli. Ale póki co zrobili właśnie badanie na ten temat i okazało się, że kazali uczestnikom kraść frytki. Mam na myśli nie tyle ze sklepu, tylko bardziej z talerza albo podstawionych uczestników, albo i nie do końca. Albo z jej pozwoleniem, albo i nie. W każdym razie do nawet 40% te frytki smakowały lepiej. Chodzi o kradzione.
2: No i zastanawiam się, co w tych frytkach było takiego niezwykłego? Czy one były jakoś, nie wiem, lepiej opiekane? Czy może one akurat zawierały tą kapkę keczupu, której wy nie dostaliście w restauracji? A może miały mniej soli, albo były cieplejsze? Ale myślę, że Cornelia ma lepszy sposób na jak najlepsze frytki.
4: Tak, mam. I to jest akurat prawda, bo okazało się, że wraz z redaktor Tatuch, z którą prowadziłyśmy w ostatnim czasie grę wstępną, odkryłyśmy sposób na zrobienie w ogóle najlepszych frytek na świecie i wygląda to w ten sposób, że, ale to muszą być smażone frytki, niestety. Więc tutaj, jeżeli ktoś z was redukuje lub...
1: Kradzione nie tuczy, więc spokojnie.
4: No to właśnie, okej, to wystarczy je ukraść poza tym. No tak, ale do oleju, w którym smażymy frytki, musimy wsypać mąkę. I to ponoć jest sekret. I ponoć dzięki temu one są złote, chrupiące, wiecie, takie jak w reklamie. Właśnie tylko za pomocą dodania tej mąki.
1: No właśnie, Michał, a teraz pojawia się najważniejsze pytanie. Jak przeciwdziałać takiej kradzieży? Powiedzieć prosto w oczy, nie dam ci mojej ostatniej frytki? No, ciężko.
5: Wydaje mi się, że jakimś wyjściem może być po prostu obopólna zgoda na kradzież sobie tych frytek i w tym momencie każdy jest zadowolony, bo ja kradnę tobie, ty kradniesz mi. W ogóle mam taki pomysł, że skoro Cornelia ma taki świetny przepis na frytki, to ona zrobi te frytki, a my je ukradniemy. Wtedy
1: dokładnie
5: będą najlepsze.
1: Ja powie, ale broń Boże, ich nie jedzcie, bo to jest tylko moje, nie możecie, i nagle odwraca wzrok. I wtedy każdy je i 40% więcej nam bardziej smakuje.
4: Ja myślę, że to genialny pomysł.

0: Radio Luz. Włącz się sportowo.
1: Ja Polis, która zaprezentuje nam najnowsze newsy sportowe.
2: Tak jest, słuchajcie, no dzisiaj o czym innym tutaj można mówić, jak nie o Lidze Mistrzów, bo dzisiaj mamy drugi półfinał, poznamy pierwszych finalistów i to jest o tyle ważne, że dzisiaj mamy to starcie, które może się wydawać nudniejsze. No w ubiegłym tygodniu na pewno te moje predykcje się sprawdziły, bo mówiłam o tym, że na pewno w meczu PSG-Bayern będzie grad bramek i był. I mówiłam, że mecz Arsenal-Atletico będzie nudny.
3: Był.
2: I był. Więc dzisiaj miejmy nadzieję, że to się odwróci. Mamy mecz Arsenal-Atletico. No i to jest, słuchajcie, o tyle ważne w kontekście tego, że we wczorajszym meczu Manchester City zremisował z Evertonem i to tak rzutem na taśmę, bo naprawdę Everton no miał to... No już był, był już trzy kroki przed tym, żeby pokonać Manchester City. Ale w tej sytuacji oznacza to, że Arsenal ma trochę większe szanse na przyklepanie, no zdobycie Mistrzostwa Anglii. Tutaj nie możemy mówić o żadnych pewniaczkach, no bo jest 5 punktów różnicy i Manchester City ma mecz straty. Dzięki temu, że Manchester City zremisował z Evertonem, no to może być tak, że jeżeli obie drużyny nawet by wygrały już wszystkie mecze do końca sezonu, no to Arsenal wygrywa mistrzostwo. Ale to oznacza, że no na pewno nie mogą w 100% skupić się na Lidze Mistrzów, muszą oszczędzać siły, no bo ta Premier League jest od nich wymagana. No a Atletico jest w o tyle komfortowej sytuacji, że grają w lidze o nic, bo mają czwarte miejsce bardzo komfortowe, czyli grają sobie w Lidze Mistrzów. Raczej już Betis ich nie przegoni. Do mistrzostwa brakuje im no 25 punktów, więc nie ma
3: o co się wbić.
2: Tak. Nie ma absolutnie żadnych szans już na to, żeby pójść w żadną ze stron. Po prostu Atletico to utrzyma, więc mogą walczyć o tę Ligę Mistrzów i mogą dać z siebie na spokojnie wszystko dzisiaj w meczu w Londynie, który rozpocznie się o 21:00.
4: Ale to jest właśnie bardzo polskie myślenie, bo to nie jest mecz o coś, tylko o honor.
1: Tak, a jeżeli brakuje wam newsów sportowych, to zostańcie z nami do 17:00, bo wtedy będziecie mogli ponownie usłyszeć Kornelię Polis z kolejnymi świeżynkami sportowymi.

0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Nie wiem, czy kojarzycie taki film Uwolnić orkę albo Happy Feet, Tupot małych stóp. Generalnie wszystkie te filmy o słodkich zwierzątkach polegały na tym, że jakieś zwierzątko znalazło się w tarapatach i to zwierzątko później ratowaliśmy. I happy end, zwierzątko uratowane wraca do swojego środowiska naturalnego, wszyscy się cieszą.
2: A kierowca autobusu wstał i zaczął klaskać. Problem jest tylko taki, że życie to nie film i czasami życie okazuje się dużo bardziej rozczarowujące. Na pewno tak się okazało dla pewnej dwójki z Teksasu. Chodzi oczywiście o córkę i matkę, które weszły sobie do włoskiej restauracji, zobaczyły homary w akwarium i uznały: panie szefie, my chcemy je wykupić. Dobrze, nie ma problemu. No ale co potem? Chcemy je wywieźć. Nasz klient. No i je wywieźli, nawet nagrały filmik, jak te homary zostały wrzucone bezpośrednio do morza. I na tym historia mogłaby się zakończyć. Kierowca autobusu mógłby dalej stać i zacząć klaskać, ale niestety wystawił bilet czy raczej grzywny na wysokość 150 tysięcy euro i prawie 3 lata możliwego więzienia.
1: No i tutaj można zadać sobie pytanie, dlaczego? No generalnie mimo, że panie chciały jak najbardziej humanitarnie podejść do sprawy, no to uwolniły homary w środowisku, w którym te homary normalnie nie żyją. I te homary stały się gatunkami inwazyjnymi. Nie mam pojęcia, ile tych homarów ostatecznie zostało uwolnionych, no ale podobno była to dosyć spora ilość i no i one mogą naprawdę trochę namieszać w tym włoskim ekosystemie.
2: I tak sobie nawet podliczyłem i zakładając, że to będzie z 10 homarów, to wydały około 3 do 4 tysięcy euro za same homary, bo one jednak trochę drogie są.
1: Michał, zainspirowałeś się może do uwalniania jakichś zwierzątek?
3: Jeżeli tak, to najpierw sprawdzę, do jakiego środowiska należy je przenieść, żeby je właśnie uwolnić, bo uwalnianie ich w przypadkowym miejscu, no to się może właśnie skończyć w ten sposób, że mamy nagle stadko homarów, które no nie jest w swoim domu, tylko w czyimś.
1: Tak, no i myślę, że dobrym podsumowaniem dzisiejszej audycji byłaby taka przestroga, na pewno nie uwalniajcie zeber na ulicę, a zwłaszcza tych zeber, które są przemalowane na osły, bo jednak policjanci mogą się trochę zdziwić, jak spotkają osła pomalowanego na zebrę, ale nie uwalniajcie też homarów, bo to może się skończyć przede wszystkim źle dla was.
2: Tak, i chyba najważniejsza rzecz dietetyczna, bo idzie lato, więc trzeba się pokazać, kradziona nie tuczy, a nawet smakuje jeszcze lepiej.
1: I myślę, że z takim pozytywnym akcentem będziemy się z wami żegnać. Zostańcie do godziny 17, bo o 17 przywita was Marek Kuś z najświeższymi wiadomościami z regionu i ze świata. A z wami żegnać się będzie Karolina Kowalska,
2: Maciej Karcz,
3: Michał Kalisz.

też fakty topić, ludzie umierają. Zależy to ode mnie czasem i to jest codzienne raczej. I to jest faktycznie straszne. Miłości to zostanie, w mojej głowie jest wyraźnie napisane, co potrzebne jest też dla niej, ale co się stanie, to będzie zapomniane szybko nawet. To miasto nie miało prawa stać, ale stoi dalej. Nie ma wyobrażeń, równie jaskrawych. Moje poglądy to temat poważny. Wychował mnie rok 2014, Euromajdan i każdy kolejny ranny. Kamień za kamień, wynik jest fajny. Nie jestem fajny, jeśli okłamiesz, drogi panie, są safe i rajny.

Nowość na antenie Radia Luz.

0: minęła 17. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: W tym serwisie informacyjnym zajrzymy, co dzieje się w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej w lekkiej atletyce. Ruszył nowy sezon programu kulinarnego o Dolnym Śląsku oraz nowa inwestycja we Wrocławiu. Marek Kuś, zapraszam na ostatnie tego dnia wydanie wiadomości. Wrocławskie mieszkania ogłosiły przetarg na metamorfozę największego wnętrza podwórzowego w swoim zasobie, czyli kwartału między ulicami Piastowską, Sienkiewicza, Reja i Nowomiejską. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 14 milionów złotych. Przebudowa obejmie teren o powierzchni ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych. W planach są m.in. 3 podziemne miejsca gromadzenia odpadów, 3 wiaty rowerowe oraz przestrzeń na odpady wielogabarytowe. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, całokształt prac potrwa 640 dni.
0: Kultura w Radiu Luz.
1: Ruszył nowy sezon serialu Górna Półka Smaku. Jest to program kulinarny, który odkrywa przed widzami kulinarne bogactwo Dolnego Śląska. Więcej o specjalnościach naszego regionu mówiła Radiu Luz Natalia Gołąb.
2: Na Dolnym Śląsku mamy wyjątkowych producentów produktów regionalnych, którzy tworzą z pasją, tworzą wyjątkowe produkty, sery, wędliny, pieczywo, kiszonki. Pamiętajmy o tym, że za każdym tym produktem stoją konkretne osoby i stoją historie.
1: W czwartym sezonie na widzów czeka wiele różnorodnych historii i podróży po całym regionie.
0: Wiadomości z regionu.
1: 34% Dolnoślązaków przyznaje, że mieszka w swoim regionie tylko dlatego, że nie stać ich na przeprowadzkę do miejsca, w którym woleliby żyć. Jednocześnie 69% mieszkańców deklaruje przywiązanie do swojego miejsca zamieszkania. Raport wskazuje też na dużą mobilność mieszkańców Wrocławia. Tylko 8% nigdy się nie przeprowadzało, a większość ma ze sobą od 3 do 5 zmian miejsca zamieszkania. Autorzy badania zwracają uwagę na największe problemy jakości życia w regionie. W samym Wrocławiu najgorzej oceniana jest jakość powietrza. Pozytywnie postrzegają zaledwie 22% mieszkańców. Z kolei w pozostałej części województwa największe wyzwanie to dostęp do pracy, transport publiczny oraz służba zdrowia. Eksperci podkreślają, że choć mieszkania są silnie związane ze swoim regionem, to decyzje o pozostaniu coraz częściej wynikają z ograniczeń ekonomicznych. A teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Luz, które przedstawi Kornelia Polis.
3: Znamy już program minutowy zawodów Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w lekkiej atletyce. Zmagania rozpoczną się o 15:30. Odbiegu na 100 metrów pań oraz w pchnięciu kulą. W planach są też biegi na 400 metrów, bieg na 800 metrów kobiet, skok w dal, skok wzwyż i 1500 metrów mężczyzn oraz sztafeta 4x100 pań. Zawody zakończy sztafeta mieszana na dystansie 4x333 metry. Dekoracja zaplanowana jest na 17:30.
0: Sport w Radiu Luz.
3: W ubiegłą niedzielę 3 maja nasza polska tenisistka Katarzyna Kawa wygrała turniej WTA 125 w Chużału. W finale polska tenisistka pokonała Weronikę Erjawecz 6-0, 6-4. To pierwszy tytuł tej rangi w karierze 33-letniej zawodniczki z Polski. Panie rozegrały niespełna godzinne spotkanie. Od samego początku Polka pokazywała ofensywne nastawienie i walczyła o zwycięstwo do ostatniej piłki.
0: Mocograj.

0: Potężny jest to utwór, moim zdaniem. Nie było chyba dnia przez ostatni, no przynajmniej tydzień, żebym sobie tego utworu nie włączył. Po prostu spektakularność tutaj tej całej kompozycji, tego jak te wokale tam nachodzą na siebie. No po prostu naprawdę można to poczuć, że tak, tutaj jestem, nadszedłem, dotarłem właśnie i bardzo się cieszę z tego powodu. Spóźnieni dotarli już na naszą audycję Ultra Dźwięki od godziny 18 do 20, bo tego właśnie słuchamy, dźwięki maja. I następna piosenka też majowa, Wiktor?
1: Majowa od Chaka Khan.

0: Tutaj chciałem jeszcze nawiązać do tego tytułu, bo tu Here I Am, tak?
1: Here I Am od Dynasty przed chwilą posłuchaliśmy, tak.
0: I te majówka, te takie... Myślę, że Here I Am to powiedziały ponad 20 stopni temperatura, tak powiedziała, i tak zaskoczyła, myślę, że wszystkich nas.
1: I tak właśnie pozytywnie.
0: Tak pozytywnie, tak właśnie Here I Am, nie? Ja tak odczułem, też vibe ten utwór mi tego dał. No i chyba przechodzimy dalej właśnie do takich utworów, które ocieplają nas. I teraz poleci I'm Every Woman od Chaka Khan.

0: Ultradźwięki w Radiu Luz.
1: Usłyszeliśmy A Night to Remember od Shala Mar, czyli grupy z lat 80., która też pokazywała się w Soul Trainie. I
2: tak, Soul Train, już tutaj kiedyś wspominaliśmy o tym programie. Był to program emitowany, no, szczyt popularności osiągnął w latach 80. i 90., został zakończony w 2006 roku. Był to program o właśnie o takiej muzyce, jaką my słuchamy, stworzony przez Don Corneliusa, który również jest producentem tego utworu, i wraz z Dickiem Griffeyem stworzył Shalamar. Dobrze to czytam?
1: Tak, Shalamar, tak. Myślę, że jest to dobre przeczytanie.
2: To jest dobre przeczytanie. Jestem wielkim fanem Soul Trainu. Nie wiem, czy Sebastianie sięgnąłeś do, nie wiem, czy wyszukałeś na YouTubie sobie po naszej ostatniej audycji.
1: Ja polecam na pewno wyszukać sobie umiejętności taneczne właśnie Jeffrey'a Daniela, który w tej grupie występuje, gdyż rzekomo to jego umiejętności też były inspiracją dla Michaela Jacksona, który ze swoich ruchów tanecznych jest bardzo, bardzo znany. A zresztą to właśnie kiedy występował Jeffrey Daniel w BBC, niekoniecznie tutaj na Soul Trainie, ale w innym programie, to tam też Moonwalk pierwszy raz został przedstawiony.
2: No to są poważne daty.
1: To są poważne daty i poważne wydarzenia w świecie tańca. Jeszcze trochę tej tanecznej muzyki usłyszymy. Get Down Saturday Night od Olivera Cheatham'a.

0: Ultradźwięki w Radiu Luz.
1: Punk Me od Marvina Gaye'a właśnie usłyszeliśmy. Wspaniały utwór, w ogóle wspaniała płyta In Our Lifetime, jedna z mniej może popularnych i 15 w sumie jego 15 album studyjny, co jest całkiem niesamowite, ale no był to człowiek natchniony na pewno i to też w tym utworze słychać, zresztą te wpływy duchowe, wpływy przez jego tak naprawdę śpiewanie gdzieś tam zaczynało się w kościele przy gospelu i te wpływy słychać też w późniejszej jego muzyce, myślę nawet na tym albumie, no u mnie on gra na słuchawkach ostatnio bardzo, bardzo często, więc też wam polecam, bo uważam, że w taki wiosnowy, wiosenny klimat jak najbardziej się wpisuje.
2: No, ja Marvina też długi czas słuchałem, aktualnie trochę mniej mi się przewija, ale no, dla mnie to jest człowiek, który tak dobrze potrafi mówić o emocjach, z taką wrażliwością i też jakiś taki, tak, to jest sztuka moim zdaniem, muzyce tak delikatnie i tak, jakby to nazwać, tak dobrze wplecioną w strukturę utworu tą jego myśl. Tutaj zdecydowanie dla mnie takim albumem jest no, myślę, że tutaj mówiłeś o mniej popularnym albumie, to teraz I Want You, no to jest, no myślę, że większość ludzi będzie kojarzyło ten album, ale też Let's Get It On, to też jest mój chyba ulubiony album od Marvina.
1: Tak, więc taki klasyk, można powiedzieć, wam zaproponowaliśmy. Następny utwór to będzie No Limit od Breakwater. Posłuchajmy na 91,6 FM.

0: To był utwór Only One Can Win od zespołu The Silvers. Tutaj bardzo dużo słuchałem tego utworu i trafiłem na niego szukając materiału na dzisiejszą audycję. I tak przesłuchałem go i tak, a ja to już gdzieś znam. I jak się okazało, moja pamięć muzyczna mnie nie zawiodła i Jay Dilla samplował ten utwór na utwór. Jay Dilla z tego utworu tak przesamplował go i stworzył utwór Two Can Win, czyli troszeczkę...
1: Ale się zabawił tutaj,
0: no,
1: z tytułem, nie da się ukryć. Tak,
0: zaprzeczył oryginałowi, ale uważam, że zrobił... Trudno mi to sądzić, czy te wokale brzmią lepiej w oryginale, czy w utworze Jay Dilly, bo jednak to jest samplowanie, ale...
1: Ale ocencie sami, posłuchajcie już teraz Two Can Win od Jay Dilla na 91.6 FM.

0: Ultra dźwięki w Radiu Luz.
1: Tak jak zapowiadaliśmy na początku, trochę hip-hopu też się tutaj znalazło, chociaż no na tym utworze, a słyszeliśmy przed chwilą Dreaming in the Daytime od Tuxedo z MF Doomem na ficie i właśnie ten występ MF Dooma moim zdaniem tutaj szczególnie jest dla mnie jakiś taki zaskakujący, bo tutaj już no, to jest utwór z 2018 roku i tutaj już no, Doom jest, prawda, dorosłym mężczyzną z tą swoją chrypą i z pełnym po prostu swoimi umiejętnościami. I to położone na tym właśnie takim funky, trochę takim, może nie wiem, czy aż G-funkowym, ale w tą stronę idącym bicie. No po pierwsze, pięknie tutaj nam się to zgrywa zresztą audycji, słychać te wpływy właśnie tej muzyki lat 70. i 80. na późniejszy hip-hop, ale też no, ten kontrast właśnie tego głosu Dooma z tym podkładem dla mnie jest dosyć, nie wiem, sprawia mi no, radość.
2: No nie tylko chyba wpływ, ale też właśnie taką muzyczną kolaborację tych dwóch gatunków, że to gdzieś tam zawsze ze sobą gra właśnie tutaj ten G-funk, czy właśnie ten konkretny utwór. No, a my zbliżamy się do końca
1: godziny 18.
2: Godziny 18.
1: Więc na koniec jeszcze luźny mamy taki temat. Wiktor, pogrillowałeś majówkę?
2: Pogrillowałem.
1: Majówka to trzeba pogrillować, ale dobrze pogrillowałeś?
2: No tak, pojadło się. Co się zjadło, to moje. No.
1: No to ja też sobie pogrillowałem. Mam nadzieję, że też pogrillowaliście sobie przez tą majówkę i przez cały maj, że będziecie mieli okazję grillować dalej, a my się słyszymy po godzinie 19:00.

0: Minęła 19. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Radio Luz poleca.
2: Flesz muzyczny. Dominik Lentas. Zapraszam. Jeżeli tęskniliście za wrocławskim cloudrapem i tęsknicie nadal za latem 2016, to mamy dla was dobrą wiadomość. Michał Wojtek wraca na scenę, a do niego dołączy lokalna ekipa i goście z Trójmiasta. Zagrają dla was Michał Wojtek, Seed Steel, Soulky Boy, Świtała i DJ CBH. Wielki dzień dla wrocławskiego undergroundu. Klub Łącznik w tę niedzielę o godzinie 18. Klub Ciało otwiera wrota na oścież. Noc pełna minimalistycznego, głębokiego techno, chaosu i galopującego groove'u, a wszystko to tax-free. Wystąpią zarówno rezydenci, jak i goście. Tej nocy na parkiecie będziecie bujać się do selekcji takich DJ-ów jak Glash, Trans Timmermans, Sigdat, Excessive czy Lulu Malina. Ciało 23:30, wstęp wolny. Szczegóły i wejściówki w audycjach na żywo od poniedziałku do piątku na 91 i 6 FM.
1: Radio Luz poleca.
0: Mocograj.

0: Ultradźwięki w Radio Luz.
1: Godzina 19. Zapraszam Was już na drugą godzinę dzisiejszej audycji Ultradźwięki. Przed mikrofonami
2: Sebastian Kornycki
1: oraz Wiktor Wichliński. Za realizację odpowiada Jakub Szlefarski.
2: Dzięki wielkie mu za to. A przed chwilą usłyszeliście jednego z naszych mocograjów w tym tygodniu, czyli Starting Line od All Them Witches. I obszerny artykuł na temat tego utworu napisał Piotr Sekuła, radioluz.pl. Zachęcam do przeczytania.
1: A co jeszcze jest na naszej stronie dostępne?
2: Co jest na naszej stronie dostępne? Czat, więc możecie też się aktywizować na radioluz.pl/chat, pisać nam, jak spędziliście majówkę na przykład, czy grillowaliście, czy pływaliście, czy aktywnie spędzaliście czas, czy może jednak miasto was uwięziło. Jeżeli miasto was nie uwięziło, a ruszyliście w łąkę,
1: plener.
2: W plener, to tak jak na początku Wiktor pięknie zauważył, te

0: Music of the Earth od ukochanej naszej Patrice Rushen usłyszeliśmy przed chwilą. Myślę, że wtorkowi słuchacze ultradźwięków są już z tą panią zapoznani, bo no jej kompozycje często tutaj umilają wtorkowe wieczory.
1: Często, ale to takie specjalne miejsce gdzieś ma w naszych audycjach Patrice Rushen. No gdzieś tam wyjątkowa muzyka i...
0: Wyjątkowy talent, to akurat utwór z płyty Patrice, taka akurat wymowna nazwa, którą bardzo polecam. W sumie jest to chyba pierwsza taka bardziej troszkę też przystępna płyta, bo te pierwsze jej wydania to takie jednak bardziej jazzowe granie, bo w końcu jest to też pianistka jazzowa, wybitna kompozytorka, która w ogóle swoją drogą, taką wam sprzedam ciekawostkę. Jeszcze nie tak dawno Prince był tutaj naszym artystą tygodnia i przygotowywałem artykuł na jego temat i dowiedziałem się wtedy, że te światy się łączą, Patrice Rushen i Prince.
1: Naprawdę?
0: Wyobraź sobie, że jedna z najbardziej popularnych piosenek Prince'a, I Wanna Be Your Lover, właśnie miała być Patrice Rushen, z myślą o Patrice Rushen, tworzona, która pomagała mu programować syntezatory przy pierwszej jego płycie, więc no tutaj rzekomo miał tak zwanego

0: wyższa na Patris. No, trudno się dziwić, takie umiejętności wokalne, muzyczne.
1: Przez syntezator do serca.
0: Dwa wielkie talenty, dwójka multiinstrumentalistów. No szkoda, że nic więcej z tego nie wyszło, bo moglibyśmy mieć kolejne pokolenie po prostu wielkich muzycznych talentów.
1: Bardzo możliwe, ale wydaje mi się, że i Prince, i Patrice Rushen mają swoje dzieci, czyli swoje albumy. I to jest ich takie dziedzictwo. A teraz zapraszamy was na utwór Koyma Hondo. Powiem tak, słuchając tego intra, pomyślałem, ale by to Alchemist samplował. Ja przepraszam, że takie wstawki hip-hopowe robię, ale to...
0: I co, i samplował?
1: Tak, i się okazało, że samplował, więc posłuchajcie, skupcie się na intro, bo uważam, że jest świetne, jedno z najlepszych ever dla mnie.

0: No, no to, to powiedziałem jakby...
1: I samplował. Ładnie pociął. Faktycznie powiem ci, że jak powiedziałeś o tym alchemiście, słuchałem tego intra, mam nadzieję, że wy też się wsłuchaliście, to od razu to było słychać. I że to musi zostać pocięte.
0: Prosiło się, ten początek... Dla mnie, jakby porównując początek właśnie Kaimo Hondo, nieważne, tego pierwszego utworu, który został samplowany, to mam wrażenie, że artysta dał ten początek, żeby ktoś to sobie samplował i reszta była taka lekko inna.
1: Tak, ale jeszcze tam później ten basik, ta gitara basowa fajnie wybrzmiała, ja to zawsze lubię, zawsze mi to sprawia satysfakcję. No tutaj niestety przy cięciu alchemista troszeczkę tej mocy zginęło, ale za to wróciła moc w postaci wokalu, no bo też dowożenie tych punchy też jest takie bardzo, bardzo w punkt.
0: Idealny sample dla mnie, ale no też tak troszeczkę się na tereny hip-hopowe zahaczyliśmy, więc hip-hopowe czy rapowe, więc teraz utwór Body Rap od Wind Chimes.

0: Radio Luz poleca.
1: T-Fightery zbudowane są z metalu.
2: Miecz świetlny służy do przecinania metalu. Istnieją metale, których nie przetnie żaden miecz.
3: By je poznać, młody padawanie, słuchaj z piekła rodem. Przejdź na ciemną stronę mocy we wtorki o 23 na antenie Radia Luz.
4: Radio Luz poleca.

0: piękny, łagodny utwór od Jefferson Airplane z takim ładnym, ładnym przekazem, moim zdaniem. Jak zresztą wiele ich tekstów, bardzo tą grupę lubię i właśnie ten maj, już taka rozwinięta wiosna, oczywiście co przynosi kwiaty. Kwiaty to dzieci kwiatów, od razu te hipisowskie skojarzenia u mnie się pojawiają i lubię się w ten świat przenosić. A właśnie Jefferson Airplane, no, jest jednym z takich zespołów, myślę, czołowych, że tak powiem, dla tego ruchu, dla tego nurtu, gdzieś tam jednym z bardziej wpływowych, więc myślę, że to już się sezon właśnie zaczął na hipisowską muzykę. Nie wiem, jak ty sympatyzujesz.
1: Nie lubię.
0: Nie robię, brudasy.
1: Nie, jakoś nigdy nie miałem takiego, jakby to nazwać, parcia na muzykę hipisowską, no też jakoś nigdy ta, nie mam jakichś tam mocniejszych opinii na temat całej tej kultury, czy tam historycznie, czy jakby samo muzycznie, czy wydarzeniowo, ale no nie jestem fanem mimo wszystko.
0: Rozumiem, to bardzo, myślę, takie stanowisko ambiwalentne.
1: Ale się zgadzam z tym, co mówisz na temat tego utworu.
0: To ładny przekaz, ładnie.
1: Ładnie.
0: Mądrze zaśpiewane.
1: To jest tak właśnie, tak chciałem, przepraszam, ci wchodzę w słowo, ale że jak tam mieliśmy grill, zabawę i takie właśnie taneczne klimaty, to tutaj mamy tą wiosnę, gdzie z kocykiem leży się właśnie na łące i odpoczywa się właśnie,
0: tak,
1: w słońcu.
0: Tak, dokładnie. To jest ten inny aspekt maja, który też przed nami, no bo w sumie majówka już za nami, czyli te grille, imprezy za nami. Może to jest czas właśnie, żeby położyć się na kocyku. Jak hipisowskie klimaty, to oczywiście też Cass Elliot z The Mamas and the Papas, Make Your Own Kind of Music, właśnie teraz usłyszymy w Akademickim Radiu Luz.

0: Make Your Own Kind of Music od Cass Elliot.
1: Ponownie to... pozytywny, uniwersalny przekaz. Bądźmy sobą i róbmy swoje. A samo się nic nie zrobi. Tak nawiązując już bardziej polsko.
0: No, samo się nic nie zrobi.
1: Samo się nic nie zrobi. A jeżeli chodzi o Make Your Own Kind of Music, to jest utwór, który ja zapoznałem, znaczy, którym ja się zapoznałem gdzieś tam w wieku wczesno-nastoletnim, oglądając serial Lost. Myślę, że jeżeli komuś ten serial jest znany, taki, nie wiem, czy znasz, Wiktor, oglądałeś Lost?
0: No, coś mi dzwoni, ale...
1: Rozbitkowie na wyspie, wielka grupa rozbitków na wyspie i tam potem różne dziwne rzeczy się na tej wyspie...
0: Lost? Ale co...
1: Lost. A. Że zagubieni, na wyspie zagubieni.
0: Zagubieni, a dobra, tak.
1: Zagubieni na wyspie i właśnie tam ta piosenka też jest bodajże w trzecim sezonie jakimś takim powracającym motywem, a te pierwsze sezony są naprawdę dobre, więc polecam się zapoznać. Niestety jest to jeden z tych seriali, które gdzieś tam później ciągnie się już może za długo i tam już scenarzyści kombinują na wszystkie strony, jak tylko następny sezon.
0: Klasycznie. Tutaj powiem tak o tym utworze jeszcze. Dla mnie troszeczkę taka muzyka z reklam.
1: Bo akurat jeżeli chodzi o ten utwór, to nie jestem w stanie skojarzyć go z żadnej konkretnej reklamy, ale The Mamas and the Papas, no to też jest California Dreaming, które już było chyba użyte na miliard różnych sposobów wszędzie, gdzieś się dało i jak się dało, więc myślę, że z tą piosenką no, jest to też jedna z bardziej znanych utworów.
0: Nie mówię, że
1: Mama Cass.
0: Mama Cass.
1: Czyli właśnie Cass Elliot.
0: No właśnie, ja mówię, że to mi brzmi... w sensie mówię, że to mi brzmi jak z reklamy, czy było w reklamie raczej... Pewnie tak, bo reklam jest miliony, ale... Ale no taki niestety los jest tych utworów, które po latach się wybijają i gdzieś tam trafiają. Czy to się licencje kończą, prawa autorskie, gdzieś to tam zawsze w miarę płynne jest.
1: W miarę płynne przejście do Sweet Vibe od Rasputin's Stash. Teraz posłuchamy.

0: Ultra dźwięki w Radiu Luz.
1: Sweet Vibe od Rasputin Stash. I tutaj Sebastianie i drodzy słuchacze, no raczej nie jest to popularny zespół. Raczej nie jest to takie nazwa, która krąży pośród w rozmowach.
2: Właśnie próbowałem tutaj, słuchając sobie, co przygotowałeś, dowiedzieć się czegoś na temat tego zespołu, ale to jest zespół, widzę, już taki gdzieś troszeczkę zakopany przez czas.
1: To jest zakopany, dosyć mocno zespół, tak naprawdę lata 70. i to wczesne lata 70. 71 rok wydali album pod tytułem Rasputin Stash, self-titled, i tak naprawdę trochę zginęli, w sensie zginęli nie w sensie fizycznym, ale
2: zaginęli.
1: I tutaj mamy bardzo ciekawy przykład, że słuchaczy mają około 5000 na Spotify'u, a utwory z tego albumu, które zostały użyte jako sample przez między innymi Busta Rhymesa czy J.I.D., Chemical Brothers nawet, no takie duże nazwy w biznesie muzycznym, a samego zespołu bardzo mało osób zna.
2: Czyli można powiedzieć, że cicha woda brzegi rwie, a jak rwie brzegi, to rzeka, naga rzeka. Od Jumble posłuchamy teraz.

0: tym przepotężnym głosem Andrzeja Zauchy rozpoczynamy taki, powiedzmy, polski segment naszej dzisiejszej audycji, który też troszeczkę was wprowadzi już w nadchodzącą audycję Polonez zaraz po nas z Krzysztofem Ciachem. Ja utwór Naga Rzeka od grupy Jumble, który przed chwilą usłyszeliśmy, jak i w ogóle Andrzeja Zauchę kocham, ale ten utwór w szczególności jest to też taki utwór, który no już myślę, że od kilku lat, jak nadchodzi wiosna, to w mojej głowie się pojawia i jest to jeden z tych utworów, który określiłbym mianem spektakularnych właśnie przez to, jak to tam wszystko narasta i jak to napięcie jest rozładowywane właśnie tym wykrzyknięciem niemalże Andrzeja Zauchy właśnie do tej nagiej rzeki. W ogóle taki poetycki tekst, też dużo, też taki obraz właśnie dosyć, myślę, wiosenny maluje, raczej trudno by sobie to było wyobrazić, że to wszystko się dzieje zimą. Chyba, że ktoś lubi morsowanie.
1: To jest...
0: A idąc dalej tym tropem polskim, to posłuchamy sobie dwóch utworów od zespołu Bem i Bem, dawniej Bem i Bek, Bem i Bek może należałoby przeczytać, czyli zespołu Ewy i Aleksandra Bem. Ewa Bem, no to oczywiście postać bardzo znana, ale tutaj jeszcze początki tak naprawdę jej kariery, bo wczesne lata 70., więc posłuchajmy teraz Podaruj mi trochę słońca od Bem i Bem.

0: Nie bójmy się wiosny, poranków majowych. Z takim przekazem was zostawiamy w tej majowej audycji. Ja byłem Sebastian Kornecki.
1: Ja Wiktor Wichliński.
0: Audycję realizował Jakub Szlefarski. Już za chwilę audycja Polonez, tylko polska muzyka z Krzysztofem Ciachem, a wprowadzi was do niej Zbigniew Wodecki. Najszczęśliwszy maj.

0: Minęła 20. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Można byłoby rzec, że Polonez trwa już od 20 minut w Radiu Luz, ale nic bardziej mylnego, to była końcówka ultradźwięków. Teraz zaczynamy audycję właśnie Polonez w Akademickim Radiu Luz, tylko o polskiej muzyce. Tak jak tutaj oglądam Dżamble, Bemi Bemi, Zbigniew Wodecki, to raczej archiwalia, a my dzisiaj będziemy siedzieć w nowościach polskich 2026. A na początek coś jeszcze z poprzedniego roku, ale nie aż tak daleko.

Wiktor Waligura, Jeśli ma się skończyć świat, drugie miejsce wśród najlepszych polskich singli 2025 roku, według mnie. I teraz Wiktor Waligura wraca z nowymi singlami, a mi najbardziej spodobał się ten, który teraz przed nami. Zwróćcie uwagę, że ten utwór poprzedni i jeszcze dwa następne będą mieć coś ze sobą wspólnego. Zagadka nie jest trudna, ale może właśnie skupmy się na nutach i na brzmieniu, żeby później złapać, że być może jest jakiś w tym też wspólny wzorzec muzyczny. Chciałbym być kotem, tak nazywa się ten singiel.

Wiktor Waligura, Chciałbym być kotem. Utwór, który zdecydowanie nawiązuje produkcyjnie przede wszystkim do nagrań, na przykład Ariany Grande, szczególnie te smyczki. Gdzieś właśnie wyczuwam podobne nawiązania w muzyce tej amerykańskiej artystki. A jeśli ma się skończyć świat, czy utwór, który był wcześniej, to bardziej The 1975. No i te dwa utwory, które już za nami, łączy nie tylko nazwisko wokalisty, czyli Wiktora Waligury, ale także twórca. Twórcą jest Lesman, a tak właściwie Błażej Sudnikowicz, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i właśnie producent, między innymi właśnie wykładający na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest to artysta na pewno ciekawy, bo stara się w ogóle nie zamykać w żadnych ramach gatunkowych. Współpracuje z wieloma, od hip-hopu po na przykład z Darią ze Śląska, czy z Wiktorem i wieloma innymi. Dosie jest na pewno jego duże. Niemniej jednak, tak jak z tymi utworami, które słyszeliście przed chwilą, tak te, które są przed nami, jest taki mikroproblem. I ja bym go nazwał, że one są bardzo blisko muzyki środka, czyli tej muzyki, którą jakbym miał opisać, opisał ją taką prostą linią, gładką, w której nic się nie wyróżnia, czyli trochę nuda. No ale w przypadku Lesmana, mimo tego, że niestety w wielu momentach ta linia naprawdę jest dosyć płaska, tak właśnie te kilka utworów, których mam wrażenie, nie wiem czy to sami artyści reprezentujący tę piosenkę wyłamują się z tego, za jego, że tak powiem, za jego przewodnictwem, czy to właśnie są ich pomysły. Niemniej jednak to wyjście z tego, z tej prostej linii sprawia, że moje ucho gdzieś ku temu dąży i mimo, że produkcyjnie czy brzmieniowo nadal moglibyśmy powiedzieć, że to jest ta muzyka środka, to jednak pewnymi zabiegami kompozycyjnymi, produkcyjnymi czy też po prostu samą formą gdzieś te utwory się wyróżniają. No i tak jak zrobiłem taki szybki przegląd, powiedzmy, twórczości Lesmana, nie wiem czy przesłuchałem wszystko, ale myślę, że większość, no to te cztery utwory, które dzisiaj będę grał w Polonezie, to są zdecydowanie jego najlepsze. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze się ukaże. Co też mnie zaskoczyło, utwór, który przed wami już kiedyś u mnie w Polonezie wylądował, ale wtedy wszystkich tych sznurków nie połączyłem. Julia Mreńca bodajże 2 lata temu była na liście jednych z najlepszych singli polskich ówczesnego tamtego roku i teraz właśnie ten utwór. Nie po drodze, z bardzo ciekawą linią basu.

Ignacy i Przepaść, także produkcja Lesmana, czyli Błażeja Sudnikowicza. Tutaj wokalistą jest Ignacy, czyli Ignacy Błażejowski, który wiele lat temu występował w muzycznym reality show i po tym nagrał płytę, która nawet status złotej płyty otrzymała, czyli całkiem nieźle jak na Polskę. I co ciekawe, po tej płycie bardzo, właśnie powiedziałbym, dosyć z muzyką środka, zdecydował się pójść w stronę trochę eksperymentu. Jedyny problem jest taki, że ten eksperyment ma już 15 lat i zaczął go James Blake. Oczywiście jest to bardzo ładna inspiracja, niemniej jednak trochę spóźniona, tak jak mówiłem, ale na tyle ciekawa, że chętnie wam tu ją zagrałem. I to też świadczy o tym, że Lesman jest dosyć wszechstronnym producentem i raczej nie mającym nic konkretnego, jeśli chodzi o jakieś jego ulubione triki, powiedziałbym. Może być trochę też na minus, bo w żaden sposób to nie jest muzyka jakoś stuprocentowo rozpoznawalna, bardziej dostosowująca się do artysty, dla którego tworzy. No ale coś za coś może. No to co? Teraz już wracamy do muzyki z 2026 roku i z nowym singlem pojawiła nam się Reniusis.

Reniusz, pozwól, że zabiorę cię do domu. Wcześniej słuchaliśmy singla Stilo. Stilo jest małą miejscowością, do której Reniusz spróbowała nas zabrać za produkcję tamtego utworu. Jest odpowiedzialny, nie chce mi to przejść przez zęby, że to dobry utwór Kuba Karaś. Ten akurat utwór jest produkowany przez Michała Przytułę razem z Reni Jusis i pochodzi z elektroniki. Taki trochę wyciszający utwór, ale jak najbardziej stylowy. Reni Jusis była u mnie wyróżniona wśród najlepszych songwriterów polskich ever, więc bardzo chętnie wracam, szczególnie do elektroniki. My wracamy do muzyki z 2026 roku i wrocławska artystka wróciła z nowym singlem. Aneta Błasiak, czyli Juno Willow, w singlu Get You Alone. I trochę skręca od tych, jak ma napisane w notkach dziennikarskich, nawet jakichś folkowych czy radioheadowych inspiracji. Tak tutaj te modyfikacje właśnie na wokalu sprawiają, że na pewno się to przesuwa w stronę nierokową i miałem na przykład proste skojarzenia z, na przykład z Grimes.

Juno Willow, Get You Alone. Utworowi towarzyszy też bardzo ciekawy teledysk, który kręcony jest wyraźnie w miejscówkach wrocławskich, w takim lo-fi stylu. Bardzo polecam. Słuchacie Akademickiego Radia Luz, audycji Polonez, audycji tylko o polskiej muzyce i słuchamy muzyki najnowszej z 2026 roku. Juno Willow za nami, a teraz duet Poczta Polska. Wydaje mi się, że w tamtym roku już grałem ich single, które aż tak mną mnie zawładnęły, ale teraz ich singiel powtórka jest inny, nawet jest inny niż też single z tego roku. I dlaczego jest inny? No bo nie jest aż tak bardzo gitarowe, mimo tego, że to nie był stricte nigdy duet gitarowy, to jednak tutaj wyczuwam taki skręt w stronę Cold Wave'u, nawet może New Romantics. I tak jak panowie gdzieś powołują się nawet na filmy Davida Lyncha, to ja bym akurat ten utwór umieścił w filmie Sofii Coppoli, na przykład Niech to będzie Między słowami.

Poczta Polska, utwór Powtórka. Utwór także odnosi się do estetyki takiej duchologicznej trochę, powiedziałbym nostalgicznej. Oczywiście do estetyki starej telewizji z lat 90. Nawet ten sample, w którym było słychać wyraźnie lektora, był to właśnie taki lektor, mam wrażenie, który był zawsze dołączany. Zresztą nadal tak też się robi, ale powiedzmy, ja jestem już przyzwyczajony do napisów. No, po prostu, że lektor był także nakładany na filmy i seriale, które nie były polskie. Teraz skaczemy do projektu, który jeszcze u mnie w Polonezie nie gościł. Nazywa się Madame Frey i teraz utwór W Twoich Rękach.

Adam Frey. Fair, tak właściwie chyba powinienem przeczytać, w Radiu Luz, utwór W Twoich Rękach. I to jest zespół, który samemu powołuje się na Daft Punk czy LCD Sound System. I coś w tym jest, bo jest to rzecz bardzo taneczna, a z drugiej strony ze wpływami trochę bardziej szorstkimi, postpunkowymi. Także na pewno ich płyta ma być już całkiem niedługo, bo 29 maja właśnie pod nazwą Post Funk, jeszcze raz powtórzę, żeby było wyraźnie, że nie Post Punk. No i w sumie podoba mi się ten manifest, bo tak można byłoby powiedzieć o tym tytule tej płyty. Czym się to zrealizować? Zobaczymy. Single, który za nami, na pewno jest funkowy, jest taneczny. Czy wpisuje się w kategorię New Disco? Na pewno odrobinę. Jeszcze w tym roku można było słyszeć między innymi jeden singiel, który nazywa się Tylko Twój. I tutaj bym dodał, że jest też bardzo ciekawie kompozycyjnie.

Madame Affair, utwór pod tytułem Tylko Twój. Jest to aż piątka muzyków, czyli całkiem duży zespół, który też, jak patrzę sobie na zdjęcia, dosyć ciekawie wygląda i miejmy nadzieję, że to razem wszystko będzie jakimś kluczem do sukcesu, no bo jednak jak na polskie realia, gdzie my lubimy smutną, melancholijną muzykę, to ten element taneczny jest czymś na pewno zawsze zaskakującym, a jak nie zaskakującym, to na pewno czymś innym niż wszyscy mają. Zespół pochodzi z okolic Chodzieży. Miejmy nadzieję, że okoliczna szkoła muzyczna właśnie może ich wszystkich kształciła, dlatego tak też słychać, że są świetnymi instrumentalistami. No to co? Miejmy nadzieję, że właśnie takie zespoły będą powstawać w Polsce, bo mi to gra i bardzo będę czekał na tą płytę, która już 29 maja. A jak zobaczyłem tą liczbę osób, dodatkowo tak właściwie trzech facetów, dwie dziewczyny, i sobie tak pomyślałem, że kiedy taki duży polski zespół tak starał się kolorowo grać, no to było już trochę czasu minęło, chociaż mi się wydaje, że to było wczoraj. Był taki zespół New People, który właśnie w latach 10. bardzo kolorową, funkową muzykę grali, na pewno też z elementami i New Disco, i LCD Sound System, i nie wiem, nawiązywali do muzyki lat 70. na przykład The Chic. Nazywali się, tak jak powiedziałem, New People, a teraz właśnie jeden z ich utworów. Bardzo kolorowy, ale deszczowy. Rain Talk.

New People, Rain Tag. Bardzo kolorowe granie zespołu, który rozpadł się, miał jeszcze przetrwać w mniejszym składzie, ale nic z tego nie wyszło. Niemniej jednak ich płyta to zawsze coś, do czego bardzo chętnie wracam. Serdecznie polecam. A na sam koniec audycji Polonez w Akademickim Radiu Luz, bo już właśnie do tego końca zmierzamy. Zespół, którego nie trzeba przedstawiać. Zespół, który prawdopodobnie, albo przynajmniej tak ma, taką mam nadzieję i trzymam bardzo kciuki, będzie już trochę bardziej znany także poza granicami Polski, ponieważ Kacha, czyli już możecie rozwikłać co za zespół, miała także debiut na dosyć głośnej płycie, która jest komentowana na całym świecie. Miejmy nadzieję, że dzięki temu to pociągnie też zespół cały Coles do... no bo właśnie o nim mówię, do trochę rozszerzenia właśnie swoich granic, że tak powiem, zasięgowych. Serdecznie trzymam kciuki, bo co jak co, bardzo mi się, im by się to należało i bardzo by się do tego nadawali, bo ich oryginalność, a jednocześnie trzymanie się pulsu tego, co jest teraz modne, a dodatkowo będąc też, mam wrażenie, zespołem powszechnie lubianym, ma na to szansę i na zewnątrz Polski. Wracając z nowymi singlami i między innymi właśnie z utworem Pierrot, który teraz na sam koniec Poloneza w Akademickim Radiom Luz. Ja wam mówię cześć, nazywam się Krzysztof Ciach i do usłyszenia za tydzień. Pa!

0: Minęła 22. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Jest po godzinie 22 i ja nazywam się Sylwia Szydełko, a to jest audycja FUS w Akademickim Radiu Luz.

Minęła 23. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM. Biegła, rodzaj! Biegła!

0: Dobry wieczór, minęła godzina 23, więc rusza niezmiennie audycja z piekła rodem i dzisiaj, co prawda, jestem bez Janka, więc przy mikrofonie Tomek Wieczorek, ale jest ze mną gość specjalny, który już powoli przestaje być gościem, a bardziej staje się częstym bywalcem naszej audycji, czyli Konrad Krzyś-Konrad.
1: Dobry wieczór, ciągle czuję się jak gość jednak.
0: No to, ale coraz bardziej widzę, jesteś zadomowiony w naszej piekielnej audycji.
1: Tak, więc bardzo to jest przyjemnie i miło.
0: Chociaż dzisiaj byłeś trochę zaskoczony tym, że mamy tylko godzinę, bo faktycznie chyba przyzwyczaiłeś się do formatu dwugodzinnego.
1: Zawsze były dwie godziny, jak ja tu byłem, to prawda.
0: No, bo faktycznie chyba zawsze byłeś opowiadać o festiwalach, na których wielokrotnie byliśmy razem i to... No więc festiwale i sezon wakacyjny.
1: Dokładnie to chciałem powiedzieć, sezon wakacyjny.
0: Z piekła rodem zazwyczaj, no nie co roku, ale większość lat mieliśmy tak, że w roku akademickim godzinka, a w okresie wakacyjnym dwie godziny, więc faktycznie, no jak będą festiwale, to przyjdziesz na dwie godziny.
1: Super.
0: Ale dzisiaj mamy niefestiwalowy temat. Można by powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Dzisiaj taki temat trochę smutny, trochę nostalgiczny, ale myślę, że ważny i nie bez powodu przywitał nas zespół Sarkę, bo temat na tę dzisiejszą audycję gdzieś mi zaświtał w głowie w zeszłym roku, kiedy Sarkę ogłosiło, że kończą działalność. Po prostu rozwiązują się, to jednak był projekt, supergrupa, ludzie z różnych zespołów, prawda, przecież Nocturno Culto, Dark Throne, Sarkę, Skolda, tak, muzycy znani z różnych zespołów.
1: Jeszcze były perkusista Enslaved.
0: O, no właśnie. No i się pojawiła kwestia taka, że ogłosili, kończymy działalność, a ja na to, ale zaraz. Jak to kończycie działalność? No się, jak ja was jeszcze nie widziałem na żywo nigdy, tak? A bardzo was lubię. No więc nie było tu historii, że nie wiem, ktoś umarł, tak, czy pokłócili się, jak to w zespołach bywa. No nie, bardziej chodziło o to, że każdy się skupiał gdzieś tam na innych obszarach działalności. A Sarkę jako supergrupa i tak istniała bardzo długo i ma bogatą dyskografię. To był bardzo aktywny projekt. No więc można się było spodziewać, że kiedyś to się skończy. No i jak to się wydarzyło, to tak mnie naszła myśl, pamiętam, napisałem wtedy do Janka, ej, wiesz co, zróbmy kiedyś audycję o Sarkę, albo właśnie o takich podobnych projektach, albo może po prostu zróbmy audycję o zespołach, których już nie ma. I to taki trochę pomysł na dziś.
1: Czyli najbliższą godzinę spędzimy z zespołem Riverside.
0: No tak, ale nie będzie Riverside, w ogóle jakoś tak dzisiaj nie będzie polskich zespołów, ale nazbieraliśmy, Konrad, co, materiału, także spokojnie nam starczy na dwie audycje.
1: Na pewno.
0: Jak nie na więcej.
1: Jak jeszcze pomyślimy trochę, to pewnie na trzy albo cztery.
0: Natomiast punkt wyjścia był taki, i to tak, to było twoje pierwsze pytanie, ale nie będziemy mówić o Led Zeppelin.
1: No tak, właśnie.
0: Więc to
1: bo,
0: też...
1: bo zespoły, których nie ma, to najczęściej te, powiedzmy, dinozaury, te klasyczne zespoły z bardzo dawnych czasów.
0: Ale dzisiaj nie chcieliśmy o dinozaurach za bardzo mówić, bo o nich można mówić bez przerwy i często słyszymy. A raczej chcemy mówić o tych zespołach, które wcale niekoniecznie są stare, wcale niekoniecznie, nie wiem, grały w latach 80. Grały być może jeszcze do niedawna. Z różnych powodów zakończyły działalność i nam jest z tego powodu przykro. No i też właściwie chyba w większości to są takie zespoły, projekty, których nawet nie było okazji zobaczyć na żywo, przynajmniej dla nas. No i bardzo możliwe, że już nigdy nie będzie tej okazji.

0: pierwiastki, czyli mocne uderzenie, wirtuozerię oraz piękne melodie.
1: Co? Posłuchamy i to ostatni album.
0: Tak, tak, tak.
1: Spawn of Possession i będziemy mieli utwór Deus Avertat.
0: 2012 rok.

0: No, to Spawn of Possession.
1: Ale to było fajne.
0: No było, było, było. I dzisiaj możemy o większości propozycji powiedzieć, że było. Ale na szczęście mamy nośniki, mamy muzykę w formacie cyfrowym, więc coś pozostało. Także...
1: Tego nam nikt nie zabierze.
0: No tak, i możemy słuchać. No ale co do Spawn of Possession, to był taki zespół, który dzisiaj musiał się pojawić.
1: Tak, musiał, bo zespół często jest wspominany właśnie jako ten, który był, nagrał świetną płytę, a później po prostu zniknął. Nawet się pojawia w różnych rodzaju memach. Nie chcę powiedzieć, że zespół jest memem, bo nie jest, natomiast często na fanpage'ach metalowych ten zespół jest przykładem jako, powiedzmy, tego czegoś, o czym myślimy, gdy wspominamy dawne czasy, gdy było miło, fajnie i było po prostu lepiej. Albo za czym tęsknimy.
0: No i ludzie tęsknią za Spawn of Possession, którego nie ma z nami już ile lat?
1: W 2012 roku wydali ostatnią płytę, a zespół rozwiązał się w 2017. Także już prawie 10 lat.
0: No właśnie. No dobra, przejdźmy do kolejnej propozycji na dziś. Dzisiaj mocno będziemy wędrować między gatunkami, co już trochę słychać, a będzie jeszcze dziwniej.
1: Chyba się tak staraliśmy trochę, podświadomie, bo nie ustaliliśmy tego.
0: To prawda, no ale dobrze, to akurat często nam się zdarza, że będzie przeplatanka. Teraz zdecydowanie bardziej sludge'owo. Francuski Dirge, który w 2018 roku wydał swój ostatni album Lost Empyrean. Uwielbiam tę płytę. Jest to do tej pory jeden z moich ulubionych sludge'owych albumów, tak całościowo słuchając. A do Francuzów z kapeli mam ogromny szacunek za uzasadnienie. Dlaczego oni postanowili zakończyć swoją działalność? Bo uznali, że nagrali coś tak świetnego, że już nie przeskoczą poprzeczki, którą sobie postawili. Byli jednak głównie zespołem działającym w studiu. No i podjęli decyzję, że no kończymy działalność. Już nic lepszego nie zrobimy. Możemy realizować się jako muzycy w innych projektach, ale ten zespół już nic więcej nie zrobi.
1: Złośliwie można powiedzieć, że wielu jest takich, którzy też powinni przyjąć taką strategię, nie?
0: No to prawda. Niekoniecznie przyjmują. No tutaj można powiedzieć, zakończyli w momencie chwały, więc też chwała im za to. No i posłuchajmy, tytułowy utwór z tego albumu, więc Lost Empyrean.

0: No buja bardzo przyzwoicie, tęsknota też buja, jeśli chodzi o Derch i ten fantastyczny los Tempirian.
1: Ale to było smutne, ale to akurat dobrze.
0: Tak, no...
1: O to chodzi w tej muzyce.
0: O to tu chodzi, tak. Cała płyta jest taka, jest smutna, ale jednocześnie taka no, majestatyczna, dostojna. Tak. To są potężne riffy przygniatające, ale no to lubimy w Sludge'u jak najbardziej. Okej, no to obiecaliśmy, że będą zmiany tempa i zmiany klimatu.
1: Tak, teraz coś ode mnie.
0: Dajesz.
1: To będzie amerykański zespół, heavy metalowy, do bólu amerykański, co po prostu słychać i czuć. Nazywa się Crescent Shield. Działał w pierwszej dekadzie tego wieku. W 2006 roku i w 2009 opublikowali swoje dwie jedyne płyty. A niestety w 2012 roku zespół się rozpadł, albowiem wokalista i lider zespołu zmarł, a reszta składu się rozpierzchła. Tak to czasem bywa. Zespoły znikają, bo członkowie, liderzy umierają, co jest przykre. Ale za to muzyka jest wesoła.
0: No tu Crescent Shield faktycznie porywający, nie znałem zupełnie tego, więc dzięki za tę polecajkę, bo no tak jak powiedziałeś.
1: To był to pierwszy zespół, który mi przyszedł do głowy, jak zaproponowałeś tematykę. Tak, tak. Nie wiem czemu, po prostu tak czasem jest, że pewne zespoły poznajemy na jakichś etapach naszego życia i gdzieś tam zostają dalej z nami.
0: Ale no tak, i poznałeś go, rozumiem, na długo po tym, jak przestał działać, tak? Czy wcześniej?
1: Kurczę, to jest trudne pytanie. Wiesz co, wydaje mi się, że mogłem go koło 2010 roku albo 2009. Wydaje mi się, że jeszcze wtedy funkcjonował.
0: Okej.
1: A to już było dawno temu. Tak.
0: No to masz tym większe powody do nostalgii, tak, i tęsknoty. No dobra. Posłuchajmy. Crescent Shield, Slaves to the Metal Horde.

0: i było. Amerykańsko weselej na pewno.
1: Zdecydowanie.
0: I tu faktycznie to, co od razu rzuca się w ucho, to też mi nie brzmi do końca jak muzyka, którą uplasowałbym w pierwszej dekadzie tego stulecia, tylko jednak jakoś dawniej. Mm-hmm. Więc można powiedzieć zespół działający retro, który już nie istnieje od ponad 10 lat, tak?
1: Tak,
0: już nie działa od ponad 10 lat, więc jeszcze jakaś taka czasocepcja się tutaj zadziewa. Dodatkowo. Okej.
1: Okay. No tak, album z 2006 roku, czyli to było 20 lat temu.
0: Tak.
1: O rany.
0: A brzmi jakby mógł być 40 lat temu nagrany.
1: Ale 20 to też dużo, nie?
0: To też dużo. No i teraz coś znowu smutniej, chociaż muzyka będzie piękna, niekoniecznie smutna, ale historia chyba dla mnie, bo teraz coś ode mnie, historia smutna, zespół Samsara Blues Experiment. I w momencie, kiedy wydawali swój ostatni album w 2020 roku, no to ogłosili, że no właściwie to idziemy na taki nieokreślony okres zawieszenia, tak, zawieszamy działalność, nie będzie koncertów, nie będziemy nic nagrywać, zobaczymy jak wszystko się poukłada. No i faktycznie kilka lat nic nie robili i mniej więcej w 2024, jeśli dobrze pamiętam, ogłosili, że no każdy z nas pójdzie w swoją stronę i kończymy działalność jako Samsara Blues Experiment. No z jednej strony jest gdzieś we mnie jakaś nadzieja, że to takie zakończenie działalności, które może doprowadzić do tego, że jednak się kiedyś zejdą i będą grali, bo ani tu nikt nie umarł, ani się nie pokłócili, więc jest jakaś szansa. No i bardzo na to liczę, bo Samsara Blues Experiment to na pewno zespół, który w swoim gatunku jest u mnie bardzo wysoko na liście ulubionych i poza tym nigdy nie widziałem ich na żywo, no chciałoby się, więc to taki zespół, który boli, a w momencie, kiedy ten, no, ogłaszali ten hiatus, no to już ja byłem psychofanem.
1: Ja przyznam, że nie odnotowałem tego faktu. Ten zespół zawsze gdzieś tam dla mnie funkcjonował na horyzoncie. Nie znałem go, ale no nie mogę powiedzieć, że aktywnie słuchałem. Także dowiedziałem się dzisiaj od ciebie, że Samsary już nie ma.
0: To przepraszam za takie wieści. Przepraszam słuchaczy, jeśli ktoś nie wiedział o tym. No ale na pocieszenie. Glorious Days z przedostatniej płyty One with the Universe, więc przed wami Samsara Blues Experiment.

0: Piękne dźwięki, Samsara Blues Experiment. No, ciężko nawet było wybrać jakiś konkretny utwór, ale uwielbiam to, jak on ewoluuje i rozwija się, rozkwita.
1: Fajnie buja po prostu, nie?
0: Tak, można tak. No, to jest ten porządny stoner, taki dumujący, psychodelizujący. Mało zespołów moim zdaniem gra tego typu muzykę na takim poziomie jak Samsara, stąd też i ten smutek, o którym wspomniałem. No ale teraz będzie smutno w inny sposób.
1: Tak, bo będzie black metal i to z Islandii, co też bardzo słychać w tej muzyce. Zespół nazywa się Svarti Dauði, czyli Czarna Śmierć. Funkcjonował do 2020 roku. Wydał dwa albumy i chyba parę epek albo splitów. W każdym razie zespół rozwijał się prężnie, wychodził z podziemia, można było zaobserwować wywiady z członkami zespołu w prasie muzycznej i nagle zespół zniknął i przyznam, że byłem w szoku. Nie mam pojęcia, co się stało, chyba proza życia. Jest mi szkoda tego zespołu, najbardziej szkoda jest mi tego, że nigdy ich nie zobaczyłem na żywo, a była trasa w Polsce razem z Mgłą, jak Mgła jeszcze nie była tak popularna jak teraz. Już prawie do tego Krakowa jechałem, ale jeszcze wtedy byłem na studiach i chyba coś mi tam z sesją kolidowało. Także nigdy nie widziałem Svarti Dauði na żywo, ale jak już wcześniej powiedzieliśmy, albumy pozostały z nami na zawsze.
0: I przed nami będzie album, a właściwie epka The Synthesis of Horrend Beast. I tam mamy dwa utwory właściwie.
1: Tak.
0: Usłyszymy pierwszy z nich, Venus Illegitima.
1: Będzie mocno.

0: No to było islandzko z Farti Daudi. Nie zobaczymy już na żywo raczej, chyba że coś się odmieni. No,
1: tak, bo
0: kciuki.
1: Zespoły nie tylko się rozpadają, ale czasem się powstają z grobu. O,
0: tak, to prawda. A czasami po prostu żegnają się strasznie długo, tak? Ale tak. To już zazwyczaj dotyczy jednak tych dinozaurów, którzy potrafią przy latami, a nawet może dekadami, bo chyba w przypadku skorpionsów, jak tak pomyślę, to co najmniej 10 lat temu już zapowiadali ostatnie trasy koncertowe, więc...
1: Też można wspomnieć tak. O Kiss, albo lepiej nie wspominać.
0: Dokładnie, tak. No i o Riverside, tak mówiłeś. To.
1: Tak.
0: Okej. Przed nami no, zespół, który jakoś od nas obu.
1: Tak, nasz wspólny wybór.
0: Wspólny wybór i też bez wielkich wątpliwości. Strapping Young Lad. Tak. Projekt Devina Townsenda właściwie od niego zaczynał, zanim zaczął tworzyć po prostu pod własnym szyldem jako Devin, tak, i to Strapping Young Lad go mocno wypromowało. Absolutnie wizjonerska twórczość. To było coś przełomowego, nikt tego nie robił wcześniej, co właśnie Strapping Young Lad. No i nagle się skończyło, nagle i niespodziewanie.
1: Tak, bo Devin postanowił, że chce być lepszym człowiekiem i odstawił używki. Ja się trochę tak zastanawiam, może nie zastanawiam, ale trochę chyba żałuję, że już nie korzysta ze wspomagaczy, bo muzyka, którą tworzył pod wpływem, była wybitna. Później też tworzył dobrą muzykę, natomiast nie ukrywam, że trochę ta jego obecna twórczość zlewa mi się i nie odróżniam już poszczególnych albumów od siebie. Jest taka chyba troszkę mniej wyrazista, a Strapping Young Lad to...
0: No wypracował styl, w którym pozostał, tak? Strapping Young Lad też miało swój styl, tak? No ale było dużo bardziej wściekłe, brutalne, bezwzględne, intensywne. Nie było tam takiej eleganckiej estetyki, czasami zupełnie niemetalowej, tak? Po którą Devin sięga na licznych albumach. No ale cóż, zostały z nami płyty, został z nami album Alien, który zaprezentujemy rok 2005, więc ostatnia płyta The New Black 2006, no to już właściwie 20 lat, jak
1: siódme.
0: Nie ma.
1: Powiedziałbym, że siódme.
0: Tak? Okej, okay, no, to siódmy.
1: Zaraz sprawdzę.
0: No i 20 lat, tak czy siak, jak nie ma z nami Strapping Young Lad. A jeśli dobrze mi się wydaje, to dzisiaj Devin ma urodziny, czy...
1: Nie wiem, czy dzisiaj, ale na pewno wydaje...
0: Tak, 5 maja, dzisiaj.
1: Wkrótce nowy album wydaje chyba.
0: No to cóż, lecimy. Strapping Young Lad i utwór...
1: Miałeś rację, 2006 rok, ostatni album.
0: A teraz będzie 2005 z albumu Alien, utwór Shitstorm.

0: Devin Townsend w tym mocniejszym, mroczniejszym, bardziej brutalnym wydaniu Strapping Young Lad nie wróci do nas. To już mówił wielokrotnie, że Syl nie wróci i ten etap twórczości ma już za sobą.
1: Stanowczo.
0: No i cóż, no jego decyzja, może dobrze dla niego.
1: Jak, na pewno jest zdrowszym człowiekiem.
0: Jak to mu służy? Proszę bardzo, świetnie. No a my zostajemy z nagraniami Syla do posłuchania, tak? Okej, okay, a ostatni utwór na dziś to o nim za chwilkę, ale tak jak słyszycie i mówiliśmy, tego materiału dosyć sporo się nam nazbierało. Zespoły, których już nie ma. I nie ma ich z różnych powodów. Wrócimy na pewno do tego tematu, pewnie już z Jankiem, także prawdopodobnie za 2, może za 3 tygodnie jeszcze w maju doczekacie się kontynuacji tych wątków. Może coś, czego nie znacie, akurat wam podsuniemy, to by było najfajniej wiedzieć, że sięgnęliście po jakiś zespół, który już nie istnieje, bo gdzieś się tu pojawił na antenie. Ostatni taki zespół na dziś to będzie grecka kapela, grecki progresywny death metal, zespół Mencea, który nagrał właściwie 2 long playe, w tym ostatni Pyrophoric w 2012 roku. Bardzo, bardzo lubię tę płytę, często do niej wracam. Nie wiemy właściwie, czemu zespół zawiesił tę działalność. Tutaj też nie ma jakiejś historii w stylu kłótnia, różnica poglądów muzycznych czy śmierć któregoś z członków, po prostu nie wiadomo. No ale 14 lat już minęło. Czy zespół kiedykolwiek będzie dalej grał, nagrywał, nic o tym nie wiemy. Ale zostaliśmy z 2 płytami, z czego ten Pyrophoric album to naprawdę perełka progresywnego defu. Słychać tam dużo Gojiry faktycznie. Usłyszymy utwór tytułowy. I z tym was zostawimy, ale usłyszymy się już niebawem. Audycja z piekła rodem będzie za tydzień, natomiast za tydzień nie będziemy dzisiejszego wątku kontynuować, ale wrócimy do niego za 2 lub 3. I Konrad, będziesz.
1: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie i polecam się na przyszłość.
0: No i ja również dziękuję, więc przez ostatnią godzinę był z wami Tomek Wieczorek i...
1: Konrad Lewandowski.
0: I dobranoc, zostawiamy was z
1: dobrej
0: grecką
1: nocy.
0: Menceą.

minęła 24. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM. Artysta Tygodnia.

0: Radio Luz poleca.
1: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak zupełnie inne konotacje. Zespół o tej nazwie to chyba najbardziej znani przedstawiciele Midwest Emo, gatunku muzycznego łączącego naładowane emocjami, rozchwiane wokale oraz delikatne melodie w subtelnych, złożonych aranżacjach.
0: Radio Luz poleca.

Wydaje się, że czynnikiem kluczowym dla sukcesu artystycznego American Football było wymieszanie pewnego doświadczenia i wytrenowania z muzyczną świeżością czy nawet naiwnością. Mike Kinsella miał już prawie 10-letnie doświadczenie muzyczne, ale dotychczas głównie grał na perkusji, podczas gdy w nowym zespole przejął obowiązki gitarzysty i czasem basisty. Drugi gitarzysta, Steve Holmes, grywał wcześniej w różnych składach, ale raczej w żadnych poważnych. Bębniarz Steve Lamos miał zaś za sobą lata formalnej edukacji muzycznej, jednak perkusja była wciąż dla niego dość nową zabawką. Każdy z członków zespołu dopiero zaprzyjaźniał się ze swoim instrumentem i zapewne dzięki temu muzyka American Football z początku ich działalności brzmiała tak świeżo. Ich styl dopiero rodził się w trakcie prób. Dodajmy do tego postrokowe i balladowe inspiracje Kinselli, jazzowe inklinacje oraz okazjonalną grę na trąbce Lamosa i wychodzi nam muzyka, która miała punkty styczne z ówczesnym emo, jednak wykraczała daleko poza ten gatunek, tworząc w zasadzie nową jakość.

0: Radio Luz poleca.
1: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak zupełnie inne konotacje. Zespół o tej nazwie to chyba najbardziej znani przedstawiciele Midwest Emo, gatunku muzycznego łączącego naładowane emocjami, rozchwiane wokale oraz delikatne melodie w subtelnych, złożonych aranżacjach.
0: Radio Luz poleca.

0: Artysta tygodnia.
1: Po kilku latach wspólnego grania i wypuszczeniu trzyutworowej epki, American Football byli gotowi, żeby nagrać debiutancką płytę. Materiał został zarejestrowany, wydany, jednak zawiedziony był każdy, kto miał nadzieję usłyszeć go na trasie koncertowej promującej album. Otóż jeszcze przed wejściem do studia, muzycy postanowili, że kończą działalność. W momencie ukazania się ich debiutu, American Football już nie istnieli. Zespół nie był ich nadzieją na światową sławę, tylko sposobem na spędzenie czasu na studiach. Gdy Mike Kinsella i Steve Holmes zbliżali się do odebrania dyplomów Uniwersytetu Illinois, naturalne dla nich było to, że ich muzyczne drogi się rozchodzą. Całe szczęście, że jednak przed rozpadem pozostawili po sobie dzieło, które stało się najważniejszym albumem dla gatunku Midwest Emo.

0: Cześć, nazywam się Rafał Zawierucha i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Luz.
1: Hi, this is Shy Girl and you're listening to Radio Luz.
2: Cześć, tu Dzimek, słuchasz akademickiego Radia Luz.
3: Chciałam wam podziękować za ten czynny poranki z wami, uwielbiam was.
4: Siemanko, Sebastian Fabiański oczywiście.
5: Dzień dobry, jsme Lumen, zdrawimy Radio Luz.
6: Jesteśmy Niemoc, pozdrawiamy Radio
7: Luz.
8: Tu Paulina Przybysz
9: i Wojciech Bąkowski.
10: Sound Dramatic.
11: Słuchacie Radia Luz 91.6 FM.
12: Radio Luz poleca. Hey you, I see you with your phone looking at Instagram.

To jest Dobranoc na 91,6 FM.

0: Akademickie Radio Luz. Włącz się muzycznie.
1: Cześć, tu Piernikowski. Pozdrawiam słuchaczy Radio Luz.

Teraz nikt mnie nie zatrzyma. Teraz nikt mnie nie zatrzyma. Teraz nikt mnie nie zatrzyma.

Grubej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka.

0: Radio Luz poleca.
1: Cześć, jeśli jeszcze dzisiaj nie powiedział ci nikt, że jesteś spoko, to mówię ci to ja, Kasia Nodopop.
2: Yeah, yo, you're listening to Coco Chloe, it's Radio Luz.
3: Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, Jagoda Szelc.
4: Falbujcie wyobraźni, bo nigdzie tak jak w kinie nie poczujecie się wolni.
5: Yo, this is Skepta.
6: Radio Luz.
7: Cześć, z tej strony Zagi.
8: Tu Marcelina, słuchacie Radio Luz.
9: Luz.
10: Radio Luz.
11: Radio Luz.
12: Pozdrawiam serdecznie słuchacze Radia Luz. Robię to na luzie i tyle.
0: Radio Luz poleca.

Śródmi się południe do ulicznych sępów, dla dobrych chłopaków, którym nie brak talentu, szukając patentu wciąż lepszego przekrętu. Kaczy DJ nerka, dla lepszy brak dostępu.

No nabyte, a skoro już bujamy się tam na haju w obłokach, to nie ma problemu, żeby rozbujać publikę. Nie jestem wilkiem i nie chcę, mój zodiak tu mówi za siebie. Wolę mieć klucze do nieba jak Simi niż te do sukcesu, no bo już mi są niepotrzebne. Ludzie odchodzą, ja muszę iść dalej, a to co dole pierdolą, nie rusza mnie wcale. A jak kręcisz blanty, nie pytaj czy palę, po prostu to w dy-

Nawet jakbym zdobył markowe spodnie, to i tak nie byłoby dobrze. Potem zaszła z kimś w ciążę i to był mój pierwszy pogrzeb. Moja matka już nie miała siły, ojciec z dziadkiem to były świry. Sporo tutaj wypili i tak jej życie umilił. Potem już było coraz lepiej, brało się szamkę na zeszyt w sklepie. Tak robiła tu większość, Polsko, aleś ty piękność. Dla niektórych to tylko smuty, bo niełatwo wejść w stare buty. Lepiej jechać na skróty, nie opiszę tego w dwie minuty.